hotel, wniosek, może potem z polotem, relaksacja, prędkość światła, przyciąganie, grawitacja, jak spać, ja, spacja, czekaj, gdzie tratwa, ratunku, kochanie, nie myśl, tylko płyń w moim kierunku, ja.

0: zapady, jutra koniec tęczy. Ciekły lód, ciepły lód, za plecami burta, spływam, spływam, spływam.
1: Leję jej całą wannę, układam jak skrable w małą popijawę.
2: Czekaj, czekaj, czekaj.
1: Na wilże gardziel. Dobra, mogę dalej.

0: dnia.
1: Nie wiem, czy wiecie, bądź pamiętacie o tym, że ciało składa się w większości z wody. Dlatego wszelkie dźwięki, jakie do niego docierają, przenikają przez nie i zostawiają coś po sobie.
0: Co takiego?
1: Tego nie wiem. Ale wszystko zależy od muzyki. Muzyki. Muzyki. Muzyki.

Opuszczam oczko wodne, gdy puszczam oczko wodne, łez siły wyporne, gorzkie, cała bole, ale paruję, żeby trochę zmienić formę i jak moje serce słone znowu opaść na lądzie.

ludzie wszyscy się jebali, co na to wywożą. Ale ma remont był taki właśnie. Robotniczo, przestępczo, złodziejski. Teraz to wszystko odległa bardzo historia, ale tak było.

celu, nie wiem o co chodzi ci. A dla ciebie zostałbym tu cały dzień. Dla ciebie może bym poświęcił się. Czekałbym do końca lekcji, pisząc ci piosenki, choć przeważnie jest ze mnie leń. W za dużych swetrach przechadzasz się słusznie. Dni są już coraz krótsze, rękaw podwija mi odkryta szyja, choć zimna tak ciężko jest umrzeć. A

Rzeka piszczy, księżyc płacze, drzewa płoną, dekoracyjne, umowne. W tle rząd świateł, ciepłe kuchnie.

środku kadru wędrowiec, który przybył spoza kadru i wyraźnie zmierza poza kadr. Dzwonią jego złote spodnie.

idą w dół, po niebie, po domach i parkingu w dół. Miasto zastygło.

Powiedzieć, że bezpieczeństwo, a za dwa lata, w ogóle już za rok, będziemy zmieniać obuwie szkolne. Dalej. Picie alkoholu, czy nie daj Boże, waszego ciała, a także przychodzenie do szkoły niesie za sobą bardzo ostre konsekwencje. Może być skreślone.

bezpieczeństwo, nie próbować nawet w żaden sposób okazywać szacunek nauczycielom i pracownikom szkoły. Od 13 do 18 osobiście odpowiadam za brutalne zachowanie połączone z naruszeniem nietykalności osobistej.

0: I życzę wam, żeby ten i kolejne uczyły się z różnymi swoimi problemami organ. I jeszcze raz przypominam, czyli żeby przyjemnością.
1: Radio Campus 97.1 FM.

0: I szukasz ludzi, może dadzą ci na Bolt czy Uber. Widzisz tam tą laskę w sambach, ona i jej koleżanka psami grożą, więc wyzywasz je od podróż. Wróć prostytutek, język trzyma się ledwo. Może trochę mizoginia, może pijacki bełko. Rano pewnie się obudzisz, ale pamięć umknęła. Marzysz, kiedy twoja pogoń się rozpocznie od zera.
1: Akademickie Radio Campus.

jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał.

0: sprawy. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze. Ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę, powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie, prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez trend.

jest tu nie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

0: Autopromocja.
1: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
0: Autopromocja.
2: Radio Campus. FM.

Mamy to, gdziekolwiek nie idę w tej ekipie, zawsze podąża za nami wzrok. Potem znowu gramy show, gdziekolwiek nie gramy, nigdy nie jesteśmy sami, bo jest z nami ktoś. W drodze zawsze z nami road, teraz odwołali nam koncerty, byśmy nie zachorowali, szok. Mega dziwny rok 2020, chociaż tyle, nowa płyta i powróciłem na

0: marzeniami. Powoli spełniam, jeszcze mogę chwalić. Tyle wspaniałych ludzi między nami, jak wielka rodzina, nie zatrzymasz. Kiedy idziemy po cel?
1: Just jump on it.

0: Znów słyszę twój głos.
1: Autopromocja.
2: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm/podcasty.
3: This is your life! Right here, right now!
1: Autopromocja.

0: Radio Campus. Same sztosy.
1: Z pytaniem, czy polski jazz potrzebny jest muzyce, sprawa wygląda podobnie jak z pytaniem, czy filozofia potrzebna jest nauce. I tak w przypadku jazzu, jak i filozofii odpowiedź nie może być jednoznaczna, nie może być oczywista. Więc brzmi ona nie wiadomo. I choć w zasadzie już w tym momencie mógłbym zakończyć swój wywód, musiałbym lekceważąco i karygodnie zignorować oczywisty, fundamentalny fakt, że to jazz jest filozofią muzyki. Pierwszym brzmieniem, pierwszym dźwiękiem, pierwszym poszukiwaniem, pierwszą próbą poszerzenia zakresu kompetencji.

0: głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy.

0: same. The Chemical Brothers, do it again. Przed chwilą na naszej antenie.
1: Wiecie, co przed chwilą zrobiłem? Tak ze 3 minuty temu, przed tą piosenką, zanim Kamil jeszcze przyszedł, to stwierdziłem, a tak przywitam się na intrze do tego kawałka. No to zakładam słuchawki, klikam tam, gdzie trzeba kliknąć zawsze i nie słyszę się w tych słuchawkach, ale myślę, dobra, może jakaś awaria. Mówię dzień dobry, mówię cześć, siemanko, podaję numer telefonu. I po tym, kiedy już przestaję mówić, to orientuję się, że działały mikrofony, ale te w drugim studiu. Więc to było najlepsze przywitanie na świecie.
0: No, ale zdarza się, tutaj nie można przecież krzyczeć do...
1: Właśnie, nie można krzyczeć. To jest świetny argument i ja pewnie krzyczałem. Przepraszam ale państwa i tak za to, że krzyczałem.
0: Ale i tak nie było słychać.
1: I tak nie było nic słychać.
2: Kapitan Poranek.
0: Dzień dobry, znowu czwartek, napisał kwadratowy kwadrat, ależ te wakacje uciekają, no...
1: A i owszem.
0: Ja też co i raz sobie myślę, kurczę, znowu jutro trzeba wstać rano, przecież dopiero co wstawałem rano. Bartek... Ile tak można?
1: Prawda? Hmm? A pomyśl, że są ludzie, którzy wstają rano codziennie.
0: Co?
1: Wiem, Kamil, że to jest dla ciebie szok, ale uwierz mi...
0: Nie da rady tak.
1: Są nie, tacy ludzie.
0: Nie da się tak, na pewno.
1: Kamil, czy ty zdałeś sobie kiedyś sprawę z tego, że ty jesteś urodzonym celebrytą? Czy jesteś urodzony do spania do południa? Jesteś urodzony do przyjemności?
0: Ja bym bardzo... To jest piękne spostrzeżenie, ale tak, zawsze uważałem siebie za osobę, która nie lubi wstawać rano. Mhm. I to się nie zmienia z czasem.
1: No właśnie.
0: Myślałem, że kiedyś dojrzeję, wiesz, kiedyś będę miał tak, że ach, kurczę, no ta wstawanie o tej 8 super. Nie, nigdy. Nigdy to nie nastąpiło.
1: No to, wiesz, życzę ci w takim razie, żebyś jakby twój styl życia był dopasowany także do twoich tutaj możliwości i historii, że wiesz.
0: Oby tak było.
1: Bo są tacy, co na przykład mogą wstawać późno, a są tacy, co nie mogą, a wstają.
0: No,
1: i
0: prawda.
1: Pytanie, do której grupy ty się dzisiaj zaliczasz?
0: Nie no, dzisiaj się zaliczam do ludzi, którzy chcieli wstać rano, więc, bo lubię tu przychodzić. Gdybym
1: bardzo
0: nie lubił tu przychodzić, to bym tu nie przychodził.
1: Bardzo miło, patrzcie go,
0: to nie jest tak, że muszę
1: gość.
0: Tu przychodzić, dobra?
1: Komu życzymy?
0: Życzymy dzisiaj wszystkiego najlepszego. Składamy na ręce Benilda, Hipolita i Hipolity, jak i Kasjana i Kasjany, Concordi, Maksymowi, Poncjanowi, Redegundzie, Radomile i Sekundynowi, Wigbertowi i Woleborowi.
1: Tym wszystkim pięknym ludziom składamy jeszcze piękniejsze życzenia. Rośnijcie duzi. Czy komuś jeszcze, Kamil, chciałbyś dzisiaj coś życzyć?
0: Życzyć tobie wszystkiego dobrego?
1: Tak, dokładnie tak. Dziękuję
0: ci. Naszym słuchaczom,
1: miło,
0: że wam się też dobrze wstaje.
1: Jakim słuchaczom? Jest dzisiaj Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. Bardzo dziękuję za pamięć.
0: Naprawdę jesteś leworęczny?
1: Tak, więc... Dziękuję, Kamil. Naprawdę niewymuszone, bardzo miłe życzenia. Miłego. To są takie uniwersalne życzenia, więc tym bardziej mi miło.
0: Nie jesteś leworęczny.
1: Tak, wymyśliłem to teraz na potrzeby programu.
0: Wymyśliłeś to, na pewno. Nigdy nie widziałem, żebyś był leworęczny.
1: A czy widziałeś kiedyś, żebym był praworęczny?
0: To jest też dobre pytanie.
1: Któroręczny byłem jakby do tej pory?
0: Nie wiem, wydawało mi się, że prawo.
1: Że w ogóle nie potrafię pisać. Właśnie, czy widziałeś mnie kiedyś, jak ktoś pisze?
0: Właśnie nie. I to jest najbardziej... To jest najdziwniejsze, co nie?
1: Z czytaniem można by się posunąć do takich oskarżeń, że widziałeś.
0: Że umiesz czytać, tak, ale nie jestem pewien, czy umiesz pisać. To jest różnica. Więc nie wiem, czy
1: w takim razie...
0: Ale byłeś w szkole, więc musiałeś...
1: Wiesz, wielu było w szkole. Ale... Jezus nie był w szkole, a ile osiągnął?
0: A on nie umiał pisać.
1: Nie wiemy tego.
0: No, raczej nie umiał.
1: Któroręczny był Jezus?
0: Tego nie wiemy.
1: Właśnie.
0: Zależy, którymi rękoma meble ciosał.
1: Właśnie. Tą szlifierkę trzymał.
0: Szlifierkę kątową.
1: Krajzegę.
0: którą ręką sobie popychał formatkę.
1: Ojciec krzyczał, świecisz mi czy sobie? A on z tych małych łapek świecił.
0: Tak, on magicznymi rękoma.
1: Czemu Józef znowu pracuje do późna? Ma tyle pieniędzy na lampy, na świece, a tutaj synek z łapek świeci. Ale ten Józef jakby miał to urządzenie, że zawsze wyprosto, zawsze poziom, zawsze
0: pion. Poziomica.
1: Poziomica, widać, że fachowiec. Poziomice, a tu dziecko trzyma zawsze równo.
0: Zawsze równo.
1: Zastanawiali się. Jak to było? Aż ich zaskoczył.
0: Myślę, że się sam zaskoczył tak samo. Wiesz, on też nie był pewien, z czego to wynika prawdopodobnie.
1: Jak nie był?
0: No nie był.
1: Jak nie był?
0: Nie. Myślisz, że on już wiedział?
1: On już wiedział.
0: On już wiedział.
1: No. Pogadamy. 7:20. Wracamy za chwilę.
0: No i widzisz, Filip, chciałem coś jeszcze powiedzieć i zapomniałem zupełnie, co chciałem powiedzieć.
1: Ale
0: no.
1: To bardzo mi miło, że zapomniałeś razem ze mną, że dałeś się sobie porwać emocjom.
0: Dałem się porwać, już nie wiem, co chciałem powiedzieć. No trudno. New Archives, Get Me Down, George'a Smith na ficie.

0: chciałem powiedzieć, że na leworęcznych jest takie, zawsze mi się wydawało, że brzydkie określenie, mańkut.
1: Bo ludzie są zawistni.
0: A zawsze mi się wydawało, że takie ma taki...
1: Co to w ogóle oznacza mańkut?
0: Nie wiem.
1: Tak rozłóżmy to na czynniki pierwsze.
0: Nie wiem, czy da się to rozłożyć na
1: równie
0: czynniki
1: dobrze
0: pierwsze.
1: Można by leworęcznych albo praworęcznych nazwać lle.
0: To też
1: a twoje dziecko jest lle. Co, pytaj, takie, a co to oznacza? A co oznacza mańkut?
0: No właśnie. Mańkut. Swoją drogą ładne słowo. Ale o wydźwięku, tak, że tak użyję trudnego słowa, pejoratywnym.
1: Naprawdę?
0: No tak mi się wydaje, że ma wydźwięk
1: pejoratywny. Etymologia słowa mańkut pochodzi z języka polskiego i wodzi się od dawnego rzeczownika mańka, czyli no, lewa ręka.
0: Z lewej mańki.
1: Który zapożyczono w czyli z prawej mańki to jest zupełna bzdura, to jest pośrodku.
0: Tak, z prawej mańki do pośrodku.
1: Który zapożyczono w XVI wieku z języka włoskiego od słowa manka, lewa ręka, lewa strona.
0: No proszę.
1: Ile się człowiek dowie?
2: Kapitan Poranek.
1: I uwaga, uwaga, internet podpowiada pierwsze hasło. Czy słowo mańkut jest obraźliwe? Słowo mańkut jest współcześnie uznawane za potoczne i często lekceważące lub nieuprzejme określenie osoby leworęcznej. Choć kiedyś było neutralne, dziś ma lekko pejoratywne znaczenie. A wiesz, dlaczego wiemy, że to, co jest tutaj napisane, to jest prawda?
0: Bo jest napisane przez AI?
1: Nie! Bo to jest źródło tego, to jest Narodowe Centrum Kultury.
0: Wydaje mi się,
1: więc
0: że akurat...
1: kto ma więcej do powiedzenia na temat, jak się zachować, co jest pejoratywne, nieuprzejme albo uprzejme niż Narodowe Centrum Kultury?
0: No, pewnie Narodowe Centrum Kultury. Albo Słownik Języka Polskiego.
1: Albo Słownik.
0: Ale wydaje mi się, że akurat wstawka o pejoratywności była ze słownika, ale mogę się mylić. No trudno. Co dzisiaj się wydarzyło, panie Filipie?
1: Oj, właśnie działy się same złe rzeczy. Powiem tylko o jednej z nich, która tak jakby nie była, ale jeszcze tego dnia nikt tam chyba nie umarł, więc o tym dlatego powiemy. Co się działo właśnie w 13 dnia sierpniowego? W roku 61, czyli 65 lat temu, jeśli mnie moja matematyka wewnętrzna nie myli, rozpoczęła się budowa muru berlińskiego. Tak symbolicznie, bo NRD obstawiła wojskiem granicę z Berlinem Zachodnim i zamknęła przejście.
0: O proszę.
1: Co się wydarzyło właśnie 13 sierpnia? Co jeszcze? Mm-hmm. Rok 97 i pierwszy premierowy odcinek amerykańskiego serialu animowanego South Park.
0: Proszę państwa.
1: Ty oglądałeś to? To by się to podobało?
0: Nie oglądałem, ale jestem zaznajomiony z uniwersum, o tak powiem. Ale
1: ja kiedyś robiłem jakieś takie podejście, że na wyrywki leciało gdzieś, włączyłem, było. Mi się to w ogóle nie podobało.
0: Naprawdę? Nie wiem, ja mówię, znam uniwersum, ale nie oglądałem odcinków.
1: Przede wszystkim znasz kogoś o tak wielkiej głowie? No serio, jest niewiarygodny.
0: No to prawda. Wiesz, co się stało dokładnie rok po premierze South Parku?
1: Nie mam pojęcia, rok. Niestety.
0: Urodziła się Jangleosia.
1: Brawo! No. Czyli święto.
0: Święto!
1: Czy mamy jeszcze Jangleosię u nas?
0: Ja wiedziałem, że to nastąpi.
1: Czy jest Jangleosia? Bo ją dodaliśmy kiedyś do bazy.
0: Na pewno jest.
1: Jak ktoś ją skasował, to jest człowiekiem bez serca. To chciałbym powiedzieć oficjalnie.
0: Jestem pewien, że jest. Nikt jej nie usunął. Ale...
1: Chwila prawdy, Kamil klika.
0: Tokio
1: jest! Jest!
0: Zrobimy to zaraz.
1: Coś pięknego.
0: Albo może i nawet teraz.
1: Zróbmy to teraz. Moi drodzy! Jangleosia! 100!

0: DMC DJ's Day już 20 i 21 sierpnia w Warszawie w Fabryce Norblina. To dwa dni święta twórców, artystów i technologii muzycznej. Przygotowaliśmy dla Was trzy strefy: edukacyjną, warsztatową oraz DJ Market. Zwieńczeniem wydarzenia są finały DMC Poland 2026. To tutaj technologia staje się narzędziem w rękach najlepszych praktyków w kraju. Dołącz do nas. 20 i 21 sierpnia, Warszawa, Fabryka Norblina. Szczegółowe informacje na dmcdjchamps.pl.
1: Reklama. Pojawiło się dosyć intrygujące pytanie w SMS-ach.
2: Moim zdaniem, mówisz o tym, co tutaj mamy?
1: Na tym drugim, w sensie.
2: Na tym drugim.
1: Znaczy nie, dobrze, to, ale to drugie, o to.
2: Tak, ale pierwsza wiadomość od naszego słuchacza, to jest chyba jakiś biblista, tak mi się daje, bibliolog.
1: Tak?
2: No bo Jezus pisał na zmianę lewą i prawą ręką, można by rzec na krzyż. Specjalista. Ale ten pomysł, jakbyś wymyślił coś takiego na żywo na antenie, to byś powiedział
1: nie powiedziałbym,
2: i byśmy
1: nie
2: się wspólnie śmiali.
1: Nie, na pewno bym tego nie powiedział. Nie wiem, czy bym nawet to przeczytał.
2: Dobra. To wiesz, wpadłem na to teraz, więc muszę powiedzieć i będziemy wspólnie śmiali się i dokazywali. Ulubiona rozrywka, taka popołudniowa. Jezusa?
1: Nie.
2: Do kawki?
1: Nie mów tego.
2: Ale ty wiesz.
1: Nie wiem.
2: Nie wiem,
1: ale wiem, że to nie będzie odpowiedź.
2: Krzyżówki.
1: Wiedziałem,
2: Ala Maciejewska, 7:32.
3: Akademickie Radio Campus.
4: Nowe zasady Eurowizji 2027. Sobotnia defilada i utrudnienia. Rzeczniczka Donalda Trumpa odeszła z Białego Domu.
3: Wiadomości.
4: Europejska Unia Nadawców ogłosiła nowe zasady Eurowizji 2027. Jedną z najważniejszych zmian jest podniesienie minimalnego wieku uczestników z 16 do 18 lat. Zmieniono również przepisy dotyczące organizacji konkursu. Kraj zaangażowany w konflikt zbrojny lub poważną sytuację geopolityczną może zostać pozbawiony możliwości organizacji Eurowizji. EBU doprecyzowała także zasady dotyczące śpiewu na żywo. Nowe regulacje mają zwiększyć przejrzystość i bezpieczeństwo konkursu. Zmiany będą obowiązywać podczas przyszłorocznej Eurowizji w Bułgarii. W najbliższą sobotę o godzinie 12 na Wisłostradzie rozpocznie się defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. W związku z wydarzeniem już od jutra, od godziny 16, pojawią się utrudnienia w ruchu. Zamknięta będzie część Wisłostrady oraz wiele ulic w jej pobliżu. Kierowcy powinni przygotować się na objazdy i problemy z przejazdem przez centrum. Czasowo zamknięte zostaną także mosty Gdański i Śląsko-Dąbrowski, a komunikacja miejska pojedzie zmienionymi trasami. Miasto zachęca, aby w te dni korzystać przede wszystkim z transportu publicznego. Rzeczniczka Donalda Trumpa odchodzi z Białego Domu. Caroline Leavitt odejdzie ze stanowiska z końcem sierpnia. Decyzję ogłosił Donald Trump, który podkreślił, że rozumie jej chęć spędzania większej ilości czasu z rodziną. Leavitt niedawno wróciła do pracy po urlopie macierzyńskim. 28-letnia rzeczniczka była najmłodszą osobą w historii na stanowisku rzecznika Białego Domu. Trump zapowiedział, że po odejściu pozostanie jego ważną zewnętrzną doradczynią. Na razie nie ogłoszono jej następcy.
3: Korki.
2: Kochani, bo my wam nie powiedzieliśmy, jakie są nasze numery telefonów, więc ja teraz powiem SMS-owe, Kamil później powie ten telefoniczny i w ogóle będzie fajnie. Ale najpierw sytuacja korkowa. W sytuacji korkowej dzieją się niestworzone historie, ponieważ jeśli jedziecie obok Bemowa, obwodnicą naszego miasta i chcecie jechać na przykład do Poznania, to wyrazy współczucia, bo tam się korkuje.
1: W sensie na S8, standardowo.
2: Tak. Ale jakbyśmy mieli co tydzień, trzy razy dziennie mówić S8, to byśmy z nudów pomarli.
1: To prawda, trzeba wymyślić jakieś inne określenie.
2: Jakąś historię.
1: Może jakąś nazwę byśmy wspólnie wymyślili.
2: Właśnie, a ta trasa ma swoją nazwę. Bo ta, która jest chyba na Białystok, to już jest bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 roku. A ta, która jest na Poznań, nie wiem, ale się dowiem.
1: Dowiedz
2: i za godzinę o tym poinformuję.
1: Ale to może powinniśmy, nie wiem, powiedzieć, może powinniśmy sami wymyślić, skoro nie znamy.
2: Oj, to wiesz, jakieś problemy zaraz będą.
1: Myślisz, że z prawami autorskimi?
2: Wiesz, jakby, wiem, że jak wyjdzie jakaś trudna przeszłość bohaterów, których byśmy. Przed Jangleosia.
1: Trasa Jangleosi.
2: Tak.
1: Trasa Jangleosi.
3: Pogoda.
1: Też się korkuje cały czas, to nie wiem, czy Jangleosia też. ty się ucieszyła z tego, z tej nazwy.
2: Same problemy od samego początku.
1: No właśnie. 15 stopni aktualnie, dzisiaj maksymalnie stopni 24, więc bardzo przyjemniutko. Aczkolwiek dzisiaj jest, mogę powiedzieć, że najzimniejszy dzień w tym tygodniu. Dlatego, że jutro stopni 27, w sobotę stopni 30, a w niedzielę stopni 36.
2: Rany was.
1: Będzie ciepło.
2: Będzie ciepło.
1: I to jeszcze nie koniec w ogóle, bo przyszły tydzień też rokuje raczej pozytywnie temperaturowo. Tak, do 25 stopni mniej więcej, ale znowu na weekend szykuje się jakieś 35 czy coś takiego. Jeszcze mówię o przyszłym tygodniu, prawda? Więc to tak palcem na wodzie, jak to mówią.
2: Pisane.
1: Lewą ręką.
2: Ciepło. Mańkut.
1: I tak jak obiecaliśmy, tak też zrobimy. 228-27-7205. Na ten numer dzwonicie. A piszecie?
2: 886-971-971.

0: Kamilu, ty jako człowiek światowy, obyty, taki...
1: I vice versa, panie Filipie.
0: A, dziękuję, dziękuję. Bywałeś w miejscach.
1: Bywałem.
0: I jadłeś w różnych miejscach różne rzeczy.
1: Tak, też.
0: I jakby... Jaki typ knajpy, restauracji do ciebie przemawia? Czy musi być dusza jakiegoś lokalu? Czy porządek musi być zachowany? Czy ty lubisz takie miejsca, gdzie troszeczkę kipisz, gdzie zamawiasz i długo czekasz, gdzie jest
1: nie.
0: taki rozgardiasz?
1: No, lubisz, jak jest oczywiście porządek? Nie. Jest porządek, są pewne ustalone standardy, których trzeba się trzymać, prawda? To wszystko jest jasne i proste.
0: Odbierzemy telefon.
1: Spróbujmy.
0: Halo, halo, dzień dobry.
2: Halo, Irek z tej strony, dzień dobry.
0: Irku, a ty czy też cenisz sobie porządek w miejscach zbiorowego żywienia?
2: Filipie, trochę się znamy, więc muszę ci powiedzieć, że cenię sobie coś zupełnie odwrotnego.
1: Co to znaczy?
0: Brak porządku?
2: Brak porządku.
0: O!
2: Nie lubię. Jak jest tak, wiecie, gwiazdka tam, czego nie mogę powiedzieć chyba. Ale
1: to co, lubisz długo czekać na jedzenie?
0: Lubisz, jak ludzie wpychają się do łazienki, wiesz, jak ludzie po prostu w ogóle chcą korzystać z łazienki, jak klienci w cenie.
2: Jest pani Wietnamka. U mnie na wsi jest pani Wietnamka, którą pozdrawiam serdecznie, jak słucha kampusa. Pani Wietnamka daje mi rzeczy poza karty. Standardy higieny myślę, że urągają wszystkiemu. Co najpierw jakby spadł, to by zamknął od razu. Toaleta wygląda najgorzej na świecie, ale jedzenie jest najpiękniejsze.
0: To mega miłe w ogóle, że ta kobieta nas słucha, a ty w ten sposób
1: reklamujesz. Ale powiedział, że jedzenie najlepsze, dobra?
2: Ona to wie, ona to doskonale wie. Jedzenie jest najpiękniejsze w wszechświecie. Po prostu nikt nie robi lepszego chińskiego czy wietnamskiego jedzenia. Takiego tej wietu niż...
0: Ale my teraz o polskim jedzeniu porozmawiamy, mój drogi.
2: A jeżeli chodzi o polskie jedzenie, no dzwonię jako ekspert, no przecież oczywiście nie dzwonię jako tutaj...
1: No wiadomo.
0: Jako pierwsza lepsza osoba.
2: Moja mama jest związana z branżą restauracyjną, odkąd pamiętam, chyba z 40 lat, więc mogę powiedzieć, że jadłem z niejednego pieca chleb i byłem w niejednej restauracji. I najbardziej jednak lubię takie restauracje, które kuchnię polską prezentują i takie na przykład Bary Mleczne. Wczoraj byłem we Wspaniałym, mogę zreklamować czy nie? Bo jest w Warszawie.
1: No dawaj.
0: To twoja odpowiedzialność.
2: Sady Żoliborskie się nazywa. Sady Żoliborskie na Żoliborzu. Nie mają toalety nawet, więc nie można sprawdzić jakości toalety. Trzeba sikać za paczkomatem z tyłu. Ale jedzonko, jaranko, tak jak śpiewa ten Raum.
0: Irku, bardzo dziękuję.
1: A ja co zwróciłam pytać, gdzie ten Chińczyk?
2: Gdzie ten Chińczyk? No na wsi w Lesznie.
0: Okej. Okay. Ty masz jakiś nowy numer telefonu?
2: Nie wziąłem drugiego telefonu i dzwonię z innego, ale nie zapisuj go.
1: Już zapisane.
0: Mam skasować?
2: Nie, kasujcie w takim razie, zostawcie takie, jak jest.
0: Pewnie to była sytuacja, że Irek szedł po ulicy i przepraszam panią bardzo, bardzo mi głupio, czy mógłbym skorzystać z telefonu, muszę zadzwonić do kogoś bliskiego.
2: Nigdy bym nie powiedział czegoś, że bardzo mi głupio. Nie ma w moim słowniku takiego zdania. A chciałem tylko powiedzieć o leworęczności. Jedna z moich córek jest praworęczna, druga jest leworęczna, jakby to cokolwiek miało wnieść.
0: Dzięki.
1: Okej, okay, ciekawe.
0: Fajnie.
1: A ty jesteś prawo czy leworęczny?
2: Ja jestem praworęczny.
1: Okej, okay. No i dobrze.
2: Ale ich mama jest leworęczna, więc może to jest dziedziczne.
1: Może, kto wie. Dobrze, Irku, dziękujemy.
0: Pa, pa.
2: Dara.
3: Kapitan Poranek.
1: Piękna to była rozmowa, bardzo owocna, tak. Ale my mamy temat do omówienia.
0: Słuchajcie, górale. Ci, którzy słuchają nas dłużej niż 2 tygodnie, mogą już się domyśleć, że moja miłość dla góralstwa
1: jest w Polsce niezmieniona.
0: Jest niezmieniona, jest ogromna, jest potężna. Otóż przenosimy się teraz do restauracji Harnaś w Kościelisku.
1: Ale to jest dobra restauracja.
0: Na pewno, ponieważ tam panują zasady i tam panuje porządek. Klientów wita na wejściu taka czerwona tablica z napisanymi wielkimi literami konkretnymi informacjami. Kamilu, czy byłbyś tak miło i przytoczył te informacje? To jest zbiór zasad, dekalog tej restauracji.
1: Dekalog restauracji. Nie sprzedajemy w restauracji samych napojów i deserów. Herbata, kawa, alkohole, szarlotka, lody i tym podobne. Prosimy o zapoznanie się z jadłospisem i cenami przed wejściem do restauracji. Restauracja Harnaś jest własnością prywatną objętą ochroną prawną przed opiniami w Google.
0: Świetnie, Kamil, ci poszło. I teraz ta restauracja stała się znana, dlatego że po pierwsze ktoś wrzucił tą tablicę do do internetu i ludzie zaczęli analizować opinie właśnie, które mają być chronione prawnie.
1: Zastanawiam się, jak wygląda ochrona prawna w
0: opiniach Google. Już ci tłumaczę, już, ja to wszystko wiem.
1: Ciupagą po głowie?
0: To jest wszystko jasne, bo na przykład jakiś klient tej restauracji śmiał opisać właśnie w opiniach tej restauracji w internecie, że na wejściu do restauracji jest blokada w postaci kołowrotka, coś takiego.
1: Bramka jak do metra.
0: Bramka jak do metra, tylko widziałem zdjęcie tego. Ta bramka jest naprawdę potężna.
1: Ja widziałem.
0: Nikt się tam nie przeciśnie. Jest napisane jak na stadionach albo WC. Po czym należy nacisnąć guzik domofonu i wychodzi pani i pyta, czy na obiad. Jeśli odpowiemy, że nie, to odpowiada, że teraz mają czas obiadowy i innych nie obsługują.
1: Mm-hmm.
0: I pan napisał, że nie jest do końca zadowolony. I co odpisał właściciel? To jest ta ochrona prawna.
1: Uwaga, to ja odpowiem. Sądzę, że dlatego wybraliście naszą restaurację, bo sądziliście, że u nas się napchacie za psie pieniądze. Smród, o którym piszesz, towarzyszy ci od narodzin, jest przed tobą i za tobą i jest tobą. Dlatego nie wpuściłem cię do naszej pięknej restauracji.
0: Frontem do klienta. Dobrze, ale ci, którzy nawet weszli do restauracji, opisali, że w restauracji jest toaleta. No. I jest płatna 5 zł dla klientów. Czy nie dość, że przychodzisz i zostawiasz tam pieniądze?
1: Wiadomo, że dla klientów też, dlatego że no, nie wpuszczą cię inaczej.
0: Słuchaj, byłem kiedyś, to już opowiadałem to kiedyś, ale chyba to był dworzec w Sanoku i byłem tam bardzo wcześnie rano, taki dworzec PKS. I tam pani przy wejściu do łazienki pytała mnie, z jakimi konkretnymi potrzebami tej łazienki przychodzę, ponieważ cena się różni w zależności od tych potrzeb.
1: Naprawdę?
0: Nie wiem, czy tak jest w restauracji w Kościelisku, ale lepiej, żeby właściciel nas nie słuchał, bo może podpowiemy mu jakiś pomysł.
1: O nie.
0: Za chwilę następne opinie, ale najpierw następne odpowiedzi właścicieli restauracji, ale najpierw muzyczka. Co ty na to?
1: Dobrze, niech będzie. Unknown Mortal Orchestra i Honeybee teraz na naszej antenie. A pana Maćka nie będzie dzisiaj z nami. Nie będzie z nami go przez dłuższy czas. Wyjechał do...
0: Do Azji, to możemy powiedzieć.
1: Do Chin.
0: Do Chin.
1: Do Chin.
0: Tak, wróci, będzie odmieniony.

0: Wracamy do restauracji góralskiej. Hej!
1: Harnaś!
2: Kapitan Poranek.
0: Pewna restauracja z Kościeliska po pierwsze ma bramkę jak w metrze albo na stadionie przed wejściem do restauracji, żeby byle kto do niej nie wszedł. Po drugie, nawet jak wejdziecie, to musicie zjeść obiad, nie po prostu lody. Takie są zasady spisane na wejściu.
1: Nie da żaden deserek, nie można wchodzić kawa. Na deserek. Tutaj jest sporo obiadowa.
0: A nawet jak na obiad przyjdziecie i kupicie ten obiad, to żeby jak chcecie skorzystać z toalety, będąc w restauracji, to jeszcze 5 zyle was policzą.
1: No i tak krok po kroczku idzie to, no.
0: I tak oto czytamy opinię. To pani Zuzia napisała: toaleta płatna również dla gości z ogródka jest czymś... Nie, toaleta płatna również dla gości z ogródka jest czymś niedopuszczalnym. Jeśli to miało odstraszyć ludzi chcących skorzystać z samej łazienki, to odstrasza i tak dalej, co odpisał właściciel? Piękny obraz. Matka Polka z małym dzieckiem w wózku żłopiąca piwo. Chwała Bogu, nie u nas. Co to za historia? Nie wiadomo. Następne. Nie polecam. Bramki jak na stadionie nie można wejść, trzeba łaskawie zadzwonić i oczekiwać, aż wyjdzie jakiś upocony typ, w nawiasie chyba właściciel, wyjdzie i zapyta czego. Osobiście odradzam tą restaurację i tak dalej. Co odpisuje właściciel?
1: Tutaj nie nadmieniłeś, że tę opinię napisał Juliusz Słowacki.
0: Tak się nazywa użytkownik, który napisał opinię i co odpisał właściciel?
1: Juliusz Słowacki, nie pochlebiaj sobie, nie mam w zwyczaju witać w drzwiach naszej pięknej restauracji takiego obdartusa jak ty. Nasi pracownicy są schludni, czyści i uprzejmi. Jeżeli nazywasz się Juliusz Słowacki, to jesteś niewart tego nazwiska. Jeżeli to pseudonim, to patos świniopasa.
0: Rady boskie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Panowie, Irek raz jeszcze.
0: Jesteś z nami, słuchamy cię.
3: Dzwonię, bo ja byłem w tej restauracji. Byłem gdzieś 19 kwietnia 2025 roku. Pamiętam jak dzisiaj, bo to jest przy samym wejściu do Parku Narodowego tam w Dolinie Kościeliskiej.
0: Jak było? Opowiadaj.
3: No było tak, że się zatrzymałem na tej bramce. Rzeczywiście jest taki ten kołowrotek, taki jak na wejście na lotnisko, czy tam do innego, nie wiem. Rzeczywiście tak można się załatwić, ale w obronie właściciela ja trochę go rozumiem, bo tam masa ludzi rzeczywiście przychodzi zwiedzać, tak? Więc jak zwiedzają, to po prostu fizjologicznie ich ścigają i myślę, że jakby postawił coś to ja płatnego za 7 zł, to było lepiej, nie?
0: Właśnie ten właściciel odpisywał, też w innej ocenie, obok naszej restauracji przechodzi rocznie 2 miliony ludzi. Co 10...
3: 2 miliony ludzi, spokojnie, myślę, albo nawet lepiej. I trochę go biorę w obronę.
0: I odpisuje. 200 tysięcy turystów chce skorzystać z toalety w restauracji, która ma 40 miejsc. Albo chcą posiedzieć, ogrzać się i poczekać rodziny.
3: To nie jest prawda, bo on jeszcze jest, ja pamiętam, jaka to była sytuacja. Te 40 miejsc jest trochę szukane, bo tam jest taka zagroda dla turystów, powiedzmy, nie wiem jak to powiedzieć, ale taki ogródek, ale taki obity siatką. I on tak sugeruje, żeby nie siadać w restauracji, tylko tak wygania ludzi na zewnątrz. I rzeczywiście tam wszyscy żłobią pis.
0: I pewna pani opisała, że nie została wpuszczona i ten właściciel powiedział, że ona była pijana. I odpisał dalej. Jeśli przed wejściem stoi kolejka gości chcących zjeść obiad, nie możemy tolerować grupki oszustów, którzy chcieliby posiedzieć w klimatycznym miejscu i wypić pod stołem swoją wódkę. Mam tyle doświadczenia, że wiem jak ocenić takie grupy. Nie będziemy takich gości już nigdy wpuszczać i obsługiwać w naszej pięknej restauracji.
3: Myślę, że pan może mieć w tym wszystkim trochę racji. Znaczy boję się, że tak tam się może dziać, że statystycznie on bierze te najgorsze elementy i po prostu wyciąga z nich opinię, ale takie sytuacje chyba tam nawet miały miejsce, z tego co pamiętam, jak ja tam byłem.
0: Ale to dosyć osobliwa forma komunikacji z klientem, nie uważasz? Nawet z tym klientem mniej zadowolony.
3: Nie, zdecydowanie pan, myślę, że jako monopolista w tamtym rejonie, bo na przykład chyba jest jeszcze jedna restauracja, ale jako monopolista, jeżeli masz restaurację w ciągu pierwszym, gdzie przychodzi 2 miliony osób, no to masz codziennie klientów, niezależnie od tego, co się będzie działo. Więc myślę, że tam może pisać cokolwiek nawet, tam wychwalać, nie wiem, kosmitów, a i tak przyjdą klienci.
0: Więc okay,
3: opinie Google to jest najmniejszy problem pana. Myślę, że większym problemem jest zapełnione szambo na przykład.
0: Irku, bardzo ci dziękujemy. Wstrzymaj się. Bo
1: dziękujemy.
0: Zaraz mamy sport. Pa, pa.
1: To w sumie całkiem dobra strona tematu od pana Irka. Zaskakująco dobra strona tematu od pana Irka.
0: Że i tak nieważne co robisz, tak ludzie przyjdą.
1: No, tak też myślałem, kiedy patrzyłem na tę restaurację, że to pewnie nie ma znaczenia większego. Odbierzmy kolejny telefon. Dzień dobry.
4: Cześć, Piotrek z tej strony.
0: Czy też byłeś w tej restauracji?
4: Ja tylko... Tak, po restauracji, bo moja żona właśnie sprawdziła i wszystkie opinie zostały edytowane 15 tak, godzin temu.
1: To prawda, zostały
0: teraz
1: edytowane.
0: Teraz brzmią bardzo neutralnie, prawda?
4: Tak, tak, no już niestety. No, chciałem poczytać, ale już za późno.
0: Bo jak się wejdzie w te opinie, które mają jedną gwiazdkę i wcześniej były odpowiedzi i teraz odpowiedzi brzmią: dziękujemy za poświęcony czas oraz podzielenie się opinią. Życzymy wszystkiego dobrego, zespół restauracji Harnaś.
1: Więc wszystkie opinie zostały faktycznie edytowane 14 godzin temu.
0: Co zrobić? No szkoda.
4: Więc będę musiał odwiedzić sam restaurację, napisać opinię i poczekać na kreatywną odpowiedź właściciela.
1: Spokojnie, trochę minie czasu i właściciel znowu wróci na właściwe, na właściwe tory odpowiadania w opinii.
0: Ale weźcie
4: tak,
0: proszę,
4: mi się wydaje,
0: trochę pod uwagę, jak nierówno traktowani są klienci. Ci, którzy jeszcze niedawno napisali niepochlebną opinię, ponieważ byli, może mieli prawo albo i nie do napisania takiej, to byli obrażani, byli jakby sprowadzani do parteru, a teraz? Teraz żadnych konsekwencji.
1: Żadnych, można sobie pisać co się
0: świat
1: chce.
0: Świat schodzi na psy.
1: Gdzie jest ta prawna ochrona?
0: Tak, gdzie...
4: No właśnie.
0: Właśnie.
4: Już może nawet, nie chroni.
0: Nawet to nam zabrali.
1: Nawet to nam zabrali. Tak. Panie Piotrze, dziękujemy bardzo serdecznie.
4: No także smutno. No to cześć.
1: Smutno, pa, pa. No także tak.
0: Zaczęliśmy od tego, że byliśmy całkiem zszokowani tym, co działo się w opiniach tej restauracji i tym, w jaki sposób ona jest prowadzona. Każdy ma prawo prowadzić restaurację tak, jak mu się żywnie podoba, a skończyliśmy na tym, że już żadne świętości się nie uchowały na tym świecie. Nawet tą restaurację nam zabrali i jej opinię.
1: Nawet opinię tej restauracji, no właśnie.
0: Coś strasznego.

0: Dzień dobry, dzień dobry. Z nami w studiu o godzinie 8:02 jest Ada Maciejewska. Ado, nie zapytaliśmy cię w ogóle o nic. O co chciałabyś być zapytana?
1: Trudne pytanie.
2: No, to jest trudne pytanie, ale no, muszę ale powiedzieć.
0: Wiesz, jakby nie chcemy, żeby cię wprowadzić w jakąś sytuację taką, że
2: zapytamy cię o coś, czego nie będziesz chciała, żebyś cię zapytała.
0: Na przykład.
1: Rozumiem.
0: No.
2: A o co nie chciałabyś być zapytana? Żebyśmy nie musieli pytać, żebyśmy nie popełnili.
0: Żeby uniknąć blamażu.
1: Rozumiem, rozumiem. Ile zarabiam na przykład?
2: Okej.
0: Ile nie zarabiasz?
1: 100 tysięcy miesięcznie.
0: Okej. I to było przyjemne pytanie.
2: Pytanie tylko, czy odpowiedziała na moje,
0: ciekawe,
2: czy na twoje pytanie.
0: Nie dowiemy się.
2: Ada Maciejewska.
3: Sportowy Kampus.
1: Iga Świątek jest w świetnej formie podczas turnieju WTA 1000 w Toronto. Polka bez większych problemów pokonała w ćwierćfinale Dianę Schneider 6-2, 6-1, dzięki czemu awansowała do najlepszej czwórki turnieju. Dziś rozegrała półfinałowy pojedynek z Eliną Świtoliną i wygrała, tym samym awansując do finału. Jest to zdecydowanie duży sukces i największa wygrana w tym sezonie. Polka podkreśla, że koncentruje się przede wszystkim na rozwoju swojej gry i współpracy z nowym trenerem Francisco Roigiem.
3: Sportowy Kampus.
1: Jakub Szymański zdobył brązowy medal w biegu na 110 metrów przez płotki. Podczas Mistrzostw Europy w lekkoatletyce w Birmingham Polak uzyskał czas 13,26 sekundy, dokładnie taki sam jak w półfinale. Do wyrównania

0: 27. Trwają kwalifikacje do Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji, a europejskie kluby walczą o awans do faz ligowych. Dużym wydarzeniem był również wczorajszy Super Puchar UEFA w Salzburgu, gdzie zmierzyły się Paris Saint-Germain i Aston Villa. Wygrała pierwsza drużyna, a mecz otworzył sezon najważniejszego z europejskich rozgrywek.
1: Kampus. Same sztosy.
2: Ja myślę, że właściciel tej restauracji powinien brać udział w prowadzeniu recept turnieju w tej części, gdy ktoś nie zgadza.
3: To jest tak dobry pomysł. To jest naprawdę dobry.

0: Шутом ciebie, bo chcę znaleźć w końcu spokój w sobie. Szutam ciebie, między małym a dużym wozem. Szutam ciebie, bo ostatnio trochę u mnie gorzej. Szutam ciebie, wiem, rozjaśnić mi życie jak zorze.
1: 10 po 8.
2: Przechodzimy do tego, co działo się wczoraj wieczorem.
3: Kapitan Poranek.
1: A wczoraj wieczorem, jak wszyscy, mam nadzieję, że wiemy, było zaćmienie słońca. Oglądałeś?
2: Powiem ci, że to, co za chwilę państwu opowiemy, sprawiło, że powstrzymałem się, ponieważ nie miałem odpowiedniego oprzyrządowania. Mówimy o zaćmieniu słońca. Tak. Więc tylko tak rzuciłem raz okiem i zobaczyłem, że tak faktycznie dało się zobaczyć, że ten kształt jest inny, ale już potem nie, bo się bałem. Bo słyszałem, że nie wolno.
1: Nie, no nie wolno. Przede wszystkim przez to, że ze słońca jest bardzo dużo, płynie bardzo dużo światła w naszym kierunku. Taka absurdalna ilość światła, jak się patrzymy na słońce, to wiadomo, że możemy sobie zrobić krzywdę. Nawet na tyle krzywdę, że jak ludzie przychodzą do lekarza i faktycznie z bólem oczu, czy z innymi rzeczami związanymi z ich wzrokiem, to można ocenić na jakim etapie, na podstawie zdjęcia siatkówki, na jakim etapie zaćmienie słońca było, kiedy nastąpił problem.
2: Chodzi ci o to, że jeśli problem wywołało gapienie się w zaćmienie słońca.
1: Zgapienie się w zaćmienie słońca, to można ocenić, w jakim momencie słońce było, kiedy ten problem nastąpił, bo tak bardzo wypala się obraz na siatkówce. To jest trochę jak zrobienie zdjęcia, co nie? Jak mamy dużo światła, mamy światło, światło, jak to się ładnie nazywa, ty bardziej w fotografii siedzisz niż ja. Jak mamy kliszę światłoczułą, to czym więcej na nią światło wpada, to się taki obraz odznacza właśnie na momentach, gdzie było tego światła więcej.
2: Tak.
1: I takie zdjęcie również robi się na naszej siatkówce, jak tego wszystkiego jest bardzo dużo. W 2024 roku była cudowna mapa, która była szalała po internecie. Jakiś użytkownik przygotował wtedy w Stanach Zjednoczonych, tam wtedy właśnie zaćmienie słońca przechodziło przez Stany Zjednoczone i użytkownik przygotował z Google Trendsów, czyli takiego portalu, gdzie można sobie od Google'a, gdzie można sobie sprawdzać, jakie hasło było najczęściej wyszukiwane. No i właśnie eye hurts, czyli ból oczu, był wyszukiwany dokładnie w tym momencie w Stanach, kiedy dzień po zaćmieniu słońca, najwięcej w Stanach, przez które właśnie przechodziło to zaćmienie cały czas. Więc Amerykanie zdali test na inteligencję, udało się i faktycznie patrzyli się w słońce w dalszym ciągu, mimo że tych zapewnień jednak w tych mediach jest, hej, bardzo dużo, żeby się nie patrzeć w słońce.
2: Tak, właśnie sprawdzałem, czy można jakoś to oszukać, znaleźć szybko w domu jakieś rozwiązanie na patrzenie się w to słońce i było napisane, absolutnie nie korzystać z masek spawalniczych. Bo też mi przyszło to do głowy.
1: Maski, ale zależy jakie maski spawalnicze, są okej.
2: Okay. Rozumiem, są maski i maski.
1: Tak, są maski
2: ale,
1: i maski.
2: Ale dlaczego o tym mówimy? Bo Kamil powiedział, sprawdź hasło ból oczu w tych trendach Google'a. I wiecie co? Okazuje się, że w Polsce zwiększono wyszukiwanie hasła ból oczu po tym, kiedy zaćmienie przeszło
1: tak,
2: polsko.
1: Jak zaćmienie się skończyło, to uwaga, 5000% w porównaniu z poprzednimi 24 godzinami wzrosło zainteresowanie wyszukaniem hasła w Google'ach ból oczu. 5000%!
2: Ale to brzmi 5000%, no ale jeśli wcześniej wyszukiwała to jedna osoba, a później wyszukało
1: 500,
2: no to już, no nie, to musiało chyba wyszukać...
1: No powiedzmy, że było to więcej osób niż jedna.
2: Tak. Dokładnie.
1: Więc
2: tak.
1: Zdecydowanie bardzo dużo ludzi dalej w dalszym ciągu stwierdziło, że ej, popatrzeć się w słońce jest całkiem git, nic mi się nie stanie. Stało
2: gadają
1: się
2: o tych okularach, daj spokój.
1: No i co by pomyślał, stało się. Więc możecie sobie sami sprawdzić, jak piszecie w trends.google.com ból oczu, jak wygląda to hasło. No i faktycznie widać bardzo duży spike, bardzo duży wystrzał tego momentu właśnie po zachodzie słońca. No nie patrzy się w słońce i to jest rada, nie tylko na zaćmienie słońca.
2: A co jeśli ktoś się patrzył w księżyc?
1: To jest inna sprawa, to światło odbite.
2: No i się patrzyli w księżyc wczoraj. No i
1: wczoraj patrzyli się, to też.
2: Proszę nie krzyczeć, się, panie
1: nie
2: doktorze,
1: patrzcie się
2: ja się patrzyłem w księżyc.
1: No, więc nie patrzcie się, to jest rada uniwersalna. Na każdy dzień tygodnia. I'm surrounded by crime, rude boy. Better call 999, rude boy. When you see me outside and I ride on a passenger side with nine rude boys. Boys, boys, 999, rude boys. Boys, boys.
4: noise. Passenger side with nine rude boys. I take time. This one I vibes it with the baseline. This one I make you wait and take time. This one I make you shake your waistline. And I take time. This one I vibes it with the baseline. This one I make you wait and take time. This one I make you shake your waistline. And I

0: Dorosio, już dawno w trosce o nasz wzrok pytali, co się gapisz. Tak napisał nasz słuchacz, zabrałem żart.
1: A, dobry.
0: No, mówię, rozbawił mnie bardzo.
1: Bardzo. Dzięki słuchaczu, jakbyś mógł oddać prawa autorskie. Może ten słuchacz mógłby napisać, że następne żarty, żebyśmy nawet nie mówili, że to
0: tak,
1: od niego ukradzione.
0: Po prostu ukraść od niego
1: tak,
0: ten
1: po prostu
0: żart,
1: ukraść, ale żeby on się na to zgodził, żeby,
0: to już,
1: wiesz, to
0: już drugi taki SMS naszego słuchacza, który ukradliśmy, więc
1: fajnie. Właśnie, fajny humor.
2: Kapitan Poranek.
1: W ogóle, co decyduje o tym, że ludzie są śmieszni?
0: Wydaje mi się...
1: Czy jest na to przepis?
0: Nie ma. To jest takie ogólne poczucie, wydaje mi się, jestestwa danej osoby. Że zależy... Bo możesz powiedzieć super śmieszną rzecz, ale powiedzieć ją w taki sposób, że w ogóle to nie będzie zabawne.
1: Na przykład?
0: Nie wiem, no.
1: A ten żart to przed chwilą był.
0: No to możesz powiedzieć w taki sposób, że no nie wiem, ja jestem śmieszny, więc nie umiem tak powiedzieć.
1: Ha! Nie, Kamil, zdradź nam swój sekret. A ty tak mówisz, że to nie wiadomo, że to się nie da, bo no, po prostu nie chcesz, żeby ktoś cię wygryzł z tej roboty.
0: Sekrety, wiesz, wewnętrzne, no, ale widzisz, też Filip, jesteś śmieszny, więc też mógłbyś powiedzieć.
1: Ale pomyśl sobie, że pewne rzeczy, które przychodzą komuś naturalnie, to nie jest prawdziwy... jeśli coś masz dane za darmo...
0: I wydaje mi się, że ugryzłeś tutaj sedno tematu. Mhm. Że ja zawsze uważałem za super zabawnych znajomych, którzy robili to tak, wiesz, bez zastanowienia w ogóle. Mhm. Tak, nie, to było tak łatwe dla nich, to było tak proste i naturalne, żeby powiedzieć coś zabawnego, że nawet to potencjalnie dla nich nie było zabawne, ale to już było zabawne, że oni na przykład nie uważają, że to jest zabawne. To było zabawne. Rozumiesz, że ta naturalność.
1: No, właśnie,
0: naturalność. O to słowo mi chodziło.
1: No tak, ale wiesz, co jest najlepsze, kiedy właśnie... Wszystko, co jest niewymuszone, jest w życiu bardziej
0: najlepsze.
1: Nam się podoba.
0: Najlepsze, no.
1: A sytuacja, w której rozumiesz to, co robisz i robisz to całkowicie świadomie i z pełną premedytacją, to jest dopiero sztuka.
0: To jest
1: nie,
0: sztuka,
1: że
0: tak.
1: Urodziłeś się, nie wiem, rodzice byli bardziej śmieszni, więc ty też tak to odziedziczyłeś, wiesz jak złapać tą puentę, jak tutaj podprowadzić tę historię. Okej, ale jeśli przychodzi ci to od tak... No to nie jest w żadnym stopniu twoja zasługa.
0: Nie, oczywiście,
1: to jest po prostu
0: nie.
1: Czysty przypadek. A jakby ktoś się tego nauczył. Jeśli są wśród nas kuglarze, to zapraszamy do kontaktu. Ludzie weseli, którzy rozkminili, w jaki sposób działa humor.
0: W jaki sposób być wesołym, tak. kiedy nie mieli tego naturalnego poczucia.
1: Właśnie, w jaki sposób nauczyć się tej charyzmy, tego dowcipu. 22 827 72 05.
0: Swoją drogą, myślałem sobie wczoraj, że fajne było to zaćmienie. Fajne było, fajnie się na to patrzyło. Nie widzę w tym. Pomyślałem sobie, że muszę pojechać na zaćmienie gdzieś.
1: Za rok ma być w Egipcie, tak słyszałem.
0: No właśnie, wiem. I pomyślałem sobie, że może do Egiptu by się wybrać. W sumie...
1: Byłeś kiedyś w Egipcie?
0: Byłem w Egipcie.
1: I było fajnie?
0: Nie.
1: Bo ja nie byłem.
0: Bo ja dlatego nie chciałbym jechać do Egiptu akurat. Dlatego, że to nie jest... Nie, moim zdaniem nie jest to fajne miejsce po prostu. Poza piramidami tam nic fajnego nie ma po prostu.
1: No są zaćmienia słońca na przykład.
0: No ale zaćmienia słońca w przyszłym roku są, więc zobaczyć zaćmienie słońca przy piramidzie.
1: To by było
0: coś, więc pomyślałem sobie, że muszę chyba wybrać się w przyszłym roku. Więc zaćmienia słońca faktycznie są dosyć rzadkie, jeśli przychodzą nad nami, bezpośrednio nad Polską. No ale można zobaczyć zaćmienia słońca w różnych miejscach na świecie, w różnym czasie i wcale nie dalszym niż tam rok. Więc co roku można gdzieś sobie wybrać miejsce na zaćmienie słońca.
1: Nawet 5 razy do roku są zaćmienia słońca.
0: Tak? Idzie.
1: Tylko... No wczoraj oglądałem program i pan opowiadał z Centrum Nauki Kopernik, specjalista, że właśnie 5 razy do roku, tylko takie zaćmienia, które może oglądać dużo osób,
0: że nie są... No.
1: Właśnie, także nad całą Europą, no to jest wyjątkowe właśnie.
0: To jest wyjątkowe, okej. No fajnie.
1: Pogadane. No i dlatego my nie prowadzimy tego kursu z poczucia humoru właśnie.
0: No.
1: Bo tak się te rozmowy kończą.
0: Bez
1: temat
0: puenty.
1: Temat wyczerpany. I my też wyczerpani.
0: Super, 21 minut po 8. To może zrobimy tak, że po wiadomościach wrócimy.
1: Bardzo dobry pomysł.
0: Problem tkwi w tym. Ja wiem, jaki jest problem, Filip.
1: Proszę.
0: Nie mamy dzisiaj kawy. I to ani trochę.
1: No właśnie,
0: nie mamy dzisiaj w ogóle kawy.
1: Cholera.
0: Ani kropli kawy nie. My zazwyczaj o tej porze to już jesteśmy po trzecim kubku, taka jest prawda. A teraz?
1: Trzeba pójść zrobić w końcu.
0: No, ale wiesz, jak tam się dostaniesz i pójdziesz zrobić?
1: Pójdę po klucz gdzieś, znajdę klucz. A ty odniesiesz później ten klucz?
0: no odniosę, jak ty pójdziesz, to ja odniosę. No wiadomo, musimy się podzielić tymi obowiązkami, które są tutaj w studiu.
1: To jest najlepsze wejście antenowe, jakie
0: najlepsze,
1: zrobiliśmy.
0: Najlepsze, jakie zrobiliśmy! Trombita Dub, Marysia Osu, Silky Oolong i DJ Grzyb i tamten.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Gdzie w Warszawie jest najlepsza energia?
2: Jak to gdzie? Nad Wisłą.
1: Spotkajmy się podczas festiwali plażowych, seansów plenerowych i innych atrakcji. Zaprasza Orlen Termika, właściciel warszawskich elektrociepłowni. Szczegóły na termika.orlen.pl.
3: Reklama.
4: Dzień dobry, minęła godzina 8.30, Filip gdzieś tam dalej i robi kawę, a ja w związku z tym mogę bardzo uprzejmie przedstawić panią Adę Maciejewską, która jest już po drugiej stronie szybki i czeka na przedstawienie wam najświeższych informacji.
5: Akademickie Radio Campus.
6: Zełenski i plan poprawy wizerunku Ukrainy. Niespodziewana awaria MiG-29, kary dla pracodawców, rosnąca liczba ofiar na szlakach migracyjnych.
5: Wiadomości.
6: Biuro prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego pracuje nad planem poprawy wizerunku Ukrainy w Polsce, informuje dziennik Gazeta Prawna. Strategia ma opierać się na dyplomacji publicznej, współpracy z biznesem, ekspertami i mediami oraz działaniach mających przeciwdziałać rosyjskim wpływom. Według gazety rozważano trzy warianty polityki wobec Polski. Za najlepszy uznano aktywne działania na rzecz zacieśnienia relacji i budowania przychylności polskiego społeczeństwa. Kijów chce także reagować na antyukraińskie incydenty i szukać dowodów rosyjskiego finansowania takich środowisk. W Malborku doszło do incydentu z udziałem polskiego myśliwca MiG-29. Podczas lądowania maszyna miała uszkodzić opony podwozia. Samolot bezpiecznie zatrzymał się na lotnisku, a pilot nie odniósł obrażeń. Wojsko poinformowało, że nie doszło do katastrofy ani poważnego uszkodzenia maszyny. Po zdarzeniu rozpoczęto sprawdzanie samolotu oraz wyjaśnianie dokładnych przyczyn. MiG-29 są wykorzystywane do zadań związanych z ochroną przestrzeni powietrznej. Każde tego typu zdarzenie jest analizowane przez służby i personel techniczny. Jeżeli pracodawca nie wyznaczy dnia wolnego za dzień 15 sierpnia, grozi mu kara grzywny od 2 do nawet 60 tysięcy złotych. Natomiast jeśli pracownik w wyznaczonym terminie będzie przebywał na urlopie lub zwolnieniu lekarskim, nie przysługuje mu dodatkowy dzień wolny. Państwowa Inspekcja Pracy wyjaśnia, że decyzja o tym, kiedy pracownicy odbiorą dodatkowy dzień wolny, należy wyłącznie do pracodawcy. Aby zachować prawidłowy wymiar czasu pracy, termin wolnego za najbliższą sobotę musi przypadać w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wystąpiło święto. W pierwszych czterech miesiącach 2026 roku gwałtownie wzrosła liczba migrantów, którzy zginęli lub zaginęli podczas podróży. Według danych Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji na środkowym szlaku śródziemnomorskim zginęło lub zaginęło 821 osób, o 111% więcej niż rok temu. ONZ wskazuje, że na rosnącą liczbę ofiar wpływają m.in. konflikty, ekstremalna pogoda i zaostrzenia polityki migracyjnej.
5: Korki.
4: No i kawy dalej nie ma, kawy dalej nie ma. Więc ja patrzę w takim razie, co się dzieje na korkach w Warszawie. Jest spokojniej niż było chwilę temu, to na pewno, raczej godzinę temu. Za to stoją Aleje Jerozolimskie, tam jest dosyć ciasno, w Alejach Prymasa Tysiąclecia w okolicy Moczydła też nie jest zbyt dobrze. I to są dwa takie najpoważniejsze problemy, które istnieją. Na Wisłostradzie widzę, na wysokości fontan jest też ciasno, właśnie również od strony fontan. I tyle. Wydaje mi się, że nic więcej strasznego się nie dzieje.
5: Pogoda.
4: A w pogodzie nic gorszego na pewno nie jest. 17 stopni aktualnie. Dzisiaj maksymalnie stopni 24, więc dosyć przyjemna pogoda. Ale co ja wam będę mówić, czy to jest przyjemna pogoda, czy nie? No bez przesady. Sami wiecie najlepiej. Za to dla niektórych może być jeszcze przyjemniejsza w niedzielę. 36 stopni. I do niedzieli właśnie stopniowo będziemy co te 3 stopnie wskakiwać.
7: Dlatego, że jutro 27, pojutrze 30 i w niedzielę 36, więc tam jest 6 stopni różnicy. No ale już nie czepiajmy się szczegółów. Przyszły tydzień zapowiada się bardzo podobnie jak ten tydzień, co mamy teraz. Czyli początek tygodnia spokojniejszy, gdzieś tam w okolicach 20-25 stopni, a koniec tygodnia trochę cieplejszy. No i jeszcze to lato z nami trochę pobędzie. Wygląda na to, że cały sierpień będzie na pewno jeszcze bardzo, bardzo ładny.

0: kiedy pada, więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.
1: Czasem odcipala.
2: Ci palę.
1: Czasem odcipala. Czasem odcipala. Czasem odcipala. Czasem odcipala. Czasem odcipala.

0: 8.39, a za 10 sekund 8.40. Widzicie, jacy jesteśmy dokładni czasowo?
1: Pod jakim względem?
0: No, że podajemy dokładną godzinę.
2: Kapitan Poranek.
0: Są radia, w których może nie podaje się dokładnej godziny. To nie u nas.
1: A są też radia, w których na przykład ludzie są punktualni z wiadomościami na przykład.
0: A. No, to nie nasze też.
1: To nie nasze.
0: To też nie my. Słuchajcie, i o tej dokładności będziemy rozmawiać, ponieważ ostatnio po internecie lata filmik nagrany pod Złotymi Tarasami, gdzie na tym filmie stoi kilka osób i nagle znienacka ktoś uderza inną osobę dosyć mocno z zaskoczenia. No i ludzie zareagowali, że jak to tak, przemoc, trzeba tą osobę odnaleźć. I bardzo dobrze. Tylko że nie wszyscy nadają się do tego, żeby na przykład pracować w policji. Podejrzewam, że część z tych osób nie nadaje się nawet do tego, żeby popilnować waszego psa na spacerze, a jednak uważają, że nadają się do tego, żeby szukać kogoś z nagrania, kto pobił innego człowieka. Mm-hmm. Bo biorą w swoje ręce narzędzia sztucznej inteligencji i robią kryminalne zagadki Warszawy. CSI. Przybliż. Mówią, nie. Przybliż!
1: Bardziej!
0: I jak w kryminalnych zagadkach Miami potrafili na kamerze z miejskiego monitoringu przybliżyć do śrubki wkręconej w rejestrację samochodu i w odbiciu tej głowicy tej śrubki
1: znaleźć twarz
0: mordercy, tak tutaj nie trzeba było szukać żadnych odbić, wystarczyło przybliżyć i zaczęli poprawiać. Aż stworzyli, słuchajcie, zdjęcie, którego nie powstydziłaby się, wydaje mi się, że żadna osoba, która by to zdjęcie zobaczyła, gdybym to ja był na tym zdjęciu, bym pomyślał, ale ktoś mi ładne zdjęcie zrobił.
1: To prawda.
0: Bo to jest po prostu jakieś zdjęcie jakiegoś chłopa wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Ktoś uznał, tak, to jest ta osoba, sztuczna inteligencja.
1: To jest na pewno, nie myli się, nie możesz nie pomylić. Jakby mogłaś pomylić w ogóle?
0: Więc wygenerowali jakiegoś chłopa, który wygląda jak z zagranicy i mówią, patrzcie, chłop z zagranicy pobił Polaka,
1: tak
0: szukajcie
1: jest.
0: Go. Tylko najgorsze w tym wszystkim jest to, że ta osoba nie istnieje. Wygenerowali fikcyjną twarz na podstawie 5 pikseli z nagrania z roztrzęsionej komórki 20 metrów dalej ktoś stał, jeśli nie dalej, zoomował cyfrowo i oni stwierdzili, tak, mamy go.
1: Mamy go, złapaliśmy. Wiemy, jak wygląda.
0: Jak ta słynna konferencja FBI. We got them. Właśnie tutaj dokładnie to samo. Więc mam nadzieję, że ci, którzy wygenerowali postać tego nieistniejącego człowieka odpowiadającego za pobicie, który odpowiada jest jak najbardziej prawdziwy, ten wygenerowany, chodzą teraz i szukają. Przepraszam! Jak pan się zatrzyma? A nie, jednak nie pan. Stój! A nie, przepraszam. Najmocniej przepraszam.
1: No niestety, tak to bywa. Trzeba wiedzieć... Lekcja płynie stała taka, moi drodzy, żebyście wiedzieli, jak używać sztucznej inteligencji. To jest ważne.
0: Czasem po prostu nie używać.
1: Najlepiej czasem nie używać, bo do pewnych rzeczy po prostu chwilowo nie nadaje się. Na przykład do rozpoznawania zdjęć sprawcy po 5 pikselach w sprawie karnej, którą ktoś potencjalnie może mieć.
0: Tak.
1: Nie jest to droga.
0: Na szczęście osoba ta nie istnieje.
1: Na szczęście nie będzie miała z tym problemów, ale nie wiadomo, jak wyglądała osoba, która faktycznie to zrobiła. I wydaje mi się, że może to być nawet kierujące sprawę w złą stronę.
0: Prawda?
1: No...
0: Ale właśnie pojawił się taki komentarz, nawet widzę, że problem pojawi się dopiero wtedy, kiedy ktoś zupełnie niezwiązany ze sprawą, ale podobny do kogoś wygenerowanego przez AI, zostanie na przykład pobity.
1: No właśnie.
0: Bo ktoś uzna, że a, to ty jesteś, bo ja widziałem wygenerowaną grafikę, ty jesteś podobny do tej osoby.
1: A może być podobny, bo tak. To nie jest nic wykluczone, że coś podobne nie istnieje,
0: tak.
1: Ale no tutaj w tym przypadku niestety...
0: Za kwadrans będzie coś, co ze sztuczną inteligencją nie ma nic wspólnego, ma w zasadzie tylko i wyłącznie punkty wspólne z tą prawdziwą ludzką inteligencją, czyli recepturniej. Tam nie da się, my nie generujemy przepisów sztucznej inteligencji.
1: A
0: nie generujemy ich też we własnej. Korzystamy z cudzych książek kucharskich.
1: Z cudzej inteligencji.
0: Tak. I na tym wychodzimy najlepiej.
1: Jak zawsze. Radio

0: chula. To mi to dla niej mam w sercu miejsce, gdzie się kurat, bo jest dziura, ty załataj albo palić się burak.
1: Kamilu drogi, jeśli twoi rodzice byliby rolnikami i by uprawiali pole, i oni zawsze uprawiali pole, no wiesz, tam do drogi uprawiali pole, no to co ty robisz? No też do drogi uprawiasz
2: no
1: pole.
2: No do drogi, no.
1: I nagle przychodzi do ciebie jakiś urzędas okropny, najgorszy na świecie i mówi ci, panie, to nie jest twoje pole, to jest już nasza majętność i my tutaj wylejemy asfalt. I co wtedy robisz? Jeśli się z tym nie zgadzasz, bo mówisz, nie, ja tu zawsze siałem, to było nasze.
2: Mm-hmm.
1: A idziesz do sądu. Nie, najpierw idziesz do urzędu, sprawdzasz...
2: Czy faktycznie jest to nie twoje.
1: Jak B, idziesz do sądu i jakby walczysz
2: mówisz,
1: o swoją ziemię.
2: Mówisz, że to jest moje.
1: C, bierzesz traktor i kilkaset metrów asfaltu bronami przyczepionymi do tego traktora rozwalasz.
2: Tylko odpowiedź C jest tak kusząca.
1: Czyli C.
2: Tak, niech będzie C i taką odpowiedź.
1: I to jest prawidłowa odpowiedź!
2: Brawo!
1: Tak się robi!
3: Kapitan Poranek.
1: Sytuacja sprzed kilku dni. W Ostropie przy ulicy Rybackiej stworzono drogę. Mieszkańcom na tej drodze zależało. Na początku zrobiono takie podbudowanie pod asfalt, bo tam była wcześniej taka wiejska droga wyjeżdżona. Później wylano asfalt i wtedy nagle pojawił się tam 60-letni rolnik ze swoim traktorem marki Ursus. Miał założony taki sprzęt tyłu traktora i 200 metrów asfaltu i tej podbudowy rozrył. Stwierdził,
2: zaorał.
1: To jest moje pole.
2: Ale wcześniej, jak tam była taka ubita droga żwirowa, to on tam...
1: Ona była węższa. Tak.
2: Poszerzyli ją.
1: Dokładnie tak. I ten pan mówił, że to jego. Gmina i geodeta wezwany mówi, że to jest samorządu. No i tak to się skończyło. Pan trafił na 3 miesiące do aresztu.
2: To jest
1: ciekawe,
2: to jest
1: dlaczego trafia na 3 miesiące do aresztu. Pytanie, czy nie wiem, miały mataczyć, miałby więcej tego asfaltu, rozrywać internet, się też grzeje tym. Na początku grzał
2: ciekawe,
1: się tym, że chłop rozwalił asfalt, a później tym, że dlaczego chłop, który rozwalił asfalt, ma siedzieć w areszcie. Jakie zagrożenia istnieją? Ale może on mówił, że więcej asfaltów rozwali. Nie wiadomo. W każdym razie
2: a może
1: pan
2: właśnie,
1: nawet nie miał...
2: bo nie mogą go naprawić nawet, bo on zaora znowu to pole.
1: Tylko, że pan
2: nie
1: miał prawnika w trakcie, kiedy ta rozprawa aresztowa nie skorzystał.
2: Okej.
1: I uwaga, co się dzieje? Straty oszacowane na 400 tysięcy złotych.
2: Asfalt jest drogi, to jest zrozumiałe.
1: I jeszcze chodzi o to podbudowanie pod asfaltem. Więc może się skończyć tak, że pan ani pola nie będzie miał, ani więcej pola nie będzie miał, bo może go zlicytują, albo będzie musiał oddawać z tego, co ma. A tak w ogóle grozi mu od roku do 10 lat pozbawienia wolności za to, co zrobił.
2: Życzę mu dobrego prawnika.
1: Tak.
2: Ja rozumiem, że można być sfrustrowanym takimi sytuacjami.
1: Dobrze. Wiesz, jaka jest wisienka na torcie w tej historii?
2: No.
1: Pan był trzeźwy. Ale jego ciągnik, którym ten asfalt rozwalał, nie miał obowiązkowego ubezpieczenia OC.
2: O nie!
1: Wiesz, to jest jak przyjście na strzelaninę z nożem. Same złe decyzje.
2: O nie! Ale ja rozumiem tę sytuację. Powiem szczerze, słyszałem o tym, że kawałek pasa z twojej działki jest zabierany na poczet na przykład właśnie gminy czy powiatu właśnie dlatego, że przy tej drodze jest na przykład budowany chodnik. No
1: ale
2: i...
1: To nie jest ta sytuacja. Co ciekawe, internetowi szeryfi znaleźli, że na zdjęciach pokazujących na Google Street View, czyli te zdjęcia, które pokazują nasze ulice, były takie słupki. I to oni mówią, proszę bardzo, a te słupki to co oznaczały? Pewnie granice działki. No nic bardziej mylnego, to były słupki oznaczające przyłącza gazu. więc ciągle nie.
2: Teraz już słupków w granicy działki się nie stawia.
1: Ale wiesz, może było dawne pole. W każdym razie 60-letni pan ma teraz duże kłopoty.
2: No szkoda.
1: Jaki jest morał z tej historii?
2: Nie orać asfaltu.
1: Traktor służy do czegoś innego.
2: Szkoda w ogóle bron do tego. Przecież te brony to muszą być strasznie
1: ale przeorane. Brony do... Obrony swojej własnej ziemi.
2: No, wiadomo. 8:55 już za chwilę, zaraz receptura.

0: Uwaga, uwaga! Składamy samokrytykę. Okazuje się, że ten rolnik to zaorał asfalt pługiem, a nie bronami, bo przyszło tyle SMS-ów, jak bardzo jesteśmy niekompetentni jako mieszczuchy, że posypujemy głowy popiołami.
1: Tak. No pług, faktycznie zrobił to pługiem, no.
0: Nie no, pługiem, oczywiste,
1: no, oczywiste, że pługiem.
0: Ja rano wstaję i mówię, a tak wygląda pług, a tak wyglądają brony.
1: Głupiśmy.
0: Przepraszamy.

0: Sofocus i Wilkinson w kawałku Enter Night. My powinniśmy raczej śpiewać o tej godzinie Enter Day.
1: No, trudno się nie zgodzić.
0: Dlatego, że jest 9:01. Albo Enter Recipes.
1: Albo rano Enter Radio. Albo rano otwierasz paszczę i mówisz Enter szczoteczka do zębów.
0: Można.
1: Ile wersji utworu można by nagrać,
0: dużo,
1: gdyby tylko
0: enter.
1: Człowiek wstał i zaczął tworzyć muzykę.
0: Enter kawa.
1: Recepturniej. W czwartkowy pora, dobrze. Co ja mam mówić?
0: No i wy musicie wiedzieć w tym segmencie programu, co macie mówić, dlatego że my czytamy składniki na daną potrawę, a wy z tych składników musicie wydedukować, co to jest za potrawa. Odpowiedź jest zawsze tylko jedna poprawna. To nie jest tak, że powiecie, że z tych składników można to było zrobić, ale w ogóle nas to nie interesuje. Zasady są proste. Ze składników jest jedna potrawa i...
1: Koniec, kropka.
0: Koniec, jest konkretna nazwa. Dwie kategorie, SMS-owa i telefoniczna. Zwycięzców z obu kategorii wpisujemy do Excela, ale przegranych z kategorii telefonicznej wpisujemy również do Excela.
1: Ale też besztamy. Jeśli zadzwonicie i udzielicie nieprawidłowej odpowiedzi, to zostaniecie sprowadzeni do parteru, ale jeśli udzielicie prawidłowej...
0: Czyli zostaniecie obrażani na antenie publicznej.
1: Tak, ale jeśli wiecie, jaki to przepis i jesteście pierwsi w SMS-ach, pierwsi w telefonach z tą odpowiedzią prawidłową, no to wtedy macie jako jedyni prawo do gotowania danej rzeczy przez najbliższe 7 dni.
0: Mm-hmm. I to wszystko w Radio Campus.
1: Dobrze, Kamilu, scena jest twoja. Proszę o przeczytanie składników na potrawę numer 1.
0: Dwie łyżki masła. Jedna cebula. 350 gramów kurek. Jeden ząbek czosnku. 350 gramów ziemniaków. Jedna marchewka. 1 litr bulionu, szczypta kurkumy, 1 łyżka posiekanego koperku, 2 łyżki posiekanego szczypiorku i 150 gramów śmietany osiemnastki.
1: Co to za przepis? My pytamy, a wy mam nadzieję, że odpowiadacie. 22 827 72 05. Pod ten numer dzwonicie, jeśli tylko znacie odpowiedź na pytanie, co to za przepis. A jeśli chcecie napisać, tak jak robi to już cała masa ludzi, to piszecie pod numer 886 971 971.
0: W SMS-ach kto pierwszy, ten lepszy. W telefonach też, więc cały czas czekamy na pierwszy.

0: roku.
1: Tak jest.
0: Mateuszu, powiedz nam, jeśli miałbyś zaprosić nas dzisiaj z Kamilem na kolację, to za wyjątkiem tego przepisu, który może odgadniesz albo i nie, co byś podał?
2: Co bym podał na kolację? Na kolacyjkę bym wam zaproponował chlebek oczywiście z takim wiejskim paroszkiem i miodem. I dobrze, do tego pyszna herbatka.
0: To teraz jeszcze drugie pytanie, takie dwuczłonowe, ale również bardzo ważne. Gdzie i o której mamy się stawić?
2: Dobre.
1: Ale tak,
0: poczekaj, zróbmy tak. Bo mówiąc wprost, przegrywami się nie zadajemy, więc musimy najpierw się dowiedzieć, czy jesteś wygrywem. Mateuszu, co to za przepis?
2: Ja bym obstawiał, że będzie to zupa kurkowa.
0: Mateuszu,
1: ja z wielką przyjemnością dzisiaj dołączę do ciebie na wieczornej kolacji, którą dla nas przygotujesz. Ten pyszny twarożek z miodem i ten dobry chlebek, który domyślam się, jak jesteś synem piekarza, to musi być absolutnie przepyszny. To liczę na to, że wspólnie go razem skonsumujemy.
0: To by było najzabawniejsze na świecie, gdyby Mateusz także śmiechy, chichy, ha, ha, ha, przyjdźcie. I wiecie, pytamy adres, Mateusz nie podaje, a później cyk. 19:00, dzwonek na drzwi, Mateusz mówi, co, to kurier o tej porze, a to nie kurier, to głodowany.
2: Ja was zapraszam serdecznie, bo ja po 23 latach przeprowadziłem się z Warszawy do małej wioski Przygłów i tu was zapraszam codziennie, 6 dni w tygodniu na chlebek. Tak, Przygłów, niedaleko Zalewu Sulejowskiego.
1: Weź sprawdź, gdzie to jest.
0: Ja wiem, gdzie jest Zalew Sulejowski. Ja tam wysycha wam ten zalew. To jest dla ciebie...
2: O Jezu, panie, co tu się dzieje? Raki chodzą, szukają wody, różne skorupiaki nie wiedzą, o co kamany.
0: Ale co
2: jak
0: tam
2: większość
0: się wydarzyło?
2: Mieszkańców.
0: Przecież tam była do tej pory woda. Czemu jej teraz nie ma?
2: Wiesz, to są dwie teorie. Jedna taka teoria spiskowa, że powoli na tamie spuszczają wody po cichu i żeby udupić lokalnych tutaj przedsiębiorców.
0: Ale jest godzina 9:07. Prosimy o język na 9:07.
2: I teoria numer dwa, że sztuczne zbiorniki wysychają naturalnie, że tak się dzieje przez klimat, który mamy.
0: Rozumiem.
2: I ja byłbym chyba skłonny uwierzyć w tą drugą teorię, chociaż do niedawna myślałem, że to jest jakaś teoria spiskowa i że mają jakiś tutaj cel w tym.
0: Zazwyczaj te takie ukryte cele to
1: nie do końca.
0: To nie do końca, ale wiecie.
2: To nie do końca, no właśnie.
1: No właśnie.
2: Tak czy siak wpadnijcie kiedyś do mnie na chlebek.
0: Dobrze, jak tylko będziemy przyjeżdżać obok, to masz tak w banku.
1: Dokładnie.
0: Dzięki, Mateusz, trzymaj się.
2: Pa, pa. Mogę poprosić Belmondziaka tam w międzyczasie, znajdziecie chwilę?
1: Kurde, a jakiego Belmondziaka chcesz?
0: To nie tylko obowiązek, ale i przyjemność.
2: Te tereny.
1: No te tereny to teraz polecą w takim razie. Proszę. Tak,
2: no i mistrzostwo, trzymajcie się.
1: Dla zwycięzców to z wielką przyjemnością takie rzeczy robimy.
0: Słuchaj, Kamilu, czy uznajesz tą odpowiedź?
1: Nie uznaję.
0: Chciał za szybko.
1: No a tu jednak Marek, król...
0: Marku, twój numer kończy się na 5-9.
1: Chciałem zrymować Marek, ale...
0: Marek...
1: Król czego?
0: Nie wiem. Marku, twój numer kończy się na numer 59 masz na końcu numeru. Napisz, jaki masz przydomek, żebyśmy mogli cię zapisać
1: w
0: naszym
1: Markuszu.
0: Nie, no dobrze,
1: jest napisany z kapslokami, więc zapiszę go kapslokami.
0: Dobrze, żartowałem. Dobrze. Runda druga już za moment, a teraz Belmondo te tereny, życzenie zwycięzcy rundy pierwszej. To jest Marek, wicedyrektor.
1: Tak zapisane, tak zapisuję właśnie.
0: Klasa.
3: Wychowały mnie te tereny.

0: Bel Mondzia i te tereny przed chwilą na prośbę Mateusza, syna piekarza. Numer 501 napisał, że Mateusz, syn piekarza, jest świetny. Dobre słowo na dziewiątą rano.
1: Przepis. Tam było inne słowo.
0: Tak, jest, było inne, ale... No ale nie powiem go.
1: No i powiedz, nie powiedz, bo nie to tak go. Nie mówimy o dziewiątej rano.
0: Nie mówimy tak o dziewiątej rano.
1: Przepis numer 2.
2: Recept turniej.
0: I w przepisie numer 2 czekają nas piękne rzeczy. Szybkie przypomnienie zasad. My czytamy składniki na daną potrawę. Wy musicie zgadnąć, co to jest za potrawa. Dwie kategorie: SMS-owa, telefoniczna. SMS-owa 886-971-971. Kto pierwszy, ten lepszy. Telefoniczna 22-827-72-05. Kto pierwszy, ten lepszy. Ale jak tutaj odpowiecie źle, to zostajecie publicznie zbesztani. Filipie, czy jesteś gotowy na przytoczenie składników na potrawę numer 2?
1: Oczywiście! 0,5 kg mąki pszennej tortowej, średnie jajko, 50 gramów masła, szklanka wody, szczypta soli, 0,5 kg jagód, 3 łyżki drobnego cukru, ewentualnie możecie też wykorzystać jogurt lub śmietanę z cukrem pudrem.
0: Co to za przepis?
1: My pytamy, wy mam nadzieję, że odpowiadacie. Pierwsze odpowiedzi już przychodzą, wszystkie fatalne, gratulacje. Zastanówcie się nad sobą i odbieramy pierwszy telefon.
0: Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
3: Paweł Zdzisław.
0: Pawle Zdzisław, i bardzo miło cię słyszeć ponownie w Recept Turnieju.
1: Słuchaj, bo my już mamy plany na kolację, ale co z obiadem? Co dzisiaj jakby będzie na obiad u ciebie?
3: A to nie na podwieczorek?
0: Nie, ale no, nie
1: wiemy jeszcze, czy będziesz miał prawo do tego ewentualnego podwieczorku, jeśli to podwieczorek będzie. Najpierw obiad. Co dzisiaj będziesz...
3: Ja tam gdzie mam ogórkową, na bank mam ogórkową.
1: Na bank masz ogórkową.
0: Okej, ogórkową tam też zjadł sobie. Ja bardzo lubię, chyba ogórkowa to jest moja druga ulubiona zupa, gdzie pierwsza to jest pomidorowa.
3: No to ja wolę rosół.
0: No, rosół jest na trzecim miejscu, nawet na czwartym bym powiedział, bo rosół jest taki zawsze taki klasyczny, co nie...
1: No dobrze, w ulubionych się nie zgadzacie, panowie.
3: Powiedz to babci.
1: Ale Pawle, Kamilu, jaka jest najgorsza zupa waszym zdaniem?
3: Kurczę, nie wiem, chyba kapuśniak, o.
1: Kapuśniak, ja też nie przepadam.
0: A ja kurde bardzo lubię kapuśniak, no.
1: Chciałbym bigos z wodą, to bym sobie zrobił bigos z wodą. Jest prawda.
0: Ale to nie jest bigos z wodą, kwaśną wodę z bigosem, to jest super i to jest fajne.
1: Jakbym chciał zepsutą wodę z bigosem, to bym sobie zrobił. Pawle Zdzisławie.
0: Może czernina właśnie?
1: Czernina?
0: No...
1: Ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek jadłem czerninę.
0: To ma specyficzny smak, trzeba się do niego przyzwyczaić bardzo mocno, ale ja nie wiem, czy chcesz się do niego przyzwyczajać. No dobrze, panie Pawle, fajnie się rozmawia. Twoje statystyki aktualnie wyglądają następująco: 3 przegrane, 2 wygrane. Zobaczymy, czy
1: wyjdziesz na remis.
0: Czy wyjdziesz na remis, panie Pawle?
1: Co to za przepis?
3: Jagodzianki.
0: Żenujące, panie Pawle. W ogóle nawet nie chcielibyśmy jeść obiadu u ciebie, zacznijmy od tego, bo okropny. Nie ma czego zobaczyć.
1: No facet się skompromitował.
0: Naprawdę.
1: Halo, dzień dobry. Z kim mam przyjemność?
4: Halo, kampus.
0: Cześć, panie Patryku.
4: Może się uda, może się nie uda.
1: Paprycjusz tutaj z nami gada, tak? Mamy cię zapisanego? Poprawnie?
4: Jak?
1: Paprycjusz.
4: Nie, no gdzie... A Patrycjusz, tak.
0: Patrycjusz, tak.
1: Czy ty używasz dwóch tożsamości zamiennie, jakby nie wiedziałeś, którą dzisiaj jakby masz w portfelu? Bo na początku powiedziałeś nie, a później nie, tak.
4: Bo nieco usłyszałem, co powiedziałeś, więc
1: rozumiem.
4: Zawsze się zgadzam.
1: Rozumiem. Mhm. Mój drogi, powiedz nam proszę, od razu uprzedzam, za tobą jest kolejka następnych słuchaczy, którzy dzwonią, więc mam nadzieję, że odpowiesz poprawnie i oni tylko zmarnują swoje impulsy, bo jak nie, to wiesz, co się wydarzy. Co to za przepis?
4: Pierogi z jagodami.
0: I ci słuchacze, którzy stoją za tobą w kolejce...
1: Będzie tak, w tej kolejce to ty jesteś honorowym dawcą krwi, bo wchodzisz bez kolejki.
0: Juhu! Panie Patryku!
4: Jeden,
0: dokładnie tak. Tak wyglądają twoje statystyki. Jedna przegrana, jedna wygrana. Więc wychodzisz na remis, panie Patryku. Gratulujemy bardzo serdecznie.
4: Pół roku.
0: Świetna robota. Jeszcze
4: 8
0: pół roku. Jeszcze masz pozostałe 4 miesiące do momentu, w którym odsłonimy zwycięzców tegorocznych.
1: Kaprys już jest jak...
4: Ale gdzieś tam na przodzie jestem, gdzieś tam na przodzie jestem, koło 30-40.
5: Ale no, pewnie tak, jest szansa na to, jest szansa.
1: Tego ci nie powiemy.
5: Nie powiemy.
1: Ale ty jesteś jak Batman po prostu. Wyjechał gdzieś daleko na pół roku, zniknął po porażce i wraca teraz odmieniony z tego klasztoru gdzieś wysoko w górach. Już jako mroczny, prawda, tutaj
4: W związku rycerz. Z tym, że wygrałem, mogę utwór prosić?
1: Powiem tak, prosić możesz, ale czy zagramy, to się okaże.
4: Problem z Vito Bambino.
1: Taki jest net kawałek? Jaki to jest tytuł?
5: Właśnie...
4: Riz, coś tam, nie wiem.
1: Czekaj, Kamilu, szukam.
5: Problem i Vito Bambino, ten kawałek się nazywa, ja kojarzę, ale...
1: Riz Carlton. R-I-T-Z.
4: Tak, to.
1: Jak to czytać?
4: To.
1: Bo to jest chyba nazwa jakiegoś kasyna? To jest możliwe, czy ja gadam jakieś ostateczne bzdury?
4: Gościa.
1: Kompromitacja. To jest jakby...
6: Nie rozumiem.
1: Jakbym brał drugi raz chrzest, to na drugie miałbym kompromitację
5: tak.
1: w tym momencie.
5: Panie Patryku, gratulujemy jeszcze raz bardzo serdecznie. Kawałek już leci. A tymczasem obok pana Patryka stoi pan Grzegorz, który odpowiedział jako pierwszy poprawnie pierogi z jagodami. Panie Grzegorzu, gratulujemy zwycięstwa SMS-owego. Oczywiście zostaje to wszystko wpisane.
6: Ale mu się nie udało. Zrówka. Ten facet, jeśli zechce, zawsze wygrywa.

0: czas mamy całkiem niezły, 9:19, znaczy, że mamy czas na sporą liczbę przegranych, ale nie chcemy tego. My tego nie chcemy.
1: Bo jak będziecie to jak z tym SMS-em, przegrywali, wiesz? To znowu spóźnimy się z wiadomościami i to nie będzie nasza wina.
0: Znasz taki, znasz tego mema, że
1: takiego, to tego nie znam.
0: SMS-a takiego, który jest na starym telefonie pisany, kojarzysz, że wróć do mnie proszę, bo inaczej będę
1: jakby robić złe rzeczy, a tego nie chcę.
0: Ale to jesteśmy my. Wiesz, napisz do nas, zadzwoń do nas i odpowiedz poprawnie, bo inaczej będziemy cię obrażać, a tego byśmy nie chcieli.
1: A jednocześnie też jesteśmy innym memem chodzącym, ponieważ w jednym tygodniu mówimy komuś, że jest najgorszy i do niczego się nie nadaje, a za tydzień pytamy, czy chce coś za Iwoną.
2: Recept turniej. W czwartkowy porad, dobrze. Co ja mam mówić?
0: Oczywiście o tej godzinie, czyli o 9:20, kiedy już nadchodzi czas ostatniej rundy recept turnieju. Wy musicie wiedzieć, co macie mówić.
1: Kamilu, scena jest twoja po to, żebyś przeczytał składniki i przedstawił naszym uroczym słuchaczom, z czym będą musieli się mierzyć, odpowiadając na pytanie, co to za przepis.
0: (kluzny) 1500 gramów ziemniaków typu B albo C. To jest waga podana przed obraniem. 250 gramów boczku wędzonego, surowego lub parzonego. 4 duże jajka lub 5 małych. Wychodzi mniej więcej 265 gramów po rozbiciu. 350 gramów cebuli. 20 gramów czosnku. 4 łyżki oleju roślinnego do smażenia. 10 gramów masła lub smalcu. 1 płaska łyżeczka soli i pół płaskiej łyżeczki pieprzu.
1: Co to za przepis?
0: Robi się ciężko w SMS-ach. Myślę, że będzie równie trudno w telefonach. Okej. Niech tak będzie. Okej.
1: Zastanawiamy się, czy oczekujemy bardzo konkretnej i specyficznej nazwy, czy też nazwa ogólna jest dopuszczalna.
0: Dopuszczalna. Dobrze. W takim razie niech będzie.
1: Halo, dzień dobry, z kim mamy przyjemność?
3: Cześć, Łukasz z tej strony.
1: Łukaszu, jaki masz przydomek? Poczekaj. Powstrzymaj się, poczekaj, proszę. Jaki jest twój przydomek, żebyśmy mogli zapisać twoje zwycięstwo lub porażkę w naszym rankingu?
3: Napisz Luk.
1: Łukasz Luk. Tak jesteś zapisany.
0: Panie Luku, znasz zasadę receptury, nie wiesz o co chodzi i jakie ryzyko z niego płynie?
3: No ryzyka nie znam, ale to nie jest.
1: Słuchaj,
3: znam.
1: Może nam pomożesz. Bo jak ktoś odpowiada niepoprawnie, to my go obrażamy. Ale robimy tak. To tak, jak można kogoś obrażać od 9:23, bo ta właśnie wchodzi na nasz zegar. Więc gdybyś miał kogoś obrazić, ale bez używania słów powszechnie uznawanych za wulgarne i takich, których nie wolno mówić w radiu o 9:23, to w jaki sposób byś kogoś określił? Przed takie słowo manekin, to jest uważam, ty manekinie, jak wiesz, jakaś awantura, fajne. To jest taki dla mnie game changer zawsze.
0: No, to prawda.
1: Czy ty masz jakieś takie słowa?
3: Nie, bo ja nie obrażam ludzi.
1: Okej, dobrze, to pozostanie to w takim razie.
0: Mam nadzieję,
3: ale jestem gotowy.
1: Dobrze,
0: bardzo się cieszymy. Panie Łukaszu, w takim razie zadajemy sakramentalne pytanie.
1: Co to za przepis?
3: Czy to są pyzy?
1: Łukasz, ty manekinie.
0: Łukasz, jesteś. To jest naprawdę żenujące, w jaki sposób odpowiedziałeś na naszej antenie. Chłop. Że w ogóle dzwonisz i próbujesz. To w ogóle przestań to robić, bo to bez sensu. Nie ma to. Co to
1: nie,
0: ma.
1: Ja wiem, czemu Łukasz nie obraża. Nie. Bo Łukasz jest obrażony.
0: Tak, to są dwa typy ludzi, prawda?
1: Dobra, koniec. No, rozłączam się.
0: Na razie.
1: Uwaga, to jest wszystko zabawa. Się doskonale bawimy.
0: Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
4: Siemanko, Michał z tej strony.
0: Michale, masz przepiękny numer telefonu.
1: To samo chciałem powiedzieć, nie możemy go podać, ale jest ekstra.
0: Jest niesamowity, po prostu zobaczyłem go i myślę sobie, no nie, to musi być jakieś połączenie od bota.
1: Czy chcę wam strzelać garnki. Właśnie, czy ty no się... Michał, dobrze usłyszałem, czy coś innego?
4: Jaki
1: jest twój przydomek?
4: Może być Majki.
1: Michał Majki,
0: niech będzie.
1: Czy ty masz problemy ze swoim numerem telefonu, który jest tak piękny, że ludzie myślą, że chcesz im sprzedać garnki?
4: mam problemy, żeby się dodzwonić za pierwszym razem, to prawda.
1: Czyli dla nas jest to błogosławieństwo widzieć taki numer i radość dla oczu, a dla ciebie problem. To jest ciekawe w ogóle.
0: To jest ciekawe, no. Panie Michale, w związku z tym, że nam się przyjemnie rozmawia i jest tak fajnie dookoła tego wszystkiego, to mamy nadzieję, że tak pozostanie. Znasz zasady recepturnieju, wiesz, jakie ryzyko płynie z niego?
4: Tak, znam. Zostanę zdrillowany przy twojej odpowiedzi.
0: Dobrze. W takim razie, panie Michale, skoro mamy wszystko ustawione, to możemy odsłonić karty.
1: Co to za przepis?
4: Czy to jest babka ziemniaczana?
1: Drogi Michale.
0: Panie Michale.
1: Możemy uznać tę odpowiedź za poprawną.
0: Jak najbardziej tak! Panie Michale, jest to babka ziemniaczana, aka Kugel. Tak odpowiedź byłaby najbardziej idealna, ale babka ziemniaczana jest również uznawana w dzisiejszym programie, więc panie Majki, świetna robota, jesteś ewidentnie geniuszem kulinarnym, któremu należą się nie tylko brawa, ale i uznanie ogólnej gawiedzi. Gratulujemy, świetna robota, wybitne osiągnięcie.
4: Dziękuję bardzo.
0: Dobrze. Panie Majki, twoje zwycięstwo w wielkim finale nie zostanie zapomniane. Zostałeś wpisane już do Księgi Zwycięzców, a obok ciebie w Księdze Zwycięzców będzie widniał Henio XD, który zwyciężył w rundzie SMS-owej.
1: Tak. Gratulacje. Pa. Z Henio XD to jest jak z tymi portretami amerykańskich prezydentów, które powiesił Donald Trump na ścianie koło swojego gabinetu owalnego, gdzie wszyscy prezydenci mają normalne zdjęcia, a Joe Biden ma zdjęcie tak zwanego autopena, czyli takiego narzędzia, którego od kilkudziesięciu lat używali amerykańscy prezydenci do podpisywania dokumentów, bo Donald Trump uważa, że to nie Joe Biden, tylko ten automatyczny długopis wszystko podpisywał. Więc w przypadku Henia XD byłoby po prostu wielkie XD wydrukowane. To jest zwycięzca SMS-owy. Za chwilę wiadomości.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Gdzie w Warszawie jest najlepsza energia?
2: Jak to gdzie? Nad Wisłą.
1: Spotkajmy się podczas festiwali plażowych, seansów plenerowych i innych atrakcji. Zaprasza Orlen Termika, właściciel warszawskich elektrociepłowni. Szczegóły na termika.orlen.pl.
3: Reklama. Dzień dobry, witajcie wszyscy bardzo serdecznie o godzinie 9.29, prawie 30. Ha.
4: Zawsze spóźnieni, a dzisiaj za wcześnie. Ada Maciejewska w naszym studiu. Ado, z racji tego, że mamy trochę czasu, ty jesteś już z nami. Czy chciałabyś zagrać z nami w taką zabawę, która nazywa się To czy to, ale tylko złe odpowiedzi?
5: Chętnie.
4: Dobrze. Złamana ręka czy złamana noga?
5: Ręka.
4: Złamana ręka czy autobus, który uciekł i na niego nie zdążyłaś?
5: Autobus.
4: Autobus, na który uciekł i na którego nie zdążyłaś, czy zamawianie taksówki w aplikacji, jeszcze nie wiesz, kto przyjedzie, ale właśnie rozładowuje ci się telefon?
5: Zamawianie taksówki.
4: Zamawianie taksówki czy wiadomości, kiedy my prowadzimy poranek?
5: Wiadomości.
4: Okej. Okay. Okay. No dobra, 9.30.
0: Akademicki Radio Campus.
5: Przyczyny cyberataku. Protest Japonii po wizycie Putina, ABW i rekrutacja internetowa, Iga Świątek w finale WTA.
0: Wiadomości.
5: Michał Gramatyka w rozmowie z Wirtualną Polską odniósł się do gigantycznego wycieku danych z firmy MyDear. Jak wskazał wiceminister cyfryzacji, kluczowe dla wyjaśnienia sprawy jest ustalenie, w jaki sposób hakerzy uzyskali dostęp do systemów firmy.
6: Bo jeśli wierzyć specjalistycznym portalom, bo tę sprawę ujawnił portal Zaufana Trzecia Strona, to jest taki serwis internetowy, który zajmuje się właśnie analizą podobnych przypadków, dostali informacje od przestępców, od hakerów. Z tej informacji wynikało, jaka w ogóle była mechanika, jaki był wektor tego ataku. No i gdzieś musiał być jakiś ludzki błąd. Ktoś po prostu kliknął jeden link za dużo. No i to spowodowało reakcję łańcuchową, której finałem było dobranie się przestępców do plus minus 2 TB danych.
5: Mówił wiceminister Michał Gramatyka w porannej rozmowie z WP. Śledztwo prowadzą służby i prokuratura. Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia, kto stoi za atakiem, ani dokładnie jakie zabezpieczenie zostało przełamane. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii wystosowało dzisiaj protest przeciwko wizycie Putina na wyspie Etorofu. Wyspa jest przedmiotem sporu pomiędzy krajami. Według doniesień rosyjskich mediów, Władimir Putin podczas wizyty odwiedził zakład przetwórstwa ryb, próbował lokalnych produktów, a także rozmawiał z mieszkańcami wyspy i urzędnikami. Minister Toshimitsu Motegi opublikował oświadczenie, w którym wyraził niezadowolenie obecnością rosyjskiego przywódcy na wyspie. Terytoria północne, w tym wyspa Etorofu, są nieodłącznym terytorium Japonii, zarówno historycznie, jak i na mocy prawa międzynarodowego. Japonia stanowczo protestuje przeciwko tej wizycie, podkreślił. Spór o wyspy uniemożliwia zawarcie pokoju między Tokio a Moskwą. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego coraz częściej korzysta z komercyjnych platform ogłoszeniowych do rekrutowania pracowników. Wśród poszukiwanych osób są m.in. kandydaci na funkcjonariuszy operacyjnych zajmujących się kontrwywiadem, a także specjaliści od cyberbezpieczeństwa, AI i analizy danych. Skala naboru jest duża. Według informacji przekazanych przez ABW, na część ofert w ciągu pierwszego tygodnia wpłynęło ponad 3000 zgłoszeń. Agencja podkreśliła, że proces przyjęcia pozostaje wieloetapowy, ale rekrutacja internetowa ma ułatwić dotarcie do kompetentnych osób.
0: Sportowy Campus.
5: Iga Świątek pokonała Elinę Świtolinę 6-3, 1-6, 6-3 w półfinale turnieju WTA 1000 i awansowała do finału. Polka stoczyła z Ukrainką zacięty pojedynek, a o zwycięstwie zadecydowała jej świetna końcówka trzeciego seta. To pierwszy finał Świątek w tym sezonie. W decydującym meczu zmierzy się z Jeleną Rybakiną.
0: Korki.
4: Słuchajcie, korki to ta mała rzecz w porównaniu z tym, co wydarzyło się w Łomiankach. Otóż w Łomiankach, moi drodzy, egzotyczny gość się pojawił, tak piszą dziennikarze, bowiem wieczorami po ulicach kręcił się jeżozwierz.
7: Ale w ogóle jak fajnie wygląda jeżozwierz.
4: Tak.
7: To jest przepiękne zwierzę. Gryzoń,
4: to jest jeden z największych gryzoni na świecie i przyjechali strażnicy miejsce na miejsce i złapali jeżozwierza w siatkę. Trafił teraz w miejsce, które podejrzewam, że nie jest jego miejscem ulubionym, ponieważ wyszedł na wieczorny spacer i go zapnęli. No co
7: wygląda
4: zrobić?
7: Wygląda trochę jak kapibara z kolcami.
4: Tak. I teraz trwają poszukiwania właściciela jeżozwierza. Co ciekawe, po okolicy jest także widywany drugi jeżozwierz, więc możliwe, że uciekły dwa. Para. Nie wiem, czy wiecie, ale jeżozwierz ma 30 tysięcy kolców. I jeśli czuje się zagrożony, to nie wolno łapać samemu jeżozwierza w nic, bo on tak się wtedy nastroszy, kolce pogubi, bo to jest jego metoda obrony, a kolce są zakończone małymi haczykami.
7: Więc bardzo trudno się je usuwa potem.
4: Jeżozwierz, ale to jest dumna nazwa.
7: A to gryzoń.
4: Ale wygląda na niezłego harpaka.
7: To jest największy gryzoń w ogóle, jaki istnieje.
4: Ale wygląda na sympatycznego gościa.
7: Fajne.
4: Takie oczka ma i taki pyszczek. Pomimo tych kolcy nawet.
7: Fajne.
4: Ale strażnicy miejscy mają życie, co?
7: Da jest, to były korki.
0: Pogoda.
7: Przydałaby się jakaś historia na pogodę w związku z tym, ale...
4: Z jeżozwierzami? O! Jak myślisz, jaką temperaturę ciała ma jeżozwierz?
7: 32 stopnie.
4: Już sprawdzamy.
7: Tak stawiam.
4: Już ci mówię. Wszystko jest. O!
7: 37,5 stopnia. Czyli
4: trochę więcej niż człowiek.
7: Mhm. No dobra, fajnie.
4: Czyli jak mierzysz gorączkę...
7: Ale to jest południowoafrykański.
4: To są południowoafrykańskie?
7: No pewnie takie, pewnie podobno mają w związku z tym. No dobra, to takiej temperatury dzisiaj nie uświadczymy. Aktualnie 19 stopni, dzisiaj maksymalnie stopni 24. Ale podobną temperaturę niż temperatura ciała jeżozwierza uświadczymy w niedzielę.
4: Dziękujemy.
0: Radio Campus.
7: I jeszcze kawałek, który zaproponował pan Henio XD.
4: Zwycięzca SMS-a w finału.
7: Zaproponował wykonawcę, więc puścimy najpopularniejszy kawałek tego wykonawcy i zobaczymy, co z tego będzie.
4: Dokładnie.
7: Design in Malice.
4: I ten wykonawca się nazywa Jedi Mind Tricks.

0: To jest Rick Ross. A dziękujemy naszemu słuchaczowi, który wysłał nam tą historię o uciekającym jeżo z wieżu. Napisał ten słuchacz, bądź słuchaczka, zaraz się upewnimy, słuchacz Michał, że czeka na słonia. Owszem, była taka historia, że słoń uciekł.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: Ale tak w Warszawie tutaj?
0: No, w Warszawie od razu. Chciał być w Warszawie. No, w Montanie.
1: No wiesz, warszawocentryzm i te sprawy.
0: Jak nie mówimy, gdzie to w Warszawie, tak, ale tutaj powiemy, gdzie.
1: Domyślne miasto.
0: Tak.
2: Kapitan Poranek.
1: To gdzie ten słoń uciekł?
0: W Montanie, w Stanach Zjednoczonych, przechadzał się ulicami miasta. To był kwiecień 2024 roku i słonica uciekła i biegała. W mieście Bat w stanie Montana. Viola wystraszyła się podczas kąpieli, uciekła z objazdowego cyrku. Zwierzę spłoszył dźwięk pojazdu.
1: Okej. Okay. Raz widziałem, jak słoń, widziałem zdjęcie w internecie oczywiście, jak słoń przez okno trąbą pije zupę z garnka i podpis był, że szansa, że słoń ci wypije barszcz i jest nikła, ale nie zerowa.
0: Ale wiesz, jaki jest mój lęk taki? Oczywiście to jest szansa na to, jest jeszcze mniejsza, podejrzewam, niż to, że słoń wypije ci barszcz z garnka, ale to, że od czasu do czasu, raz na kilka lat przez media przebiegają takie opowieści, że ktoś w swoim własnym domu zauważył nagle dwumetrowego węża w toalecie. I taka sytuacja miała miejsce w Chorzowie 3 lata temu.
1: Naprawdę?
0: Gdzie właśnie weszła pani do swojej łazienki w swoim własnym mieszkaniu i w muszli był 2,5-metrowy pyton.
1: Ojej.
0: Który komuś uciekł i rurami się przedostał do cudzego mieszkania.
1: Ojej.
0: To by było moje piekło. Ja bym skucał łazienkę potem. Zamontowałbym siatki jakieś w rurach.
1: Ale możesz zamontować dalej, możesz to zrobić. Nie martwić się o to. Przed tak. Na spodzie możesz zamontować siatkę w rurze, która będzie ten, ale...
0: Teraz, kiedy w wyszukiwarce internetowej właśnie
1: ale
0: czegoś...
1: Ale to potrzebny jest młynek raczej. Jakby się miał młynek, to może zamontujesz.
0: Młynek do węża.
1: No, w ogóle jak masz młynek, to nie musisz się martwić wtedy o nic.
0: W toalecie takie rzeczy są?
1: No tak, nie wiedziałeś? Nie. Że w ogóle w starych budynkach, gdzie są stare instalacje wodne i rury są bardzo cienkie do instalacji właśnie ściekowej, montuje się młynki do toalet. Właśnie po to, żeby te rury się nie zatykały.
0: To po czemu w krajach... takich dalekich od Polski nie wolno niczego wrzucać do toalety, nie mogliby sobie zamontować młynków?
1: Właśnie kwestia tkwi w tym, że przez młynki bardzo często nie można nic wrzucać do toalety.
0: A, czyli...
1: Właśnie o to
0: chodzi. Czyli skutek odwrotny zamierzonego. Zawsze, kiedy wyszukujesz coś w internecie, to od razu pojawiają się też takie pytania, co ludzie jeszcze szukali związanego z tym hasłem. I właśnie wyszukałem hasło wąż w toalecie i od razu, jakie są dwa pierwsze pytania? Pierwsze pytanie związane z tym hasłem to jest takie, czy pyton może połknąć człowieka? Mhm. A drugie hasło, jaki wąż do toalety? Czyli widzisz, dla kogoś strach, lęk i przerażająca wizja, a są tacy perwersyjni internauci, którzy od razu nawet szukają, jeśli mieć węża w muszli klozetowej, to jakiego?
1: No właśnie, to fajne, to mi się podoba.
0: Okazuje się, że najważniejsze jest, żeby on był elastyczny i miał stalowe oploty.
1: Okej.
0: Okay. Wiesz, pół cala albo 3/8 cala.
1: Czyli taki większy wąż już.
0: Taki większy. Wiesz, no nie 2,5 metra, znaczy no tak, od 30 do 50 centymetrów.
1: No tak.
0: Dlatego
1: taki...
0: o tamtym z Chorzowa pisały media, no bo był długi.
1: Był duży, co nie? No tak. Właśnie, takie nietypowe toalety zazwyczaj się. Tak. Takich się zazwyczaj nie stosuje.
0: Nie do końca rozumiem, o co chodzi, że wąż ma mieć zawór, ale no jakby...
1: No, ale to wiesz, każdy ma zawór.
0: A. No to teraz też nie rozumiem. Kotungendi wszystkie
1: nasze planty, babuchy nie mam. A ty nie miałeś puścić innego kawałka?
0: Miałem.
1: To dawaj, puść ten kawałek.
0: Dobra, to puszczam kawałek. Uwaga. Ej,

0: Dostałem, dostaliśmy prośbę o to, żebyśmy jeszcze zagrali może Asterixa na koniec, ale może to w takim razie mogę się zobowiązać. O, totalnie zapomnę.
1: Nie, obiecaj.
0: Obiecam, że zaczniemy program od Asterixa w czwartek.
1: I wyszedł po mleko i nigdy nie wrócił. Tak się będzie z nami działo teraz. Na pewno dzisiaj do was nie wrócimy, zostawiamy was w dobrych objęciach, dobrych utworów i kłaniamy się w pas.
0: Tak.
1: Nie przedstawiliśmy się.
0: Susk będzie zaraz pewnie.
1: Słuchaj, nie przedstawiliśmy się, więc moim zdaniem też nie powinniśmy mówić, jak się nazywamy na koniec.
0: W ogóle nie powinniśmy. Nie dowiecie się, jak się nazywamy.
1: Nie. Żegnajcie.
0: Nie mamy znaczenia w perspektywie wszechświata.
1: Dokładnie.
0: A prawda jest taka, że w żadnej perspektywie nie mamy znaczenia.
1: Nawet nie wszechświata.
0: Nawet nie
1: Nawet ziemi. Świata po prostu.
0: Świata też nie mamy.
1: Jesteśmy tylko takimi pyłkami.
0: Pewnie jakbyśmy warszawską perspektywę dali,
1: to też daj spokój. Łatwiej się żyje, jak tak człowiek zda sobie sprawę, że te wszystkie nasze problemy to nie mają znaczenia.
0: Nie, oczywiście, że nie mają. Bo po co? Bawcie się dobrze dzisiaj, kochani.
1: Pa, pa!

0: DMC DJ's Day już 20 i 21 sierpnia w Warszawie w Fabryce Norblina. To dwa dni święta twórców, artystów i technologii muzycznej. Przygotowaliśmy dla Was trzy strefy: edukacyjną, warsztatową oraz DJ Market. Zwieńczeniem wydarzenia są finały DMC Poland 2026. To tutaj technologia staje się narzędziem w rękach najlepszych praktyków w kraju. Dołącz do nas. 20 i 21 sierpnia, Warszawa, Fabryka Norblina. Szczegółowe informacje na dmcdjchamps.pl.
1: Oszczędni tankują taniej, bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,90 za litr. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Reklama. Akademickie Radio Campus.

0: Radio Campus. Efemerydy, czyli Susk w Radio Campus.
1: Dzień dobry, minęła godzina 10, co oznacza, że słyszymy się na antenie Radia Campus. Mówię do Was ja, Zuzia, czyli Susk, i to są efemerydy. Proszę Państwa, dzisiaj jest audycja... Kurczę, jak ją tak ładnie sklasyfikować? No jest to podróż. Jest to podróż, która zacznie się klasycznie od polskich rzeczy, od polskich premier. Potem sobie przejdziemy posprawdzać, co tam fajnego było na OFF-ie, ponieważ udało mi się być na jednym z dni OFF-a i posłuchamy sobie rzeczy, które najbardziej mnie ujęły w tym ostatnim dniu, a był on gitarowy. Zazwyczaj tych klimatów nie ma na audycji, bo zazwyczaj tych klimatów nie ma w moim życiu też, ale udało się posłuchać rzeczy, które faktycznie są gitarowe i mnie ujęły w jakiś sposób. No a potem przejdziemy sobie do premier i rzeczy spoza Polski i spoza OFF-a również. Zaczniemy od Kamila Piwota, ponieważ pojawił się najnowszy singiel Sierpień, nazywa się Ostatni. Ostatni w nawiasie Sierpień, singiel sierpniowy. Kolejny numer z Henryka, już ósmy, zostały jeszcze 4 Kamilowi do nagrania i nam do odsłuchania. Jest to numer, który różni się od poprzednich, od kilku poprzednich taką ogromną melancholią i ogromną nostalgią. Myślę, że cały ten album jest nostalgiczny, no bo nawiązuje do przeszłości i opowiada pośrednio lub mniej pośrednio i bardziej bezpośrednio o dziadku Henryku Kamila. Natomiast ten jest wyjątkowo o powrotach, o końcach, o pożegnaniach, o nieświadomych pożegnaniach też, o tych ostatnich razach, których nie jesteśmy świadomi, że to są ostatnie razy. Ja myślę, że Sierpień w ogóle sprzyja takim myślom, mimo tego, że to jeszcze jest lato, jeszcze jest ciepło, a będzie coraz cieplej, prawda? Kryzys klimatyczny, pozdrowienia. No to myślę, że on jest sprzyjający dla mnie na przykład dlatego, że to był ostatni miesiąc wakacji przez większość mojego życia. I aktualnie nie jest to ostatni miesiąc wakacji, bo ostatni to jest wrzesień, a już za chwilę to w ogóle nie będzie wakacji, bo kończę studia i będzie tylko praca na polu, ale została ta energia sierpnia ze mną zdecydowanie. I nie wiem, czy to jest bezpośredni powód dla wszystkich, że to jest takie nostalgiczne i takie pożegnaniowy okres, ale no coś w tym jest, z różnych powodów myślę. A o swojej przygodzie i swoim stosunku do sierpnia opowie nam Kamil Piwot w utworze Ostatni. Zapraszam.

ostatni sierpień. Kamil Piwot. No trudny jest to utwór, myślę tak emocjonalnie. Jak w ogóle taka myśl, że to może być ostatni dzień na planecie i to może być ostatni miesiąc na planecie. Mam nadzieję, że nie, że totalnie to nie jest prawda i planeta nie wybuchnie. Aczkolwiek no jest to jednocześnie rozluźniająca i taka zdejmująca z człowieka presję myśl, a z drugiej strony bardzo depresję nakładająca. Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi, czy dobrze to ujmuję. Po prostu, jeżeli świat by się miał skończyć jutro, no to nie ma co biegać w takim razie, ale jeżeli ma się skończyć jutro, to z drugiej strony trzeba wykorzystać ten czas maksymalnie. Ale może po prostu żyć tu i teraz i o to chodzi. Takie piękne banały, które są bardzo trudne do osiągnięcia, serwuję wam ja w audycji Efemerydy, Zuzia, czyli Suskę. Kontynuujemy motyw dziadków i babć. Przechodzimy do Ani Szlagowskiej, która wydała singiel ze swojej nowej płyty nadchodzącej. Singiel nazywa się Halina i jest inspirowany właśnie jej babcią. Singlowi towarzyszy piękny, piękny obrazek w postaci teledysku, który odbywa się na polskiej wsi. Na polskiej malowniczej wsi. Takiej wsi, w której żałuję, że ja się nie urodziłam, w której nie spędziłam dzieciństwa, bo ja generalnie jestem ze wsi, ale z takiej ze wsi robotniczej zwanej ulicówką, która nie miała takich pięknych widoków, wspaniałej natury, bo wszystkie drzewa wycinano, wiadomo, nie będą zagracać. Nie było tam za bardzo zwierząt gospodarskich i w ogóle, więc ja zazdroszczę takim wsiom i osobom, które spędziły dużo czasu u dziadków na takich wsiach, bo piękne to są okoliczności. Singiel Halina, Ania Szlagowska sama pisze o tym, że każdy ma w życiu swoją Halinę, osobę, która wyraża uczucia w sposób trudny do wyłapania i niebezpośredni, często ukrywając się za chłodną, szorstką fasadą. I to jest właśnie babcia Ani. Dla niej i jej dedykowany jest utwór pod tytułem Halina, który ma piękną okładkę, piękny teledysk. Zapraszam do zapoznania się i zapraszam do odsłuchu również.

Utwór Halina od Ani Szlagowskiej. Pięknie, pięknie dziękujemy. Jestem totalną fanką tego, że również w warstwie muzycznej słychać takie babciowe, wiejskie klimaty. Wiecie, o co chodzi. Mega, mega super numer. Naprawdę. Bardzo czekam na kolejne również. Już chyba wyszły dwa z nowej płyty. I czekam na całość. Po prostu. Kontynuując polskie premiery, zagramy sobie coś, co premierowo graliśmy na audycji już kilka miesięcy temu, a w końcu wyszło dla wszystkich do słuchania i może sobie grać spokojnie na rotacji w Radiu Campus. Mowa o numerze Trójkąty, Kwadraty, od ciepłych brejków, miękkich ciapków, jak kto woli, no i również współtworzony numer przez Hella Dys. Ciepłe brejki i Hella Dys byli moimi gośćmi gdzieś na początku roku, chyba w lutym, w audycji. Jak ktoś nie słyszał albo nie pamięta, to zachęcam się cofnąć w ramach podcastu na stronie. Na pewno jest dostępna ta audycja. I słuchaliśmy sobie chyba wtedy albo ciut później numeru Kwadraty, Trójkąty, który jest bardzo sensualny, taki bardzo zmysłowy, ale nie w żadnej romantycznej, nie w żadnym romantycznym kierunku idzie, a figur geometrycznych. Jest ten numer również taki wilgotny. Czuję, bo jak go słucham, to czuję po prostu, jakbym dotykała takich zabawkowych, różnych tekstur, figur takich, to się nie nazywa figury, figury są 2D, a 3D to są bryły. Jakbym dotykała różnych brył z różnych teksturach, mokrych, zimnych, ciepłych, miękkich i nie wiem, czy taki był zamysł, trochę tak brzmi. Ale dobrze, posłuchajmy po prostu, doświadczcie tego ze mną. Kwadraty, Trójkąty, Ciepłe brejki, Hella Dys. Zapraszam.

Rozmyte tekstury, trójkąty, kwadraty, ciepłe brejki i Haladys. Ciepłe brejki grają za niedługo już w sumie na Great September, także kto się wybiera, zachęcam, bo naprawdę grają wspaniałe koncerty. To jest szalone. Ja byłam chyba ze 3 razy na ich koncertach i obserwując progres, jaki wykonali, to jest całkiem chore. I polecam, ktokolwiek ma jakąkolwiek okazję ich zobaczyć, bo to jest teraz wybitne show. Zakończamy tym samym polski segment tej audycji i przechodzimy do segmentu offowego, segmentu off-festiwalowego, czyli artystów, którzy najbardziej mnie porwali swoimi koncertami na offie. No i nie mogę zacząć od niczego innego niż Amel and the Sniffers, bo to było coś. Ta kobieta, to jest zespół oczywiście z Australii, natomiast wokalistka, no, jest totalną frontwoman i kradnie totalnie całe show. Jak ją oglądałam, jak jej słuchałam, to przyszła mi na myśl punkowa Madonna, bo to mi przypomina, absolutnie. Koncert oczywiście miał też polityczne wtręty, co się zawsze ceni, co zawsze jest miłe. No i numer, którego posłuchamy, jest feministyczny, nazywa się Me and the Girls. Nie jest to bardzo bezpośrednie, raczej takie opowiadające o kobiecym współistnieniu, kobiecym zrozumieniu i kobiecym po prostu bytowaniu razem i tworzeniu jakiegoś community. Nawet jeśli to community, to jest wyjście razem do baru i spędzanie tam dobrego czasu. Numer Me and the Girls jest kończącym płytę Cartoon Darkness z 2024 roku. Nie jest też najmocniejszym gitarowym brzmieniem na tej płycie, więc mogłam wybrać coś mocniejszego. Proszę Państwa, Me and the Girls, Amel and the Sniffers.

Piątek o festiwalu Dnia Niedzielnego, ponieważ grał na nim Johnny Marr i to był jego utwór Spin z nadchodzącego albumu The Age of Everything. Album wyjdzie 2 października. Johnny Marr jest z The Smiths, był z The Smiths, bo już niestety nie istnieją. Jeżeli chce się usłyszeć ułamek The Smiths, to prędzej się pójdzie na koncert Johnny'ego Marra niż Morrissey'a oczywiście. I to był fajny koncert. Nie miałam wobec niego żadnych oczekiwań. Dowiedziałam się w trakcie tego koncertu, zdałam sobie sprawę, zadałam sobie to pytanie, ile Johnny Marr ma lat. I zobaczyłam, jak się porusza na scenie, jak w ogóle śpiewa i jakim jest performerem, no to jest naprawdę wspaniałe. I jednak jak ktoś dba o swoje zdrowie i ma na to pieniądze i czas, to widać, słychać i czuć, proszę Państwa. Więc tak. I kontynuując ten wątek, The Smiths de facto. Posłuchamy sobie The Smiths właśnie z ich albumu The Smiths z 1984 roku. Posłuchamy numeru Pretty Girls Make Graves, czyli ładne diewczyny robią groby. Nie wiem, jak wy tam gust w dziewczynach macie albo mieliście, chłopaki, te 42 lata temu. Trochę dziwnym, tak mi się wydaje, ale piosenka fajna. Pretty Girls Make Graves, The Smiths.

0: wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Reklama. 10.31, Ada Maciejewska.
2: Akademickie Radio Campus.
1: W najbliższą sobotę o godzinie 12 na Wisłostradzie rozpocznie się defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. W związku z wydarzeniem już od jutra, od godziny 16, pojawią się utrudnienia w ruchu. Zamknięta będzie część Wisłostrady oraz wiele ulic w jej pobliżu. Kierowcy powinni przygotować się na objazdy i problemy z przejazdem przez centrum. Czasowo zamknięte zostaną także mosty Gdański i Śląsko-Dąbrowski, a komunikacja miejska pojedzie zmienionymi trasami. Miasto zachęca, aby w te dni korzystać przede wszystkim z transportu publicznego. Na południowym zachodzie Rosji w mieście Saławat płonie rafineria. O zdarzeniu poinformował dzisiaj niezależny portal Meduza. Pożar jest efektem ataków ukraińskich dronów. Gubernator Radii Chabarow napisał na Telegramie o trwającym ataku i pożarze. Nie podał jednak konkretnego obiektu. Z publikacji wielu portali wynika, że pożar objął jedną z największych rafinerii w Rosji, która była już atakowana. Rosyjskie Ministerstwo Obrony podało, że w nocy ze środy na czwartek przechwyciło 362 ukraińskie drony nad różnymi obwodami. Michał Gramatyka w rozmowie z Wirtualną Polską odniósł się do gigantycznego wycieku danych z firmy MyDR. Jak wskazał wiceminister cyfryzacji, kluczowe dla wyjaśnienia sprawy jest ustalenie, w jaki sposób hakerzy uzyskali dostęp do systemów firmy.
3: Myślę, że ta sprawa jest zaopiekowana od strony rządowej na najwyższym możliwym poziomie. Pracują nad tym naprawdę świetni profesjonaliści. Dane wyciekły z prywatnej firmy. To prywatna firma padła ofiarą ataku i to nie dotyczy żadnych danych, które są pomieszczone w systemach państwowych. Systemy państwowe były, są i będą bezpieczne.
1: O sytuacji i zaangażowaniu rządu mówił wiceminister Michał Gramatyka w porannej rozmowie z WP. Śledztwo prowadzą służby i prokuratura. Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia, kto stoi za atakiem, ani dokładnie jakie zabezpieczenie zostało przełamane.

Elderberry Wine od zespołu Wednesday z Karoliny Północnej ze Stanów Zjednoczonych. To również była muzyka, którą mogliśmy usłyszeć na Offie i mi akurat udało się ją usłyszeć w niedzielę. To był pierwszy koncert, na który poszłam i pierwszym moim wrażeniem było to, że wokalistka naprawdę była bardzo, bardzo hot. I to jest akurat taka muzyka gitarowa, która trochę mnie zmęczyła już pod koniec. To, czego akurat odsłuchaliśmy, nie było bardzo gitarowe, bo było bardziej w stronę country i chciałam... Ich muzyka generalnie nawiązuje czasem do country. W większości jest jednak turbogitarowa i krzyczana, więc to, czego odsłuchaliśmy, to jest trochę wyjątek. I większość brzmi trochę inaczej. I ta inna część mnie trochę zmęczyła, ale ta strona idąca w country była, myślę, czymś wyjątkowym na tym koncercie i jest najfajniejsza w ich muzyce, tak dla mnie personalnie na przykład. Zespół Wednesday, jeszcze raz powtórzę. Tym zakończymy offową część, natomiast posłuchamy sobie kogoś, kto został zapowiedziany, że wystąpi w Katowicach, więc no... Trochę do OFA jednak nawiązujemy. Katowice są mocno rozwijającym się miastem i bardzo fajnym miastem. Wystąpi tam Eryka Badu ze swoim projektem. Ostatnio była na 25-lecie swojej płyty, natomiast teraz wraca z projektem Imecho, An Intimate Experience with Eryka Badu. Czyli prywatne, intymne spotkanie z Eryką, doświadczenie z Eryką Badu. I to jest taki radykalny zwrot Eryki w stronę kameralnych występów, gdzie nawiązuje, stara się nawiązać na tyle, na ile to możliwe oczywiście, taki autentyczny dialog z publicznością nad przepych i rozmach po prostu. Więc no... Zapraszamy do Katowic. Ja zapraszam w imieniu Eryki Badu. Poprosiła mnie o to, żeby was zaprosić bardzo serdecznie, więc przekazuję tę prośbę. A my sobie posłuchamy numeru, który wyszedł no już ponad rok temu. Eryki Badu i The Alchemista, numer Next to You.

Next to you, Erika Badu i The Alchemist. Pięknie, pięknie dziękujemy. Posłuchamy sobie kolejnej wspaniałej współpracy. To jest współpraca, kurczę, jak ją pięknie opisać? Jakich słów mogę użyć? Współpraca pełna nadziei. Współpraca na wysokim poziomie, bardzo. Współpraca, która zaowocowała utworem, który stanowi taki miód na serce, tak to się mówi? Miód na moje serce? Chyba. Tak mi się wydaje. Numer, którego ostatnio bardzo, bardzo dużo słucham i daje mi dużo ciepła i dużo nadziei właśnie. Z nadchodzącego albumu Ezra Collective, Here Because of Hope. Album nadejdzie do nas 20... Nie. Dlaczego ja mam tutaj napisane, że to jest 28 maja 2026. Przecież to już było. I don't understand, ale tego albumu w całości jeszcze nie ma. Są dwa single, więc nie wiem, kiedy on wyjdzie. Coś tu się komuś pomieszał czas przeszły z przyszłym. Możliwe, że to mnie. Natomiast wyszły już dwa utwory. Only Love z Pasalie i Well Organized z Lilą Ike. Już sobie słuchaliśmy Well Organized właśnie. Ja tylko przypomnę, że Lila Ike to jest piosenkarka reggae z Jamajki. No bo skąd? Piosenkarka reggae, mimo że na tym samym numerze, no nie domyśliłabym się po Well Organized, tylko że ona robi reggae w większości. Bo ten numer jest mocno w stylu Ezra Collective, którzy też podróżują w różnych po różnych miejscach muzycznie. Ta strona, w którą zmierzają, bardzo, bardzo mi się podoba i czekam na cały ten album, który jeszcze nie wyszedł, mimo że pokazuje mi portal streamingowy, że wyszedł w maju. Dobrze, proszę państwa. Well Organized, Ezra Collective, Lila Ike.

Ezra Collective, Lila Ike, Well Organized. Trudno było nie śpiewać sobie tego refrenu tutaj w studiu. Myślę, że może lepiej, że nie miałam odprawnego mikrofonu, bo jest to na takich wysokich wysokościach, że nie wiem, jak to brzmiało, ale no łatwo jest się wkręcić w tę linię melodyczną. A kolejny numer będzie w ogóle bez żadnej linii wokalnej. Będzie numerem elektronicznym i wyprodukował, skomponował go Expo 2000, Expo 2000, Expo 2000. Nazywa się Back to Funk, w nawiasie Get Busy. I z funkiem elektronicznym widzę, że Expo ma całkiem po drodze. Jakiś czas temu, w marcu, czyli już parę miesięcy temu, wydał singiel Funky 303, który był stworzony na takim klasycznym syntezatorze. No i kontynuuje te wątki podobnego brzmienia Expo. Ja jestem totalną fanką wszystkiego, co on robi i produkcji z raperami, z bardziej wokalnych, w sensie piosenkarskich produkcji i produkcji, które w ogóle nie mają żadnego wokalu i są elektroniczne. Kocham to. Expo 2000, Back to Funk, Get Busy.

Expo 2000, Pack the Funk, w nawiasie Get Busy. Pięknie dziękujemy. I chciałam was już powoli żegnać, proszę państwa. Nadszedł ten moment audycji, w którym musimy powiedzieć sobie pa, pa. I muszę was zaprosić na za tydzień, na godzinę 10:00 do audycji Efemerydy ze mną właśnie. A na koniec posłuchamy sobie mojego ulubionego autora muzyki filmowej i kompozytora. To nie jest jakaś plejada, że to jest mój ulubiony spośród miliardów, bo nie jestem specjalistką w tej dziedzinie, ale mam jakiś taki sentyment do Piero Umilani. Ta muzyka jest bardzo spokojna, kojąca i jest też emocjonująca, to żeby nie było, że to jest całkowicie spokojna, w sensie monotonna. Absolutnie nie. Proszę tak nie myśleć. Piero Umilani był wspaniałym gościem i stworzył w latach 60. razem z Chetem Bakerem, amerykańskim, chciałam powiedzieć trumpistą, bo jakby osoba grająca na trąbce to jest po angielsku trumpeter, ale nie tłumaczy się to jako trumpista, całe szczęście. Piero Umilani i Chet Baker stworzyli soundtrack do filmu Smog i widziałam, że pojawił się on na streamingach jakiejś zremasterowanej wersji, original motion picture soundtrack, no i w związku z tym posłuchamy sobie numeru Tension z tego albumu, z tego soundtracku. Właśnie. Ja wam bardzo, bardzo dziękuję za dzisiaj. Trochę się pośmialiśmy, dużo posłuchaliśmy wspaniałych rzeczy. Bardzo wam dziękuję i do usłyszenia za tydzień w czwartek o godzinie 10:00. Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
0: Autopromocja.
2: Akademickie Radio Campus. 97,1 FM.

0: rozmawiałem wczoraj ze znajomym wieczorem, że no próbuję oglądać to zaćmienie słońca, ale co prawda kompletnie go nie widać, jest tak strasznie nisko na horyzoncie. Stwierdził, że ale to jakby chyba dobrze, nie? W sensie o to właśnie chodziło, że ma nie być widać.
1: Kampus główny.
0: Mamy 10 minut po godzinie 11. Kacper Koźluk przy mikrofonie, tym pięknym, nie wiem czy śmiesznym, ale żartem. Zaczynamy dzisiejszy Kampus Główny, program, w którym rozmawiamy o rzeczach naukowych, akademickich, ale latem także wakacyjnych. Dzisiaj ta ostatnia odsłona, więc zabierzemy Was dzisiaj na pewno na wyprawę do Afryki rowerem, bo i tak można tamten rejon zwiedzać. Cześć, jestem Stac, na

0: Kampus Główny.
1: No i mamy 18 minut po godzinie 11 i ja naprawdę nie żartowałem z tym, że nie udało mi się wczoraj tego zaćmienia zobaczyć. Niestety faktycznie strasznie nisko nad horyzontem się znalazło, już trzeba było faktycznie zaplanować to wcześniej, wyjść w jakimś punkcie, w którym da się wyjrzeć trochę ponad linię zabudowań, a na podwarszawskich niskich domkach jest to nie aż takie łatwe, ale faktycznie jak dzisiaj wstałem rano, to wszystkie moje media społecznościowe są po prostu zalane tymi obrazami. Strasznie tak... Duże jest to wydarzenie, w sensie faktycznie nie spodziewałem się, to gdzieś tak docierało do nas, że będzie, że coś, ale nigdy się nie wydawało, że będzie to aż tak wielkie. Po 19, około 19.10, 19.15 wczoraj w całej Polsce w zasadzie można było zaobserwować ten wyjątkowy fenomen, a to jak bardzo wyjątkowy fenomen, to można odkryć dopiero zagłębiając się w liczby, no bo to się wydaje w miarę intuicyjne, co nie, że jeżeli mamy i Słońce, i Księżyc, to mogą się w jakiś sposób ze sobą zasłonić. Ale jak się popatrzy na liczby tego, że Słońce ma, jak czytamy dzisiaj w Polityce, 1,4 miliona kilometrów i jest około 400 razy większe od Księżyca i idealnie pokrywa się i tak z jego tarczą, w sensie, że Księżyc i dzięki odpowiedniej proporcji Słońca i Księżyca one zakrywają się niemal idealnie. Gdyby nie to, albo nigdy nie mielibyśmy pełnego zaćmienia, tak jak na przykład na Marsie się dzieje, albo mielibyśmy takie, które całkowicie przysłania tarczę słoneczną i to zaćmienie trwałoby dużo dłużej, nie byłoby aż tak spektakularne, nie byłoby tej takiej charakterystycznej otoczki słonecznej wokół Księżyca. Możecie przeczytać cały w ogóle opis zresztą w dzisiejszej Polityce tego, jak wygląda taki przepływ Słońca, zwłaszcza w tych miejscach, w których zaćmienie było wczoraj całkowite. Spektakl faktycznie niesamowity. Na pocieszenie albo nie. Czekają nas w najbliższym czasie jeszcze ich kilka. Jeżeli ktoś się wczoraj nie wyrobił, to 2 sierpnia będzie też takie dosyć duże zaćmienie, nawet trochę dłuższe niż to, które mieliśmy teraz. Może nie aż w tak dogodnych lokalizacjach, natomiast takie faktycznie wielki historyczny rekord zaćmienia, które będzie w idealnej sytuacji, też korzystając nie tylko z wielkości tych ciał niebieskich, ale też ich ustawienia jakby względem siebie, czy tam góra-dół powiedzmy, tak z naszej perspektywy, ale też tej eliptycznej odległości od Ziemi, Księżyca, Słońca. Ich orbit będzie to 16 lipca 2186 roku. Chyba nie doczekamy, ale ktoś doczeka. Będzie mógł wtedy obejrzeć najładniejsze zaćmienie Słońca. Przynajmniej w najbliższej historii.

0: Virtuosy.
1: To była Pola Nuda i kawałek Syrenka 2001, a przed wami Aelia i pytanie, a mógłbyś? Jeśli to jest pytanie o to, czy mógłbym opowiedzieć jeszcze więcej ciekawych faktów na temat zaćmienia, to tak, za 3 minuty. Czy myślisz?

0: Kampus Główny.
1: Całkiem interesujący jest w ogóle cały opis tego procesu. Dalej was będę jeszcze męczył tym tematem, ale no tak rzadko się zdarza. Ostatnio raz prawie 30 lat temu w Polsce, więc warto przeżyć to jeszcze raz, zwłaszcza z perspektywy w ogóle opisów tego, jak to wygląda tam, gdzie no może część z was się tam udała, chociaż patrząc po zakresie geograficznym, na który nadajemy, szansa na to, że już wróciliście, jest mniejsza, więc może podzielę się tym z wami. Wygląda to mniej więcej w ten sposób, że już na godzinę przed takim pełnym zaćmieniem zaczyna zachodzić ta tarcza, zaczyna się tak wklęsać, zaczyna się robić takim no tak jak księżyc czasem wygląda w nocy, brakuje mi teraz tego określenia. Słońce robi się takim półksiężycem i po trzech kwadransach mniej więcej jest zasłonięte tak już w 80%. Wtedy barwy przedmiotów zaczynają powoli tracić intensywność, cienie się rozmywają, potem wyostrzają się, trochę zmieniając swój odcień, zmienia się kolor nieba, temperatura spada, ptaki cichną. To jest w ogóle opis naprawdę, jakbym żył 100 lat temu, 200 lat temu, to zrobiłoby to na mnie kolosalne wrażenie. Jako taki prosty człowiek, który sobie po prostu siedzi któregoś wieczora i nagle widzi coś takiego. Myślę, że dalej robi to niesamowite wrażenie, jak choćby to, że nawet nie byłem do końca świadomy, że gwiazdy zaczyna być widać w momencie, w którym całkowicie słońce jest zasłonięte przez księżyc i że można obejrzeć je wtedy bez okularów szkieł ochronnych. Wtedy to światło jest tyle niskie. I że w ogóle też istnieje coś takiego jak perły Bailego, czyli takie błyski, które biorą się z tego, że księżyc ma jednak swoje jakieś przewyższenia, obniżenia terenu i na tych granicach słońca zaczyna to się mocno zmieniać. Może nie do końca ten opis przekonałby, może mniej widok, może coś innego nie przekonało pana Krzysztofa z Poznania, którego wypowiedź możecie przeczytać z kolei w Nauce w Polsce. Takie zjawisko może i są ciekawe, ale jaki ma to wpływ na nasze życie? Kiedyś ludzie wierzyli, że to może i jakieś znaki, ale teraz słońce tak gdzieś zajdzie zupełnie, a jutro znowu wstanie. Znowu trzeba będzie iść do pracy, powiedział papowi jeden z mieszkańców Poznania. Tam, gdzie reporterzy udali się, żeby oglądać razem z mieszkańcami Poznania zaćmienie słońca, to jest faktycznie ciekawe. Ja tak zdarzam sobie tak zadawać takie głębokie pytania, czy na pewno czasem w życiu aż zbyt mocno nie patrzymy w ten sposób. Taki, że może i fajne, ale w sumie jakie to ma głębsze znaczenie.
0: Kampus Główny. Tu Kampus.
1: Po godzinie 11:00 Skepta i Goldie i kawałek Upstart.
2: Yeah.

0: Warszawa działa w rytmie energii, o którą dba Orlen Termika, właściciel warszawskich elektrociepłowni. Tego lata odpocznijmy wspólnie nad Wisłą. Więcej na termika.orlen.pl.
1: Reklama.
2: Na zegarach 32 minuty po godzinie 11, Fortet i kawałek Human Voice. To echo, na którym mogę sobie teraz mówić jeszcze przez dosyć długi czas i które mogę teraz dać wybrzmieć, daje taki klimat. Ja myślę, że to jest trochę to, co można poczuć, oglądając, jak słońce zachodzi za księżycem.

0: human voice.
1: Jako, że ostatnio dopadła mnie trochę odrobinę bezsenność, to tak przypomniałem sobie te takie momenty, w których tak się trochę leży gdzieś tam o jakieś 3:40 i zaczyna się myśleć o bardzo, bardzo wielu różnych rzeczach, często bardzo podstawowych. I tak jak przeglądałem sobie dzisiaj podcasty, które wam mogę polecić z naszych rozmów, to trafiłem zwłaszcza na ten jeden, rozmowę z dr Patrycją Ścislewską z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, której o sen właśnie nie bałem się zadawać trudnych pytań.
2: Kampus główny.
1: A moje pytanie trzylatkowe będzie takie, dlaczego w ogóle śnimy?
3: Oj, nie powiedziałabym, że to jest trzylatkowe pytanie, bo najtęższe umysły naukowe w tym momencie się nad tym zastanawiają, ponieważ no niestety prawda jest taka, że póki co, to co mogę powiedzieć, to, że nie do końca wiemy, po co my śpimy. Wiemy natomiast, jakie procesy zachodzą podczas snu. Wiemy, że na przykład podczas snu dochodzi do oczyszczania płynu mózgowo-rdzeniowego ze zbędnych produktów metabolizmu. Jak my sobie funkcjonujemy, powstają jakieś produkty, które może niekoniecznie są dla nas dobre, one mogą się kumulować w naszym mózgu. No i właśnie podczas snu dochodzi do tego oczyszczania. Co więcej, produkcja hormonów to też podczas snu zachodzi, na przykład hormonu wzrostu. Tutaj często babcie gdzieś tam mówiły, że trzeba spać, żeby rosnąć. No i to oczywiście jest jakieś takie historie babci, natomiast coś w tym jest, że faktycznie hormon wzrostu powstaje, jest produkowany głównie w nocy, głównie podczas tej pierwszej części snu, no ale oczywiście też kortyzol, który jest naszym naturalnym sygnałem do pobudki, czy melatonina, która z kolei pomaga nam usypiać, więc dużo się dzieje. Przetwarzamy też emocje, przetwarzamy to, czego się dowiedzieliśmy, poznaliśmy w ciągu dnia. Jest też jedna teoria, o której może słyszałeś i która tak się kojarzy z tym, po co śpimy, czyli to, że oszczędzamy energię. No, jak zwierzęta usypiają i hibernują na przykład, śpią po to, żeby oszczędzać energię, żeby przetrwać zimę. No to u człowieka było to badane, bo to jest takie bardzo intuicyjne, że no przecież 1/3 życia spędzamy po to, żeby oszczędzić energię, żeby jednak potem nam było łatwiej funkcjonować po tym śnie. No więc zbadano to i okazało się, że oszczędność energetyczna podczas całonocnego snu jest równa kaloryczności szklanki mleka. Więc powiedzmy, że...
1: To mleko też się tutaj łączy trochę, bo trzeba przecież i spać, i wcześniej spać, i pić dużo mleka, żeby rosnąć.
3: Tak. Też jest taka teoria, że trzeba pić mleko przed snem. No tutaj byłabym troszkę ostrożna, ale jeżeli komuś to pomaga, to absolutnie nie zakazujemy.
1: A czy w takim razie to jest tak, że to są takie procesy, które dzieją się w mózgu tylko podczas snu, czy po prostu mózg no coś siłą rzeczy robić musi, więc robi akurat to?
3: No nasz mózg cały czas coś musi robić. Te procesy, te, o których wspomniałam, czyli na przykład ta produkcja melatoniny, no to faktycznie wiemy, że najwięcej jej jest produkowane w nocy podczas snu, natomiast w ciągu dnia też troszkę jest produkowane i stężenie narasta wieczorem. Tak jak wspomniałam, to jest ten sygnał do tego, żebyśmy poszli spać. Natomiast w ogóle podczas snu w naszym mózgu dzieją się ciekawe rzeczy, tak uważam. Moje subiektywne zdanie, że dzieją się ciekawe rzeczy, ponieważ gdybyśmy spojrzeli sobie na zapis aktywności elektrycznej mózgu, czyli zapis EEG, podczas snu, to dowiedzielibyśmy się, że fazy snu, na pewno i ty, i państwo słuchacze nasi słyszeli o tym, że istnieją dwie główne fazy snu. Jest faza snu non-REM i faza snu REM. Mhm. I te dwie fazy są kompletnie różne. One się totalnie od siebie różnią.
1: Ale one są tak różne, że powiedzmy, jak sobie wyobrazimy taki mózg, który, no na przykład nasz teraz, tak, że sobie siedzimy, rozmawiamy i mózg nas śpiących, to czy to jest tak, że one są, te fazy są bardziej podobne do siebie, ale kompletnie różne od tego, co w dzień, czy...
3: To jest doskonałe pytanie, to bardzo dobrą intuicję, bardzo dobre pytanie, ponieważ gdybyśmy spojrzeli na aktywność mózgu podczas non-REM-u, czyli tego, tak w cudzysłowie tutaj mówię, najgłębszego snu, w szczególności tego stadium trzeciego, N3, to tam zaobserwujemy takie fale, które są powolne, to się tak mówi, czyli jakbyśmy sobie wyobrazili taki wykres częstotliwości, to te fale będą duże, mają dużą amplitudę, ale są wolne, czyli ta częstotliwość jest dość mała, tam około 0,5 Hz na przykład. I to jest taka aktywność, której się raczej nie spotyka w ogóle podczas naszego codziennego funkcjonowania, bo to jest taka najwolniejsza aktywność mózgu, te fale delta, które są tylko głównie podczas tego najgłębszej części naszego snu. Natomiast gdybyśmy spojrzeli na tą drugą fazę, czyli na REM, to tam z kolei aktywność mózgu jest praktycznie identyczna do tej, którą byśmy zobaczyli, gdybyśmy w tym momencie podpięli sobie elektrody EEG, gdybyśmy w tym momencie zarejestrowali sobie aktywność mózgu, to byśmy mieli praktycznie identyczny zapis.
1: Czyli to nie do końca jest tak, że ten mózg sobie odpoczywa w takim razie podczas snu.
3: Tak, dokładnie, to jest bardzo ładnie powiedziane. No, nasz mózg cały czas pracuje. Podczas tych różnych faz zajmuje się różnymi rzeczami. Na przykład gdy usypiamy, najpierw mamy najwięcej tej najgłębszej fazy snu, najwięcej jest non-REM-u, a REM-u jest malutko. Natomiast im dłużej śpimy, im dłużej śpimy, tym więcej pojawia się tej fazy snu REM. No i na przykład faza snu REM uważa się aktualnie, że służy nam głównie do przetwarzania emocji. Że potrzebna jest nam do zachowania jakiejś takiej stabilności też psychicznej, emocjonalnej, do tego, że na przykład marzenia senne, to też mówi się o tym, że marzenia senne mają niejako rolę troszkę terapeutyczną, bo one nam pozwalają przetworzyć to, co my faktycznie przeżyliśmy, czego doświadczyliśmy w ciągu dnia.
1: A mamy jeszcze taką mocną teorię, dlaczego śnimy?
3: Śnimy jako marzenia senne, tak?
1: Tak,
3: czyli te barwne obrazy takie. No tutaj też nie mogę powiedzieć, że tak na twardo wiemy, ponieważ badania nad snem są bardzo skomplikowane, bardzo trudno się realizuje badania nad tymi tematami. Natomiast faktycznie jest taka teoria, że podczas snu nasz mózg musi sobie niejako poukładać informacje, musi przetworzyć to, co się działo w ciągu dnia, w ciągu tygodnia i tak dalej. No i żeby przetworzyć te informacje, musi je odtworzyć. Tylko to odtwarzanie nie do końca zachodzi chronologicznie. W mózgu występują jest taka aktywność, która się nazywa, że są fale PGO między pons, geniculate i occipital. To są takie trzy regiony mózgu i te fale są spontaniczne, są losowe i właśnie w taki losowy, spontaniczny sposób przetwarzane są te prawdziwe informacje z naszego życia, to co zobaczyliśmy, usłyszeliśmy, przeczytaliśmy i przez to, że te informacje są przetwarzane w sposób losowy, a nasz mózg jednak lubi porządek, to stara się z tych losowych historii ułożyć coś mniej lub bardziej sensownego, z tego też względu nasze marzenia senne bardzo często są takie absurdalne, nierealne. Natomiast wierzymy w nie, gdy my śpimy i nam się wydaje, że no przecież to się dzieje naprawdę, ja jestem dokładnie teraz w akcji, w tym śnie, dlatego że na przykład kora przedczołowa, czyli w cudzysłowie nasz zdrowy rozsądek, to jest taki obszar mózgu, który dojrzewa aż do 25 roku życia, dlatego u nastolatków z rozsądkiem to tak różnie to bywa, no to kora przedczołowa jest częścią mózgu najbardziej uśpioną podczas snu, więc kotę nie ma, myszy harcują, zdrowy rozsądek śpi, więc te obszary emocjonalne jak najbardziej dochodzą do głosu i my się budzimy przerażeni na przykład.
1: Opowiadała dr Patrycja Ściślewska z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ten, jak i wiele innych podcastów z naszych rozmów znajdziecie w podcaście Campus Nauka w waszych ulubionych serwisach streamingowych. Same sztosy. Twoja stara sucha garycz. Tak przynajmniej twierdzą Molchat i AGNT. Specjalnie włączyłem sobie wywiad z agentem, żeby dowiedzieć się, jak się czyta agentę i możecie obie formy, agent i agentę, obie są ok. 46 minut po 11.

0: check, check, check, check, check, 1, 2.
1: Kampus główny.
2: Salut i kawałek czek, czek. 8 minut nam zostało do godziny 12, więc zajrzę jeszcze do prasy, ale teraz już nie o zaćmieniu słońca, tak czasem czytam też jakieś inne rzeczy, chociaż dzisiaj trochę mniej. Bardzo ciekawej kwestii z obszaru fizyki wam mogę przeczytać, to znaczy wyobraźcie sobie, że macie parę pokojów w jakimś budynku, które są od siebie odizolowane, nie mają dyrygenta, a we wszystkich siedzą jacyś smyczkowie, wyobraźmy sobie smyczków. No i zaczynają grać i nagle synchronizują się sami. W sensie zaczynają po prostu razem grać spójną melodię. To jest właśnie mniej więcej to, co się wydarzyło w świetle laserów w ostatnim czasie i co opublikowano na łamach Nature Communications, a o czym pisze doktor habilitowany Jacek Szczytko, profesor Uniwersytetu Warszawskiego SWW, opisuje to, jak udało się synchronizować niezależnie działające od siebie takie mikrolasery. Generalnie taki układ normalnie składa się, coś taki laserowy w fizyce może być bardzo, bardzo różny. W sensie mamy małe, duże, różnorodne lasery w różnorodnych funkcjach, ale kluczem było do tej pory to, że trudno było zsynchronizować ze sobą pracę takich bardzo małych mikrolaserów, które niezależnie tworzyły wiązkę światła, ale ona nie była tak jakby w pełni spójna. Udawało się to zrobić w bardzo skomplikowanych układach, tak żeby faktycznie każdy wyemitował podobną wiązkę i żeby ta wiązka razem była po prostu takim super modem, tak się nazywa ten stan. Natomiast do tej pory to nie wychodziło, no i naukowcom udało się to zmienić. Teraz w tych... O, daruję sobie opis. To jest bardzo skomplikowane fizycznie, żeby to opisać, ale użyto kilku mikrownęk, ciekłego kryształu, odpowiednich barwników i razem z takiej synergii tych różnych podejść udało się utworzyć taki układ, który daje całkiem fajny potencjał i do modyfikacji tych wiązek, tak żeby jedne się włączały, drugie wyłączały, ale też żeby razem można było je synchronizować. To jest mega ważne. Nie wiem, czy dokładnie to się do tego posłuży, no ale lasery są wszędzie, co nie? W sensie odkąd na kasie samosługowej klikamy sobie jakiś produkt, kupujemy, chciałem powiedzieć banan, ale akurat to na wagę. No nie wiem, cokolwiek. To tam trzeba użyć laseru. Jak trzeba czasem stopić jakieś rzeczy, trzeba użyć laseru. Jak trzeba wyświetlić coś rzutnikiem, to trzeba użyć lasera, więc dużo różnych rzeczy. A przejdę jeszcze do mediów społecznościowych. Tamto było serwisu naukowego UW, teraz Nauka w Polsce. To znaczy teraz o platformach jeszcze szybko wspomnę. Wszyscy wiemy raczej, słyszeliśmy kiedyś więcej niż raz, że platformy zarabiają dzięki naszym danym i to spojrzenie zmienia się trochę z czasem. To znaczy, oczywiście nikt nie kwestionuje tego, że chodzi o dane, natomiast zmienia się trochę to, o co tak naprawdę chodzi. To znaczy, to oczywiście dane są jakimś takim punktem wyjścia dla wielkich platform do tego, żeby móc jeszcze dokładniej dopasowywać do nas informacje, więc zawalczyć o naszą uwagę, no bo jeżeli dzięki dokładnym danym tego, kim jesteśmy, co robimy, jak spędzamy wolny czas, uda nam się lepiej dopasować coś, co akurat pasuje do tego, jak spędzamy wolny czas i jeszcze ktoś na to sprzeda i zarobi, no to wiadomo, w ogóle kapitalistyczna bajka, żyjemy w najlepszym z możliwych światów, ale dzisiaj zaczyna się to zmieniać i jeszcze ważniejsza niż uwaga staje się przywiązanie. To, żeby człowiek zostawał razem z tymi algorytmami, żebyśmy zostawali przyczepieni, przywiązani do różnych dużych korporacyjnych rzeczy. No i agenci AI zdają się odgrywać tutaj bardzo dużą rolę i oto teraz zdaje się, będzie się toczyła duża wojna, o czym opowiada na łamach nauki w Polsce dr Ada Florentyna Pawlak z Uniwersytetu SWPS. Możecie przeczytać cały tekst tam o tym, żeby też uważać na to, jak łatwo się można czasem związać z botem, z naszym towarzyszem, z sposobem, jaki media, te duże platformowe, potrafią nas niezauważenie do siebie przywiązać. Tricky in Mitch Sanders, I'm yours.

0: DMC DJ's Day już 20 i 21 sierpnia w Warszawie w Fabryce Norblina. To dwa dni święta twórców, artystów i technologii muzycznej. Przygotowaliśmy dla Was trzy strefy: edukacyjną, warsztatową oraz DJ Market. Zwieńczeniem wydarzenia są finały DMC Poland 2026. To tutaj technologia staje się narzędziem w rękach najlepszych praktyków w kraju. Dołącz do nas. 20 i 21 sierpnia, Warszawa, Fabryka Norblina. Szczegółowe informacje na dmcdjchamps.pl.
1: Oszczędni tankują taniej,
2: bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,90 za litr. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Reklama.
4: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Kampus Główny.
1: Tropical Soldiers in Paradise i kawałek Panda. To jest w sumie nawet nie najgorsza zapowiedź, myślę, tego, o czym będziemy zaraz rozmawiać. Ze mną w studiu jest już Michał Stanowski, który na świeżo wrócił z

0: żeby mówić, jak to było super, że ja byłem na drugim końcu świata i że przejechałem tyle kilometrów, zobaczyłem tak wiele rzeczy, tak? Czuję się wtedy trochę źle, no ale znajomi rozumieją i zawsze chętnie słuchają.
1: Bo to jest też taka forma, która jest jednak dosyć wymagająca, w sensie myślę, że jednak nie dla wszystkich, na przykład nie dla mnie, w sensie ja nie wiem, czy bym się podjął, po polskim wybrzeżu jeździłem rowerem kiedyś, ale po afrykańskim jeszcze mi się nie zdarzyło. Trudno jest w ogóle coś takiego zrobić?
0: To znaczy, jeśli chodzi o kondycję, to wydaje mi się, że no oczywiście gdzieś tam ona musi być, ale to nie jest wysiłek, który powiem, takiego przeciętnego człowieka, który gdzieś tam sobie raz na jakiś czas pójdzie na siłownię, czy właśnie jeździ tym rowerem tak rekreacyjnie, nie mówię po mieście, ale gdzieś tam właśnie poza miastem, miał w przeszłości takie dłuższe dystanse, mówiąc dłuższe, mam na myśli takie właśnie ponad 100 kilometrów, to jest jak najbardziej do zrobienia, tylko też, no właśnie, 100 kilometrów nad Morzem Polskim to nie jest 100 kilometrów w Afryce czy w Azji. Do tego dochodzą różne czynniki, takie jak wiatr, takie jak temperatura, która w tym przypadku, w tym tegorocznym wyjeździe była najbardziej dotkliwa. No to 100 kilometrów okazuje się bardzo, bardzo trudne, bardzo wymagające, więc no, planując taką trasę, trzeba do tego zerknąć, jak wygląda właśnie temperatura, wilgotność, bo to bardzo często w tych okołorównikowych rejonach jest duży problem. I odpowiednio do tego tą trasę zaplanować. Też przewyższenia mają bardzo duże znaczenie, więc tutaj jest bardzo, bardzo dużo logistyki przed wyjazdem do takich krajów egzotycznych.
1: Zresztą rozmawialiśmy gdzieś w międzyczasie, bo już myślałem, że jak w Polsce jest tak gorąco, że było te 36 stopni, to tam pewnie jest trochę lepiej, ale nie było. Wtedy było chyba 40, nie?
0: To mnie trochę wkurzało, szczerze mówiąc, bo ja pojechałem tam w taki okres, gdzie miało padać dużo. Ten okres deszczowy i okazało się, że no albo ja mam jakiegoś pecha, w ogóle nie padało, padało tylko w nocy, kiedy tego deszczu potrzebowałem najmniej. Wtedy, kiedy chciałem jakiegoś orzeźwienia, no to ten deszcz w ogóle nie przychodził, więc tak, były gigantyczne temperatury, tam chyba rekord to był 45 czy 6 stopni, już nie pamiętam nawet. No po prostu wypalało skórę, tak? Nie dało się praktycznie jechać w taką temperaturę. To nawet nie chodzi o odczucie tej temperatury, to po prostu wypala ci głowę, to też działa na psychikę trochę, że jedziesz i masz całe ciało, które jest gorące i to bardzo, bardzo męczy. I od tego się nie da uciec, bo jedynym remedium na ten temperatury był wiatr, no ale ten wiatr musiał wiać w twarz, żeby cię chłodzić. A jeżeli wiatr ci wieje w twarz, no to gorzej się jedzie, tak? No bo masz wiatr przeciwny, który jeszcze musisz pokonywać. A jeżeli wiatr wieje w plecy, czyli teoretycznie dobrze dla rowerzysty, to w ogóle nie czujesz żadnego ochłodzenia i całe to ciepło przyjmujesz na siebie.
1: To jeszcze teraz jest ten moment, że jak ktoś chce, to może wyjąć telefon z mapą albo po prostu mapę, jak ktoś jest starożytny. Jaki to był odcinek mniej więcej?
0: Więc w tym roku to był odcinek 1000 kilometrów. Wystartowałem ze stolicy, no spod stolicy tak naprawdę, bo z lotniska Gambii, państwa położonego w zachodniej Afryce. Stolica tego kraju to Banjul. Ale to nie największe miasto tego kraju. Największym miastem jest Serekunda, która jest położona tuż obok. Też jechałem przez Serekundę. No i następnie skierowałem się w stronę Senegalu. Jechałem przez takie większe miasta Tubakuta, Fatik, Mbour, Sali, aż dojechałem do stolicy tego państwa, które no być może niektórzy z was kojarzą, Dakar, znany rajd Dakar, związany z tym miastem właśnie. No i później pojechałem do góry, do Saint-Louis, przy granicy z Mauretanią. No i przekroczyłem granicę z Mauretanią i dojechałem do stolicy Mauretanii, czyli do Nouakchottu.
1: No to jest faktycznie solidna trasa.
0: Solidna, tak.
1: No. to już będzie tak poza konkursem, bo ciąg dalszy oczywiście przejdziemy zaraz. Wiesz, dlaczego Gambia ma taki dziwny kształt? Ja dopiero teraz jakoś tak się zorientowałem, że...
0: Że jest...
1: Doliną.

0: rzeki.
1: To znaczy, ona jest po prostu położona nad rzeką o tej samej nazwie. To jest kraj, który tak naprawdę powstał na rzece, tak? Jest zupełnie otoczony z dwóch stron przez Senegal. Od północy przez taki Senegal właściwy, że tak powiem, a od południa przez taki region, który się nazywa Casamance. To jest region, który ma zapędy separatystyczne. Oni chcą się oddzielić od Senegalu. Teraz już mniej, w przeszłości bardziej, ale Senegalczycy cały czas, jak mówią o tym regionie, to mówią troszeczkę jak o innym państwie, nie jako o Senegalu.
0: Niesamowite. To też sporo rzeczy można się przy okazji.
1: I jeszcze dodam na koniec teraz o Gambii, że Gambia była kiedyś polską kolonią przez chwilę.
0: Tak, coś chciałem nawet zażartować, że jakiś wątek śląski się pojawia, ale widać, że wątek polski żyje.
1: Tak, Gambia kiedyś była przez bardzo krótką chwilę polską kolonią.
0: Niesamowite. To faktycznie tego nie wiedziałem. Antony Szmierk i Imogen and the Knife. Flight Simulator. 12 minut po godzinie 12. Do naszej rozmowy wracamy za chwilę. After the tailspin, they'll find a flight simulator. Loaded into my device, and they wonder why I just sat there and gave up without a fight. And all the birds, they won't stop laughing at the folly of the human race, 'cause we thought that we were angels. We watched particles accelerate, and if I can't land it, then I'll fuck it right through my ex's garage. And when I'm comatose, it'll be her voice that guides me through the panic, and I'll activate the landing gear as the scenery loads in. I've seen pixelated cities notified my next of kin. And all this could just be fabricated in a back lot in LA, with a television hypnotist playing God to compensate. Can anybody land this thing? Shouts a voice from the abyss. Too scared to ask for evidence, I'm too confident to miss. Because it isn't about experience if your numbers have come in. I could kick 1,000 buckets if the world wants me to live. And I visualize the impact, the first biting of the brakes. I've landed biplanes in Antarctica, flown straight through hurricanes. And so I look at all the buttons, they're all crystalline and new. And a voice over the radio.

0: John Solo i Rodas, kawałek wrocławski Typhoon. Mamy 20 minut po 12 na zegarach i wracamy do naszej rozmowy o wyjazdach dosyć dalekich. Rozmawiamy o wyjeździe do zachodniej Afryki, wyjeździe rowerowym, więc w ogóle po pierwsze, to nie był twój pierwszy wyjazd, co nie?
1: Nie pierwszy wyjazd, pierwszy do Afryki, ale nie pierwszy wyjazd. W poprzednich latach najpierw Europa, Islandia, Norwegia, Szwecja, Włochy, Grecja. Mój pierwszy wyjazd w ogóle był do Aten z Częstochowy. No później Azja, czyli Wietnam, Tajlandia, Laos, Indonezja, Malezja. No i w tym roku jakoś tak chciałem się może od tej Azji troszeczkę, nie powiem uciec, no bo trochę się zmęczyłem może już Azją, ale zmienić kontynent. Myślałem nad Ameryką Południową, Ameryką Północną, nawet też tam środkowa i Afryką właśnie. I chyba padło na Afrykę z bardzo prostego powodu. Są tanie loty do Gambii z Polski, bo Hiszpania ma bezpośrednie loty właśnie do stolicy tego kraju. I to była główna przyczyna, dlaczego chyba poleciałem do Gambii. Natomiast ja lubię zwiedzać kraje, które są takie, nie wiem jak to właśnie nazwać, to nie są kraje takie bardzo turystyczne. Ja nie mówię, że szukam jakiejś adrenaliny, ale to są takie kraje, które raczej nie są przyzwyczajone do turystów. I Gambia, Senegal i Mauretania takimi właśnie krajami są. I stąd jakby to plus niska cena biletu zadecydowało, że właśnie tam pojechałem w tym roku. No i nie żałuję. Myślę, że wrócę w tamten rejon w niedalekiej przyszłości.
0: A długo zajęło ci w takim razie zaplanowanie tego całego wyjazdu? Czy to było tak, że miałeś jakby całą trasę, wszystkie noclegi, wszystko po drodze, wiedziałeś co gdzie?
1: Nie, to się zawsze, znaczy warto zaplanować trasę punkt po punkcie, ale to się zawsze zmienia. Ja miałem już doświadczenie z poprzednich wyjazdów, jeśli chodzi o planowanie tej trasy, i to jest bardzo, bardzo powtarzalny proces. Bardzo podobne rzeczy też bierze się ze sobą na takie wyjazdy, więc ekwipunek plus minus miałem skompletowany. Część rzeczy musiałem dokupić, bo zostały w Częstochowie na ostatnią chwilę. Natomiast jeśli chodzi o trasę, to miałem zaplanowaną. Nie zrealizowałem jednego punktu, który bardzo chciałem, a mianowicie miasta Touba w Senegalu. To jest święte miasto Senegalczyków, tak jak dla nas jest na chociażby, nie wiem, Częstochowa.
0: Częstochowa mężczyzn.
1: Tak. Oni w tym okresie, w którym ja byłem, mieli swoje wielkie święto, które nazywa się Magal. I oni pielgrzymują do Touby, praktycznie kilka milionów ludzi z całego Senegalu. No ja nie zdołałem dojechać na ten Magal właśnie do Touby, w tym czasie byłem w Dakarze, więc ta trasa się zmieniała. Ta trasa się zmieniała ze względu na warunki właśnie atmosferyczne, przede wszystkim wiatr. Bardzo mocno zaskoczyła mnie siła wiatru w tych krajach. W Azji tak nie było, a w Senegalu szczególnie ten wiatr był bardzo, bardzo dotkliwy, więc on zmusił mnie do tego, żeby tę trasę zmienić i po prostu sobie odpocząłem dzień dłużej w Dakarze i nie pojechałem już na wschód Senegalu, tylko na północ do Saint-Louis, w ostatniego dużego miasta przed granicą z Mauretanią, żeby później przekroczyć właśnie tam granicę. Dużo jest tego, takich szczegółów, gdzie przekroczyć na przykład granicę między państwami. Na przykład pomiędzy Senegalem i Mauretanią w miejscowości Rosso jest podobno najgorsza granica w całej Afryce do przekraczania, jeśli jesteś turystą. Znaczy tam są takie przypadki, że są oszuści, którzy są poprzebierani za policjantów albo za żandarmerię, którzy zabierają ci paszport i oczekują od ciebie zapłaty, żeby ci go oddać, tak? Więc trzeba wcześniej zrobić pewien research, gdzie przekroczyć granicę, w jakich miejscach warto się zatrzymać, jakich miejsc unikać, bo na przykład Mauretania jest dość bezpiecznym krajem tam, gdzie ja podróżowałem, czyli z Dakaru do Nouakchottu, tym wybrzeżem Atlantyku. na zachodzie, ale już przy granicy z Mali, przy granicy z Algierią raczej turystów nie ma, ponieważ tam trwa wojna. Wojsko Mauretanii walczy z terrorystami, którzy mają zapędy właśnie separatystyczne i tam po prostu się nie jeździ. Więc jest dużo takich szczegółów, ale to jest dość powtarzalne. I jest taka jedna zasada też, żeby bardzo sceptycznie podchodzić do zaleceń Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Bo gdybym ja słuchał wszystkich zaleceń, które są właśnie w internecie na stronie rządowej, to nigdy cię bym nie poleciał. Nic bym nie zobaczył, bo wszędzie by mnie chcieli zabić.
0: Gdzie nocowałeś?
1: No więc nocowałem przede wszystkim w takich pensjonatach, ciężko to nazwać tak naprawdę hotelami. Miałem ze sobą również namiot, pod którym również spałem. Natomiast najczęściej były to hotele bądź pensjonaty. I to było dla mnie, znaczy było tak źle w trakcie dnia, że taki zimny prysznic to było takie uzdrowienie na następny dzień dla mnie. W namiocie też spałem, ale w namiocie to byłem zmuszony spać tak naprawdę. Ze względu na to, że cofnęli mnie na granicy mauretańskiej i nie miałem noclegu, musiałem się zatrzymać u pewnej rodziny arabskiej na farmie, gdzie po prostu rozbiłem swój namiot i spałem w tym namiocie. To nie była najlepsza noc, szczególnie, że to było nad rzeką Senegal, gdzie akurat były też gody żab. To pewnie jest jakieś określenie profesjonalne na to. I całą noc po prostu była masakra. Ale przede wszystkim właśnie pensjonaty. Też ze względu na bezpieczeństwo. To są bardzo biedne kraje i ludzie kradną, tak? W tych krajach. Jak widzą białego turystę, tutaj tak wygląda rzeczywistość. Natomiast to są takie kradzieże, no zdarzyło mi się niestety, że ta kradzież dotknęła również mnie. Później tę rzecz odzyskałem, no ale dmuchałem na zimne i starałem się nie zatrzymywać właśnie zupełnie na dziko. No również zwierzyna, tak? Tam są, szczególnie w Mauretanii, bardzo groźne gatunki gadów. Jest czarna mamba, są także skorpiony, których jad jest śmiertelny. Więc przede wszystkim pensjonaty, ale również zdarzyło się w namiocie nocować.
2: Kampus główny.
0: Opowiada Michał Stanowski, a do rozmowy wrócimy jeszcze za chwilę. A-Track i DJ's Gotta Dance More. No, tak chyba się to czyta.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama. Here we go again.

0: Kampus Główny.
1: Dizzy Rascal, See You Dance. 35 minut po godzinie 12 i wracamy jeszcze na chwilę do Afryki. Słonecznej chyba czasem aż za bardzo, jak się okazuje. Do 40-45 stopni, to jakby przestanę chyba trochę narzekać na te nasze 36, które się wtedy zdarzyło.
2: Wiesz co, no jest jak jest. Wiedziałem, jak tam będzie, jak się wybierałem. Chociaż jak tutaj planuje się w Polsce te trasy, to jednak to 45 stopni jako liczba tak nie przeraża jak na miejscu, ale da się przeżyć.
1: To prawda. Opowiadałeś o tym, że był ten moment, kiedy mieszkałeś u jakiejś rodziny na farmie lokalnej.
2: Tak.
1: Zastanawiam się, jak w ogóle się z nimi dogadywałeś. W sensie, czy po prostu angielski wystarczył, czy trzeba było jakoś inaczej? Po francusku? Nie wiem.
2: To było... Ta sytuacja właśnie z tą rodziną to była jakaś abstrakcja w ogóle. Ja trafiłem do tej rodziny z takiego powodu, że mnie cofnęli na granicy mauretańskiej. To znaczy z Senegalu pozwolili mi wyjechać, ale nie pozwolili mi wjechać do Mauretanii ze względu na to, że właśnie padał bardzo duży deszcz, taki obfity w nocy i droga po stronie Mauretanii była zupełnie nieprzejezdna. I musiałem się cofnąć do Senegalu, poczekać jeszcze dzień, zanim ta droga po prostu wyschnie. I przypomniałem sobie, że tuż przed granicą jadłem śniadanie u takiego chłopaka, który mówił po angielsku. On był z Gambii właśnie, gdzie językiem urzędowym jest angielski. No i cofnąłem się do tego chłopaka i go spytałem, czy nie mogę się po prostu u nich przespać. A on mówi, że jak najbardziej, w ogóle zaprasza i od razu dał mi jeść, pić i cały czas tak naprawdę mi towarzyszył. Więc z nim dogadywałem się po angielsku. Tylko, że w Gambii ten angielski jest taki... On jest właśnie urzędowy, ale nikt nie mówi tym językiem tak naprawdę między sobą. W tej zachodniej Afryce jest bardzo wiele różnych języków plemiennych. W Gambii na przykład takim językiem najpopularniejszym jest Mandinka. W Senegalu jest to Wolof i Fulani. Więc oni między sobą rozmawiają właśnie w tym języku, a nie po angielsku, czy po francusku w Senegalu i w Mauretanii. Nikt nie używa tych języków na co dzień. Spytałem się jednego gościa, po co wy się uczycie francuskiego, to nie potrafił mi odpowiedzieć. No uczymy się, bo w szkole nas uczą, tak? Ale oni nigdy nie używają tych języków. No więc tam dostałem się na tą farmę, dogadałem się właśnie po angielsku, dostałem jeść. No i tam wyniknęły bardzo ciekawe sytuacje. To znaczy dostałem na przykład propozycję wyjścia, znaczy wzięcia sobie żony właśnie z tamtej rodziny. Tam był mąż, dwójka właśnie żon tego męża, dziewiątka czy ósemka dzieci i trójka właśnie takich pracowników, z których jednym był właśnie ten, który mnie zaprosił na tą farmę. No więc dawali mi jeść, pić, była tam małpa jako zwierzę domowe, przywiązana do drzewa, miała na imię Usman, z którą też się jakoś tam zacząłem bawić. I zwieńczeniem tego wszystkiego było wieczorna ekspedycja z tą całą rodziną, z męską częścią tej rodziny. Kobiety wtedy przygotowywały kolację na rzekę Senegal. Myśmy wypłynęli z nimi na rzekę Senegal po to, żeby tak naprawdę transportować towary nielegalnie, dlatego to zrobiliśmy w nocy, z wiosek z Mauretanii i Senegalu. Czyli krążyliśmy po tej rzece Senegal i odbieraliśmy od takich zaprzęgów konnych, które ja ledwo widziałem, bo to była noc. Oni jakoś wypatrywali te zaprzęgi konne, które na brzegu nagle się pojawiały z tymi towarami. To był cement, to były jakieś kable, cukier, sól, wszystko. To było dość ryzykowne z mojej strony, bo gdyby mnie zatrzymali w Mauretanii w wiosce, to ja nie wiem, co ja bym musiał zrobić. Chyba bym musiał wrócić do Dakaru i polecieć z Dakaru do Polski. No, ale na szczęście nic takiego się nie stało. No i mam takie przeżycie chyba, którego nigdy nie zapomnę. Bo nie dość, że no to było dość odjechane, lekko mówiąc, że ja sobie takim kuterkiem z Senegalczykami rozwożę towary po wiosce. To jeszcze tam w ogóle nie było świateł takich sztucznych, no i nad nami było bardzo dobrze widać drogę mleczną, gwiazdy, no to było super przeżycie. No może oprócz tego, że właśnie chłopaki cały czas się ze mnie śmiali, że krokodyl mnie zeżerł, bo tam krokodyle w rzece Senegal są dość częste, no i też jest schistosomatoza, są przywry krwi, które które się wwiercają przez skórę, więc chłopaki mnie tym straszyli. Muhammed właśnie, ten chłopak, który mnie zaprosił do tej wioski, na tą farmę, powiedział, że zazwyczaj wypływają w dziesiątkę, a wracają w ósemkę przez krokodyle, więc no cały czas śmiali się z biednego białego człowieka, którego nie przepuścili przez granicę.
1: Mocne. Mega fajna historia w ogóle. Tak sobie myślę, bo zostało nam jeszcze takie te 2 minuty mniej więcej. Czy masz jakieś takie jakby rad, jak w ogóle zacząć coś takiego? Jakby ktoś chciał sobie ruszyć taką podróż? Gdzie w ogóle zacząć w ogóle interesować się tym tematem? Gdzie szukać? Co sprawdzić?
2: No to na pewno nie Afryka czy Azja. Chociaż jeżdżenie na rowerze jest takie samo tutaj w Warszawie, czy w Afryce, czy w Wietnamie. Różnią się tylko ludzie i chociaż to może duże różnice. Ale na pewno to, co bym zrobił na początek, no to właśnie zastanowił się, czy ja mam, jaką ja mam kondycję, na ile mogę sobie pozwolić. Pojeździłbym tutaj po Polsce, chociażby zrobił trasę właśnie tą część Eurovelo nad morzem. Na ile ja mogę sobie pozwolić na jazdę z sakwami, bo przecież taka jazda wyprawowa to nie jest jazda na pustym rowerze, tylko to jest jazda z takim bagażem 25-kilowym, więc to też zmienia trochę postać rzeczy. No i zainteresowałbym się postaciami, które są takimi flagowymi, jeśli chodzi o taki bikepacking właśnie w Polsce. Taką postacią na pewno nie jestem ja jeszcze. Natomiast tutaj zdecydowanie mogę polecić 2 osoby. Jeśli ktoś lubi oglądać na YouTubie różne rzeczy, to przede wszystkim Piotr Strzeżysz, który jest taką chyba flagową postacią, jeśli chodzi o bikepacking w Polsce. I jeszcze Maciek Andrzejczak z kanału Rowerem przez Europę. Mniej odjechane, ale takie bardziej mam wrażenie przystępne na początek materiały. A jeśli ktoś chce tak ode mnie się czegoś dowiedzieć, to też zapraszam do kontaktu.
1: Michał Stanowski. Tak,
2: tak jest.
1: Prawdopodobnie znajdziecie. Ten
2: znane nazwisko.
1: Drugi Stanowski.
2: Tak.
1: Nie ten. Dzięki wielkie za rozmowę. Cieszę się, że do nas dotarłeś, mimo tego, że jeszcze rano byłeś w Turcji, nie? Jakoś tak?
2: Tak, ja od 3 godzin jestem w Polsce.
1: Odeśpij. Kawka będzie super. 42 minuty po 12 i to był Michał Stanowski. Dzięki wielkie za rozmowę i może do zobaczenia przy kolejnej podróży.
2: Dzięki.
1: Radio Campus. Same sztosy.

King Boo 94 Nava A4 Get. Ja tak bym przeczytał, gdybym bardzo chciał przeczytać ten tytuł. Nie jest łatwo. King Boo, to zapamiętajcie, tak się nazywa wykonawca. Jak w ogóle po tej rozmowie? No, na mnie to robi po prostu kolosalne wrażenie. Ja faktycznie najdłuższa trasa rowerem, którą przejechałem, to było Polskie Wybrzeże, nawet chyba nie w całości, więc tym bardziej słuchając o tych historiach, niesamowite. Ale może trzeba po prostu szukać nowych wyzwań. Przed Wami Faust na Maciejczuk i Timonem.

trzymam je blisko, powierzam sekrety w ich usta. Lubię orzekać, że tylko ideę. Już mnie nie wierzę i wolę być w świecie. Wychodzę z myśli i wchodzę na ziemię. Łączę tu niebo i moje twierdzenie. Lubię doświadczać i czytam ludzi częściej niż książki w tych konwersacjach. Pełno jest

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16.30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm /podcasty.
3: This is your life! Right here, right now!
1: Autopromocja.
4: Akademickie Radio Campus 97,1 FM.
5: No i dotarliśmy do tego momentu. W tej sekundzie wybiły nam 4 minuty do godziny 13, więc skończymy dzisiejszy kampus główny. Ja się nazywam Kacper Koźluk i dzięki wielkie za te wspólnie spędzone 2 godziny. Lunis Quick, I got 5 on it na dobre zakończenie programu, ale oczywiście nie dnia. Trzymajcie się, cześć!

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
2: Bo na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,98. Oferta do 14 sierpnia. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
3: Reklama. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
4: Dobra.

0: artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek. W oparach wódki wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek. W oparach wódki.
1: Yeah.

0: ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz?
1: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

promocja. Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Autopromocja. Same żydowskie.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.
2: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.

0: Gdzie w Warszawie jest najlepsza energia?
1: Jak to gdzie? Nad Wisłą.
0: Spotkajmy się podczas festiwali plażowych, seansów plenerowych i innych atrakcji. Zaprasza Orlen Termika, właściciel warszawskich elektrociepłowni. Szczegóły na termika.orlen.pl.
2: Reklama. Ka, ka, ka, ka.

Zakładam broń pod twoje zimne oczy. Nie chcę wbijać szpilek w twoją skórę. Nie chcę wypominać chwili gorszych. Nie ma trunku, który bardziej truje. Tak, pamiętam moje wszystkie błędy. Tak bym chciał ich wtedy nie popełnić. Tak samo pamiętam twoje

To jest normalnie o tej porze, Zosia Sogoń, a już za moment trochę o kulturze i o wydarzeniach, jakie mają miejsce dzisiaj, ale też przez weekend na mapie Warszawy. Zostańcie z nami.

0: Kultura w mieście.
1: Co ciekawego można porobić dzisiaj w Warszawie? O zapowiedziach kulturalnych mówię co drugi czwartek, a pierwszy raz odkryłam, że odbywa się w Południku Zero co czwartek towarzyski quiz podróżniczy. Jest to spotkanie, wieczór pełen ciekawostek o kulturach, krajach, ludziach, sztuce, językach, historii, no i przede wszystkim podróżowaniu. Nie trzeba być ekspertem ani zawodowym podróżnikiem, wystarczy ciekawość świata. No i takie spotkania, takie pub quizy odbywają się co czwartek w Południku 2.0 na Wilczej 25 i start o godzinie 19. Czego potrzeba? Drużyn 3-4 osobowych. Można wpaść samemu, można też wpaść ze znajomymi już z gotową drużyną. No i jest to quiz podróżniczy, po którym jest też czas na podróżniczą integrację. Więc jeśli to jest coś, co lubicie, podróże, kultury, smaki, no to myślę, że fajna sprawa na czwartkowy wieczór. Godzina 19, Południk Zero, quiz podróżniczy. A w Teatrze Komedia odbywa się pokaz plenerowy w ramach kina plenerowego Halo Kino Tęcza. Jest to dzisiaj film Człowiek z marmuru w reżyserii Andrzeja Wajdy. Start o godzinie 20.30, a wstęp jest wolny. Człowiek z marmuru to jest film kultowy, w którym Agnieszka, grana przez Krystynę Jandę, to był jej debiut, robi film dyplomowy o Birkucie, przodowniku pracy z lat 50. Klasyczne polskie kino Człowiek z marmuru dzisiaj o godzinie 20.30 przy Teatrze Komedia. A za moment jeszcze więcej kina plenerowego, no bo akurat tak się złożyło, że w te czwartki mamy dosyć sporo pokazów, ale nie tylko, więc o tym opowiem już za moment.

0: Przez całe lato na placu Defilad odbywa się bezpłatne kino plenerowe Kinoteki, kino Lot w stronę zachodzącego słońca. I dzisiaj właśnie w ramach tego kina letniego odbywa się seans filmu Anioł Stróż, reżyseria Aziz Ansari, produkcja amerykańska. I film opowiada o tym, jak początkujący, ale pełen dobrych chęci anioł Gabriel wywraca do góry nogami życie ubogiego magazyniera i opływającego w luksusy kapitalisty. Film zbiera oceny całkiem niezłe, choć dosyć podzielone, no a w jednej z ról głównych Keanu Reeves. Także pokaz filmu Anioł Stróż dzisiaj o godzinie 20:30 pod Kinoteką. A dzisiaj chciałam tak różnorodnie, bo też co czwartek o godzinie 18:30 zbiera się New Balance Run Club przy Agricoli. Trening prowadzi Asia Dorociak, Kasia Żbikowska i Marcin Sałata. No i jest to klub otwarty dla wszystkich biegaczy, niezależnie od poziomu zaawansowania i wytrenowania. To jest coś, co też znalazłam pierwszy raz, mimo że często mówię o czwartkowych wydarzeniach. A myślę, że to jest fajna sprawa razem pobiegać, jeżeli akurat lubicie to robić. Więc to taka ciekawostka na dzisiaj. Więc godzina 18:30, Agricola, New Balance Run Club.
1: Kultura w mieście.

Jeszcze na szybko przejdę przez premiery kinowe, bo jutro piątek i do kin wchodzą nowe filmy. Jednym z nich jest Proces Orsona Wellesa. I co jest ciekawe, jest to polska prapremiera. Pierwszy raz będzie można zobaczyć ten film w kinach polskich, choć na kina światowe wszedł 21 grudnia 1962 roku. Ale od jutra można oglądać go w Polsce. Proces Orsona Wellesa o tym, jak skromny urzędnik państwowy zostaje niespodziewanie aresztowany, a następnie powiadomiony, iż wytoczono przeciwko niemu proces. Film kultowy, naprawdę bardzo dobrze oceniany. Warto ten film zobaczyć, odświeżyć sobie, jeżeli ktoś już go widział, a jeżeli nie, no to też fajna sprawa zobaczyć go na dużym ekranie. A do kin wchodzi także Koniec ulicy Dębowej Dawida Roberta Michela. Film zbiera całkiem niezłe opinie i jest o tym, jak kosmiczne zjawisko przenosi całe podmiejskie osiedle w nieznane miejsce. Rodzina Platów jednoczy siły, by przetrwać w nowej rzeczywistości. Sci-fi, no i film zupełnie nowy. Tutaj już nie jest to polska premiera 60 lat po światowej premierze, tylko jest to zupełnie nowy film. Więc od jutra w kinach obejrzeć można Proces oraz Koniec ulicy Dębowej.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
2: Bo na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,98. Oferta do 14 sierpnia. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
3: Reklama.
4: 15.30, Marcel Schneider.
5: Akademicki Radio Campus.
4: Ile zużywamy węgla w Unii do produkcji prądu? Andrea Bocelli na Narodowym, a na początek wyciek danych po cyberataku.
5: Wiadomości.
4: Ministerstwo Cyfryzacji potwierdziło informację o cyberataku na firmę MyDear, w wyniku którego wyciekły dane 19 milionów Polaków, m.in. o lekach i receptach. Firma ta jest dostawcą systemu do prowadzenia m.in. elektronicznej dokumentacji medycznej. Wyciek dotyczy 12 tysięcy podmiotów medycznych.
6: Najważniejsza rzecz jest taka, że dzisiaj nie ma w przestrzeni publicznych tych danych, to znaczy nie są one wystawione nigdzie na sprzedaż, ani nie są elementem żadnej gry i to monitorują służby. Więc uspokajam wszystkich, którzy troszczą się o swoją wiedzę o danych, czy o informacji o tym, czy to nie ich recepty wyciekły. Możecie, obywatele, być spokojni. Jesteśmy w kontakcie z firmą, z której to firmy wyciekły dane, ale ona była podmiotem przetwarzającym. Postanowienie, które jest niezbędne, to działania prokuratury w tej sprawie.
4: Mówił na konferencji prasowej Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji. Do podobnego incydentu rzekomo doszło w ostatnich dniach w Kazachstanie. Miało dojść do wycieku danych 15 milionów obywateli, co bada tamtejsze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Dwuetapowe uwierzytelnianie, silne hasła i zastrzeżenie numeru PESEL to podstawowe mechanizmy bezpieczeństwa, tak mówią eksperci. Zastrzec swój numer PESEL możecie w aplikacji mObywatel. Produkcja energii elektrycznej z węgla osiągnęła w zeszłym roku najmniejszy udział w historii Unii Europejskiej, podał dziś Eurostat. Europejski Urząd Statystyczny przypomniał, że 25 lat temu węgiel znajdował się na podium jako surowiec przeznaczony do produkcji energii elektrycznej. Odpowiadał więc w 1990 roku łącznie za 35% produkcji prądu. Po 10 latach udział ten został zmniejszony do prawie 30%. W dzisiejszych czasach pierwsze miejsce zajmuje produkcja z energii jądrowej, zastępując użycie węgla. Obecnie węgiel odpowiada za 9% wytwarzanej energii. Już w tą niedzielę na Narodowym zagości Andrea Bocelli. W związku z tym, aby ułatwić dojazd do domu po koncercie, miasto zapowiada dodatkowe kursy tramwajów, autobusów i pociągów linii metra M2. Pamiętajmy też, że z powodu remontu torowiska na Poniacie na koncert nie będzie można dojechać z centrum tramwajami. Zastępują je autobusy linii Z9. Po koncercie około godziny 22 policjanci czasowo zamkną most Poniatowskiego wraz z wiaduktem od Ronda Waszyngtona do Ronda de Gaulle oraz Aleję Zieleniecką. Po więcej informacji o utrudnieniach i zmianach w ruchu w dniu koncertu przeczytacie na um.warszawa.pl.
5: Sportowy kampus.
4: W najbliższy piątek Legia Warszawa zmierzy się na własnym stadionie z Radomiakiem Radą. Spotkanie odbędzie się w ramach czwartej kolejki PKO BP Ekstraklasy.
7: Chcemy grać wielowymiarowo, wielowariantowo i pracujemy nad tym, żeby też wchodzić środkiem. Kilka akcji w tych trzech spotkaniach było takich, które też siały zagrożenie i tworzyły, kreowały jakieś szanse.
4: Mówił Marek Papszun, trener Legii Warszawa. Wojskowi obecnie zajmują pierwsze miejsce w tabeli, ex aequo z Lechem Poznań. Radomiak plasuje się natomiast na 12 pozycji i ma na koncie 3 punkty.
5: Akademicki Radio Campus.

0: tej porze.
1: Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia, nazywam się Mikołaj Stachowiak, a w tym tygodniu nasz polski samochód elektryczny już jeździ po ich drogach. Izera to już historia, ale fabryka w Jaworznie nie jest jednak wyimaginowaną wizją, a starannie rozwijanym projektem przez Electromobility Poland. Umowa z nowym partnerem, firmą Foxtron, spółką należącą do Foxconn, napędziła cały projekt. Na pierwsze łopaty porzucą ziemię w ciągu najbliższych miesięcy. Polski samochód elektryczny stanie się realnym autem. Foxtron najprawdopodobniej zaoferuje nam swoje konstrukcje. Nie wiemy pod jaką marką trafią na rynek, ale wiemy już, że jeżdżą pod znaczkiem Mitsubishi. Tajwańska firma współpracuje z Japończykami, a owocem tej kooperacji jest nowe Mitsubishi ASX. Choć nazwa brzmi znajomo, nie odnosi się do Renault Captura, a tym bardziej do starego SUV-a z Japonii. To nic innego jak Foxtron Bria, czyli autorski produkt tajwańskiej marki z dołożonymi nowymi znaczkami. Co ciekawe, Bria jest zaskakująco wydajnym samochodem. Po pierwsze, oferuje do 400 koni mechanicznych mocy. Takie liczby zobaczycie w wersji z dwoma silnikami i napędem all-wheel drive. Standardowo moc trafia na tylne koła, a pod prawą nogą jest 229 koni mechanicznych. Akumulator to 57,5 kWh, ale za to Foxtron obiecuje ogromną wydajność. Krótko mówiąc, zużycie energii ma być niskie, a cena tego auta atrakcyjna. Pewnie zastanawiacie się, pod jaką nazwą marka trafi na drogi. Otóż nie wiadomo, ale spodziewałbym się raczej powrotu do nazewnictwa sprzed lat typu FSO albo FSC. Ta pierwsza spółka formalnie wciąż istnieje i notowana jest na giełdzie. Zakładam, że EMP opracuje nowe nazewnictwo, zrywając też z Izerą, która, jakby nie patrzeć, ma już negatywne konotacje. Pierwsze samochody mają opuścić zakład w Jaworznie dopiero w 2029 roku. Przez 3 lata Foxconn może więc wyprowadzić na rynek jeszcze wiele innych modeli, które zyskają nowocześniejsze rozwiązania. Pamiętajmy jednak, że w naszym kraju na koniec dnia kluczowa będzie cena, a nie lojalność wobec fabryki. Z kolei Ford Mustang Mach-4 przestaje już być tylko plotką. Dilerzy widzieli nowe prototypy, a pod maską czterodrzwiowego modelu ma pracować hybrydowe V8. Ford Mustang Mach-E pokazał, że dziki koń to nie jest jeden model, a cała submarka. Problem w tym, że Amerykanie wcisnęli mocno hamulec i przestali na dwóch modelach. Teraz jednak ma się to zmienić. Projekt znany jako Ford Mustang Mach-4 nabiera kształtów. Ford pokazał już finalny prototyp dealerom, a nowe informacje wskazują na obecność hybrydowego V8 pod maską. Co więcej, styl tego auta będzie dosyć unikalny, bo mówimy tu o aucie, które trochę przypomina Audi A7, trochę przypomina Astona Martina, trochę przypomina obecnego Mustanga Porsche Panamera. Tym bardziej, że będzie miał V8 pod maską i to nie byle jaką, bo mówimy tu o silniku 5.0 V8 z hybrydowym układem napędowym. Ford zapowiada przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę w czasie poniżej 4 sekund. Równie interesująco zapowiada się cena. Co prawda mówimy tu o Stanach Zjednoczonych, ale dealerzy mieli usłyszeć, że samochód będzie kosztował mniej niż 40 tysięcy dolarów. Jeśli Ford rzeczywiście utrzyma taki poziom w wersji produkcyjnej, Mach-4 nie będzie pozycjonowany jako luksusowy odpowiednik Panamery. Różnica polega na tym, że będzie przyjazny portfelowi. Z jakimi samochodami będzie rywalizował nowy Ford Mustang Mach-4? Tu na celownik trafi Dodge Charger, sedan i nadchodzący Chevrolet Camaro. Coraz częściej mówi się o tym, że nowe wcielenie tego auta będzie właśnie czterodrzwiowym coupé z mocnym silnikiem. Ciekawa nam się tworzy tutaj nowa kategoria na rynku, gdzie jeszcze niedawno czterodrzwiowe coupé to był taki wymysł raczej marek luksusowych. Audi A7, BMW serii 8, 6, Mercedes CLS. Później to się rozłożyło na wciąż markach premium, ale jednak samochody ze ściętym dachem kojarzą nam się z markami premium. A tutaj proszę, Ford, Chevrolet, Dodge. Zobaczymy, co z tego będzie. A ja ostatni tydzień miałem okazję spędzić z samochodem, który jest legendą dwudrzwiowych coupé. Mowa oczywiście o Porsche 911 w bardzo ciekawej wersji. Pomówimy to o GT3 Touring z automatyczną skrzynią biegów. Żeby usłyszeć ten test, zostańcie z nami.

0: Wracamy, to jest motoryzacyjny skrót tygodnia. Ostatni tydzień miałem okazję spędzić z wyjątkowym samochodem. Mowa tu o Porsche 911 w wersji GT3 Touring. Jak wygląda Porsche 911? Wszyscy wiemy. Kultowy, sportowy samochód z silnikiem osadzonym za tylną osią. W tym modelu silnik osadzony jest na tylnej osi. I jest to bardzo ciekawy silnik, bo mowa o 4-litrowym bokserze wolnossącym, produkującym 510 koni mechanicznych i 450 Nm momentu obrotowego, co pozwala temu bardzo lekkiemu autu, jak na dzisiejsze standardy, bo mówimy tu o aucie, które waży mniej więcej 1400-1600 kg, rozpędzić się od 0 do setki w 3,9 sekundy, a prędkość maksymalna to 313 km na godzinę. I mimo tego, że żyjemy w czasach samochodów elektrycznych, gdzie mamy auta, które są SUV-ami, nawet od Porsche, które rozpędzają się w 2,5 sekundy do setki, na przykład nowe Cayenne Electric Turbo. Jednak warto pamiętać, czym jest Porsche 911 GT3, a później opowiem Wam, o co chodzi z tym Touring Package. Otóż Porsche 911 GT3 jest pierwszym typowo torowym samochodem od Porsche. Mówimy tu o aucie, które można wziąć na tor, pojeździć, pobawić się nim i to tak naprawdę cały dzień pojeździć na track day'u, a później spokojnie wrócić na kołach do domu i nie obawiając się, że na przykład trzeba będzie po drodze wymienić hamulce, że coś się stanie z zawieszeniem, że skrzynia biegów złapie za wysoką temperaturę. Porsche 911 GT3 jest tym autem, które można zmęczyć, którym można się pobawić, którym chce się jechać szybko, chce się hamować w ostatniej chwili i które brzmi jak rajdówka. A z kolei Touring Package oznacza, że mówimy tu o GT3, czyli wciąż tym, jakby nie patrzeć, pancernym torowym samochodzie z możliwością jazdy po drogach, ale wizualnie z zewnątrz może dla nieuważnego oka przypominać klasyczne Porsche 911 Carrera. Czyli jeżeli mamy takiego typowego gentleman driver, który bardzo lubi jeździć po różnego rodzaju kanionach, po górskich drogach, który wybiera się ze znajomymi pojeździć po Włoszech albo nawet po naszych polskich Beskidach, Tatrach i chce wydobyć tą pełną moc, usłyszeć ten silnik pomiędzy skalistymi urwiskami, to jest to samochód właśnie dla niego. Jest to auto, które na pewno dobrze zahamuje, jest to auto, które na pewno bardzo dobrze będzie przyspieszać z zakrętów, bo ma wolno ssący silnik, także nie trzeba czekać na turbo, żeby zdobyć tą moc, bo ta moc jest dostępna zawsze. A dodatkowo mówimy tu o rewelacyjnym dźwięku, bo jest to sześciocylindrowy silnik typu boxer, który kręci się do 9000 obrotów na minutę. Nie ma niczego mniej intuicyjnego z perspektywy kierowcy, jak zmienianie biegów przy 9000 obrotów na minutę. Bardzo jest to dziwne, bardzo długo trzeba się przyzwyczaić do tego, żeby wydobyć ten dźwięk, że możemy to zrobić, że samochód nie wybuchnie, że można spokojnie poczekać, a trzeba trochę poczekać, zanim nastąpi moment zmiany kolejnego biegu. I jak już się wejdzie na te wysokie obroty, dźwięk, który jest wydobywany z tego samochodu razem z tą skrzynią PDK przypomina serię prawdziwych, rajdowych GT4, GT3, które możemy zobaczyć na torach. Naprawdę robi to ogromne wrażenie. Każdy tunel próbowałem opuszczać delikatnie szybę i zredukować 2-3 biegi, żeby wydobyć dźwięk tego silnika. Robi to niesamowite wrażenie. Przy czym na początku powiedziałem, że samochód przyspiesza od 0 do setki w 3,9 sekundy. I to jest prawdą dla samochodu z manualną przekładnią. A auto, którym ja jeździłem, zostało wyposażone w 7-biegową skrzynię PDK, czyli dwusprzęgłową. I dzięki temu to auto jest szybsze od 0 do setki, bo robi to zaledwie 3,4 sekundy. Jednak na co dzień, jak sobie możecie wyobrażać, auto torowe na drodze trzeba być jednak przygotowanym na pewne kompromisy. I to oznacza na przykład twardsze zawieszenie, które nie wybacza większości dziur, które poczujemy na naszym kręgosłupie. To oznacza bardzo agresywne i szalenie precyzyjne, co jak się jedzie szybko, daje ogromną frajdę. Sterowanie i każdy nasz ruch na kierownicy bardzo szybko się odzwierciedla w tym, jak samochód skręca, co jest rewelacyjne zupełnie, kiedy jedziemy szybko. Trochę mniej przydatne, kiedy na przykład próbujemy zaparkować w mieście. Oraz auto, którym ja jeździłem, zostało wyposażone w nowe fotele kubełkowe od Porsche, które są bardzo wygodne, zdecydowanie wygodniejsze od tych poprzednich, które były przez pewien czas nazywane fotelami z Porsche 918, czyli z ostatniego Hyper samochodu od niemieckiej marki. Składają się, dzięki czemu mamy dostęp do tylnych siedzeń w samochodzie z kubełkowymi fotelami, ale nie są to najbardziej wygodne fotele na świecie. I teraz cena. 510 koni, autotorowe, od niemieckiej marki premium. Auto, którym ja jeździłem, kosztowało 1 460 000 zł.
1: to duża cena, ale za to dostajemy ceramiczne hamulce, które nas nigdy nie zawiodą. Dostajemy wrażenia dźwiękowe, których może nam pozazdrościć nawet właściciel Lamborghini. Że jest to coś do rozważenia. A jednocześnie z zewnątrz, jeżeli tak bardzo nie chcemy się rzucać w oczy, no to wydaje mi się, że na spotkaniu zarządu, jak podjedziemy kolejną 911, to może specjalnie się nie wyróżniać. A niektórym właścicielom takich aut może na tym zależeć. Jeżeli chcecie zobaczyć zdjęcia z tego samochodu, filmy z nim, to serdecznie zapraszam na moje social media. Możecie mnie znaleźć jako Okiem Kierowcy, a na YouTubie jako M. Stachowiak. Tymczasem ja się żegnam i do usłyszenia za tydzień. Mikołaj Stachowiak.
2: Normalnie o tej porze.

0: Reklama. DMC DJ's Day już 20 i 21 sierpnia w Warszawie w Fabryce Norblina. To dwa dni święta twórców, artystów i technologii muzycznej. Przygotowaliśmy dla Was trzy strefy: edukacyjną, warsztatową oraz DJ Market. Zwieńczeniem wydarzenia są finały DMC Poland 2026. To tutaj technologia staje się narzędziem w rękach najlepszych praktyków w kraju. Dołącz do nas. 20 i 21 sierpnia Warszawa, Fabryka Norblina. Szczegółowe informacje na dmcdjchamps.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.

0: Normalnie o tej porze.
1: Ze mną na łączach jest już moja gościni, Iwona Piskorska-Szymańska z Julian Cochran Foundation, koordynatorka cyklu Midnight Concert. Cześć.
2: Cześć, bardzo mi miło tutaj gościć i cieszę się na naszą wspólną rozmowę.
1: Tak, będziemy rozmawiać właśnie o Midnight Concerts, czyli o cyklu bezpłatnych koncertów w hali Koszyki. Są to koncerty, no tak naprawdę głównie muzyki klasycznej, choć zdarzały się też jakieś tam różne wyjątki i o tym wszystkim dzisiaj porozmawiamy, no bo hala Koszyki nie jest taką przestrzenią typową, w której zazwyczaj można usłyszeć muzykę klasyczną, choć akurat hala Koszyki już od 10 lat tę muzykę klasyczną gości, ale w takim ogólnym, szerokim znaczeniu food hall, no to raczej z muzyką klasyczną się nie kojarzy. A te koncerty, tak jak już wspominałam, już od jakiegoś czasu faktycznie w hali Koszyki się odbywają. Więc na początek chciałam się zapytać trochę o to, jak taki koncert w takiej nietypowej przestrzeni się odbywa i co daje takiej muzyce klasycznej wyjście z sali koncertowej w przestrzeń no taką, powiedzmy, bardziej inkluzywną.
2: Tak. Myślę, że daje przede wszystkim taki szeroki dostęp i to, że osoba, która pomyśli sobie, nie będę iść w piątek na koncert, trzeba było się wystroić, trzeba było kupić drogi bilet. To wszystkie te bariery łamie i wychodzi do tych ludzi w momencie, kiedy ktoś siedzi na dole i spożywa sobie coś, czy pije, to ze znajomymi jest na wyjściu, to słyszy muzykę klasyczną, słyszy 10 akordeonów, albo śpiewający chór, albo trio smyczkowe i zastanawia się, co tam się dzieje. I rzeczywiście bardzo często zdarza się, że przychodzą ludzie z dołu, stoją na schodach, żeby nie być jeszcze tak, że tak powiem, w pełni zaangażowanym w wydarzenie i patrzą, co się dzieje i są zainteresowani. I tacy ludzie bardzo często dołączają do naszych stałych bywalców, odkrywają nasz cykl koncertów i dołączają do nas na każdym wydarzeniu. Myślę, że to jest właśnie to, taki nasz cel fundacyjny, żeby wychodzić z muzyką klasyczną do szerszego grona, pokazywać, że to wcale nie jest muzyka dla wyższych sfer, jakby mogło się wydawać i w sumie taki jest utarty schemat. Ja uważam, że ta muzyka klasyczna powinna wychodzić do mainstreamu i mam nadzieję, że taki cel osiągamy i to, że właśnie te koncerty dzieją się już od 10 lat i mam nadzieję, że hala Koszyki jest już kojarzona z tym cyklem, i tym właśnie, że po prostu to jest dostępne dla wszystkich. Jest bezpłatne, można sprawdzić, czy w ogóle taka muzyka mi się podoba, czy nie. Też te koncerty nie do końca są zawsze klasyczne. Staramy się stawiać na różnorodność i właśnie instrumentalną różnorodność, ale również w programie pokazywać, że ta muzyka poważna nie musi być zawsze poważna i mam nadzieję, że tak, że to zachęca do udziału.
1: No właśnie, bo to jest o tyle ciekawe, że właśnie tutaj odbywa się koncert, a obok ktoś może coś jeść, albo rozmawiać, albo nie wiem, przyjść na zakupy, więc to jest taka przestrzeń, która żyje też poza tym koncertem. Czy taka publiczność słucha inaczej niż publiczność, która świadomie kupiła na przykład właśnie bilet do filharmonii czy jakiejś sali koncertowej?
2: Myślę, że tak. Tutaj w sumie nie chciałabym robić jakichś rozgraniczeń, bo myślę, że oba typy widzów są wartościowi. U nas po prostu nie ma się czego bać i można po koncercie podejść bez problemu do artysty, porozmawiać, wymienić się doświadczeniami. Ta muzyka jest taka żywa i właśnie no, dostępna w każdym zakresie właściwie. Myślę, że ta ciekawość jest ogromna i ją widać żywym okiem. Wydaje mi się, że często w takich salach koncertowych, gdzie właśnie trzeba być ładnie ubranym, nie można kaszlnąć pomiędzy częściami, czy właśnie w trakcie utworu, to u nas nie ma takiej sztywności i mam nadzieję, że tak właśnie pozwala to na taką otwartość, na takie doświadczanie bardzo bliskie tej muzyki.
1: A mówiłaś, że pojawiają się też stali goście, ale też pojawiają się zupełnie nowe osoby, które po prostu przez przypadek

0: zainteresowani tym, że muzyka jest na górze i chcą zobaczyć, co słychać, takie grupki znajomych. Są osoby dorosłe, które są z branży muzycznej lub całkowicie nie, ale gdzieś tam te interakcje właśnie są pomiędzy branżami różnymi, ale też właśnie tak naprawdę wydaje mi się, że każdą osobę, która mogłabym wymyśleć, czyli duchowny, nie wiem, nawet nie wiem, kogo wymieniać, ale myślę, że każdy u nas gościł. I to jest właśnie to ciekawe, że staramy się stawiać na spotkanie ludzi. To nie jest tylko koncert, po którym każdy wychodzi do domu i przeżywa te emocje sam, tylko zawiązujemy te relacje. My też bardzo chętnie poznajemy wszystkich ludzi, którzy przychodzą do nas. Witamy ich, żeby czuli się jak u siebie, żeby czuli się zaopiekowani. I tak, myślę, że to tyle.
1: A wspominałaś jeszcze, że w cyklu pojawiają się nie tylko takie oczywiste, klasyczne składy, ale na przykład ciekawostka z ostatniego czasu, 10 akordeonów. No a teraz w przyszłą środę nas czekają 4 saksofony, więc jak wybieracie artystów?
0: Właściwie to artyści zazwyczaj zgłaszają się do nas sami. Często przy wydawaniu własnej płyty chcą, żeby to był koncert promujący tę płytę. Po prostu chcą wystąpić w takim miejscu jak Hala Koszyki, bo jest już to pewna renoma. I sami się zgłaszają po prostu. My wybieramy tak naprawdę na podstawie dostępności i też programu, który nam oferują. Właśnie było 10 akordeonów, teraz jest kwartet we wrześniu. Stwierdziliśmy, że postawimy na połączenie lipca i sierpnia, czyli to będzie duet saksofonowo-akordeonowy. Myślę, że to też będzie ciekawe połączenie. Były u nas właśnie chóry, nie tylko polskie, ale również ze Stanów Zjednoczonych. Gościł u nas Masterwork Chorus. To też było wielkie wydarzenie. Chyba największy skład, jaki gościliśmy u nas na scenie Hali Koszyki.
1: A masz jakieś takie małe marzenia albo jakieś takie plany, które chciałabyś zrobić w przyszłości z Midnight Concerts, których do tej pory jeszcze przez te 10 lat nie było?
0: To jest bardzo ciekawe pytanie. Chciałabym ponownie wystąpić przede wszystkim na tej scenie, bo również jestem muzykiem, ale myślę, że taki koncert symfoniczny to byłoby coś. Nie
1: Tak.
0: wiem, gdzie pomieścilibyśmy tych ludzi, zarówno widzów, jak i muzyków, ale generalnie to jestem bardzo dużą fanką chórów i na przykład taki gospel, myślę, że bardzo, bardzo by się wpasował do klimatu Hali Koszyki.
1: To już za moment dołączy do nas jeden z muzyków, który wystąpi już w przyszłą środę właśnie w Hali Koszyki. Więc może od razu, zanim przejdziemy do chwili przerwy, powiedzmy o tym środowym wydarzeniu.
0: Tak, już w najbliższą środę, 19 sierpnia o godzinie 20:30 wystąpi znakomity, międzynarodowy, ale z pochodzenia belgijski kwartet FL Quartet. To będą 4 saksofony. Myślę, że lepiej opowie już o tym Kasper Puczko, ale ja nie mogę się doczekać i bardzo serdecznie Państwa zapraszam do Hali Koszyki. Spotkajmy się na antresoli na poziomie plus jeden.
1: Iwona Piskorska-Szymańska, koordynatorka Midnight Concerts. No i już za moment wrócimy do rozmowy razem z Kacprem Puczko.

są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokry, a ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między nami. I one i ja nie wiem.

0: Wracamy do rozmowy. Ze mną na łączach w dalszym ciągu jest Iwona Piskorska-Szymańska, koordynatorka cyklu Midnight Concerts. I dołączył do nas Kacper Puczko, który właśnie na jednym z koncertów, na najbliższym koncercie w przyszłą środę, będzie mógł zagrać razem z FR Quartet. Cześć Kacper.
1: Cześć, dzień dobry wszystkim.
0: Tak jak już wspominałyśmy, jest to zespół składający się z czterech saksofonów, no a ty grasz na saksofonie barytonowym. Jak przekonałbyś kogoś, kto nigdy się tym instrumentem nie interesował, ani świadomie nie słuchał tego instrumentu, czym właściwie jest ten instrument, no i żeby trochę bardziej się zagłębić?
1: Jest to bardzo dobre pytanie i mam na nie odpowiedź, bo dosyć często to pytanie mi jest zadawane. Ja uważam, że saksofon jest takim instrumentem kameleonem. Oczywiście najbardziej znany jest saksofon od strony jazzowej, ale bardzo się rozwinął przez ostatnie 50-70 lat w klasyce. I uważam, że saksofon w kwartecie jest naprawdę fajnie wykorzystany, ponieważ ma mnóstwo barw, możliwości i kwartet saksofonowy jest bardzo zbliżony możliwościami do kwartetu smyczkowego, który jest oczywiście naszym tam guru, ale no porównajmy sobie kwartet saksofonowy czy na przykład z kwartetem trąbkowym, no mamy więcej możliwości, prawda? I mamy też nasz kwartet, myślę, że wyróżniamy się tym, że mamy już tak naprawdę nasz repertuar, bo nawet teraz na koncercie na Hali Koszyki zagramy dużo naszych aranżacji i też dwie części utworu napisanego dla nas przez żyjącego kompozytora w zeszłym roku i myślę, że no, zapraszam na pewno bardzo serdecznie wszystkich, którzy lubią muzykę i są otwarci na nowe ciekawe doznania.
0: To jest super, że wspomniałeś o kwartecie smyczkowym, bo właśnie chciałam się ciebie zapytać, co cztery saksofony mogą zrobić, czego nie może zrobić właśnie taki kwartet smyczkowy?
1: Na pewno się udusić, ale myślę, że mamy ten taki jakby też tą stronę blaszaną, którą można też dobrze wykorzystać, jeżeli chodzi o ten o rezonans i o pełnię brzmienia. I też wydaje mi się, że mamy dużo fajnych możliwości współczesnych technik, które są wykorzystywane i właśnie też je pokazujemy w naszym repertuarze i myślę, że po prostu jest to bardzo, bardzo ciekawa i na równi opcja.
2: FL Quartet. Ja tylko chciałam się wtrącić. Mm-hmm. Jeśli mogę, przepraszam, bo ja właśnie gram w kwartecie smyczkowym i z kolei moim guru brzmieniowym jest właśnie kwartet saksofonowy, bo nic tak nie brzmi jak kwartet saksofonowy, proszę Państwa. I ja Wam zazdroszczę tego, jak bardzo to jest żywe i już nie mogę doczekać naszego środowego koncertu.
0: Tak, dokładnie, będzie można to usłyszeć na żywo. Chciałam się jeszcze zapytać właściwie o Wasz kwartet, bo on jest bardzo taki międzykulturowy, bo mamy muzyków z Polski, Niemiec, Hiszpanii i Węgier. Z tego, co mi się wydaje, a w ogóle powstał on w Brukseli. Więc to jest bardzo ciekawa sprawa i jestem ciekawa, jak te cztery różne kulturowe doświadczenia słychać w sposobie, w jaki gracie razem.
1: Poznaliśmy się na studiach w Brukseli. Studiujemy wciąż oprócz Dawida, który od tego roku jest w Berlinie. I wydaje mi się, że pomimo tych różnic kulturowych, o których wspomniałaś, myślę, że tylko widzę w tym zalety, bo mamy inne tam backgroundy oczywiście, w innych kulturach muzycznych się trochę wychowywaliśmy, ale jakoś tak, ja miałem dużo różnych zespołów, dużo kwartetów i ten kwartet powstał w bardzo naturalny sposób. Przede wszystkim jesteśmy przyjaciółmi, taką paczką po prostu znajomych i mamy farta, że gramy na saksofonach i jeszcze nasz Krzysztof z Węgier się specjalizuje w sopranie, Dawid jest alcistą, moim skromnym zdaniem wybitnym, na tenorze gra Jorge z Hiszpanii, który też jest wybitnym tenorzystą i ja mam zaszczyt grać w tym kwartecie na barytonie. Mam baryton, troszeczkę się w nim specjalizuję od paru lat i też nasze transkrypcje i nasze pomysły już na przyszłość właśnie chcemy uwzględniać też na przykład jakieś nieznane węgierskie kwartety, Dohnianin na przykład. Chcemy też się rozwijać na polu właśnie trochę w Niemczech, w Hiszpanii gramy jakieś tam hiszpańskie rzeczy i te wpływy są widoczne i wyciskamy z tego jak najwięcej możemy.
0: Macie, stacjonujecie w Brukseli i zdaje się, że chyba stamtąd teraz się do nas łączysz, bo...
1: Nie, już nie? W Warszawie.
0: Już w Warszawie, okej.
1: Okay. Już wczoraj robiliśmy próbę nawet. W Warszawie jesteśmy wszyscy na miejscu.
0: Okej.
1: Okay. Bo mamy za chwilę, za jutro jedziemy na koncert do Jeleniej Góry, więc mm-hmm. już zaczynamy działać.
0: Dlatego chciałam się zapytać, jak to się stało, że właściwie trafiliście do Hali Koszyki? Bo stacjonujecie w Belgii, zresztą jesteście międzykulturowi, tak jak już wcześniej wspominaliśmy, więc jaka była ta droga stamtąd do Hali Koszyki?
1: Znaczy, ja z fundacją już się znam od wielu lat, grałem koncert na Hali Koszyki, wydaje mi się w 2020 roku już w duecie z harfą. I jestem jakoś tam w kontakcie z dziewczynami i znaleźliśmy super moment, że jesteśmy na miejscu i po prostu gramy na koszykach z tego względu. I myślę, że jest to super w ogóle scena i przestrzeń, żeby nasz projekt zaprezentować. I liczymy na wielu odbiorców na żywo. Dużo znajomych zaprosiliśmy i no. Więc ja z fundacją się znam i po prostu byliśmy w kontakcie od jakiegoś czasu.
0: FL Quartet usłyszymy już w przyszłą środę na żywo w Warszawie. A jeszcze chciałam zapytać Iwonę o dalsze plany, dlatego że Midnight Concerts to jest cykl koncertów, które powtarzają się regularnie w Hali Koszyki. Więc co jeszcze przed nami?
2: Tak jest. Oprócz tego sierpniowego koncertu spotkamy się również we wrześniu, październiku i listopadzie. Na pewno w kolejnych miesiącach również, ale plany mamy póki co tylko na ten okres. We wrześniu zagra dla nas wyjątkowy duet, tak jak już mówiłam, podsumowujący nasze koncerty z lipca i sierpnia, czyli będzie to duet akordeonu i saksofonu, zespół Tony. W październiku Hala Koszyki będzie świętować swoje 10. urodziny i to będzie wyjątkowy koncert. Będziemy wtedy gościć Zofię Łałak i będzie to recital fortepianowy. A już w listopadzie również większy zespół, czyli sextet tym razem, Pianophonic Sextet. Duet fortepianowy i kwartet smyczkowy zaprezentują nam aranżację utworów symfonicznych na troszkę mniejszy skład.
0: Brzmi fantastycznie. No i zapraszamy w takim wypadku do śledzenia Midnight Concerts. No i zapraszamy również do Hali Koszyki w przyszłą środę o godzinie 20:30. Ze mną na łączach była Iwona Piskorska-Szymańska, koordynatorka Midnight Concerts oraz Kacper Puczko z FL Quartet. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Dziękujemy ślicznie.
1: Dziękujemy bardzo. Normalnie o tej porze.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Reklama. 16.30. Marcel Schneider.
3: Akademickie Radio Campus.
2: 5 nowych ustaw, trochę o defiladzie wojskowej w najbliższą sobotę, a na początek o zbliżających się obniżkach cen paliw.
3: Wiadomości.
2: Premier Donald Tusk poinformował właśnie na konferencji, że zostanie przywrócona część programu CPN w postaci obniżonego podatku VAT na paliwa, co powinno obniżyć ceny od 90 groszy do ponad złotówki za litr.
4: Ceny paliwowe nie tylko w Polsce, w Stanach Zjednoczonych też, osiągają rekordowe zyski. Bo tak zawsze jest w sytuacji kryzysowej. Kiedy brakuje paliwa, kiedy to paliwo jest droższe z powodu wojny, klęsk naturalnych czy innych wypadków, to koncerny paliwowe zarabiają, a ludzie tracą.
2: Skomentował sytuację Donald Tusk. Obniżone ceny paliw będą obowiązywały od następnego poniedziałku do końca sierpnia. Jak wynikało z wypowiedzi premiera, obniżonej stawce VAT na paliwa będą towarzyszyć również maksymalna cena paliw, którą będzie określać minister energii. Prezydent Karol Nawrocki podpisał dzisiaj 5 ustaw i jedną z nich była ustawa o osobistych kontach inwestycyjnych. W ocenie prezydenta ustawa może wywrzeć pozytywne skutki zarówno na obywateli, jak i na państwo. Polacy zyskują narzędzie promujące budowanie zamożności rodzin dzięki atrakcyjnej kwocie wolnej od podatku do 100 tysięcy złotych rocznie oraz gwarancji braku opłat za prowadzenie konta. Pozostałe ustawy to ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, ustawa o ratyfikacji umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Albanii o zabezpieczeniu społecznym, ustawa o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Premier Donald Tusk przekazał dzisiaj informację o zatrzymaniu przez polskie służby obywatela Rosji, któremu rosyjski wywiad powierzył wykonanie egzekucji na obywatelu USA i Ukrainy. Premier podkreślił, że obywatel, który miał być celem zamachu, był niewygodny dla reżimu Putina, a w ostatniej chwili dzięki współpracy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Policji udało się temu zamachowi zapobiec. Dodał, że jest to pierwsza taka sytuacja, kiedy ktoś na zlecenie rosyjskiej władzy decyduje się na zamach wobec obywatela amerykańskiego na terenie innego kraju NATO. Najbliższy weekend upłynie w stolicy pod znakiem obchodów Święta Wojska Polskiego. W sobotę o 12 na Wisłostradzie rozpocznie się coroczna uroczysta defilada wojskowa, w której będzie można zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt polskiej armii. Natomiast w godzinach 10-18 na terenie Cytadeli Warszawskiej przy Muzeum Wojska Polskiego będzie można zobaczyć sprzęt, uzbrojenie i wyposażenie wykorzystywane przez żołnierzy podczas służby. Poza defiladą zaplanowano również koncerty, rodzinne pikniki, imprezy sportowo-rekreacyjne i seanse w kinach plenerowych.
3: FM.

0: Dzisiaj premiera singla Jaxa od Tria Saturn. Trio działa na styku elektroniki, hip-hopu i jazzu, a skład tworzą instrumentaliści od lat obecni na polskich i zagranicznych scenach. Miłosz Oleniecki na instrumentach klawiszowych, znany między innymi z P. Unity i współpracy z Michałem Urbaniakiem. Paweł Wujahadytkie, Stachowiak, gitara basowa, filar zespołów EABS i Błoto. No i Rafał Dudkiewicz, perkusja, grający na co dzień ze skalpelem i brodką. Więc naprawdę super ekipa, myślę, że znana dla słuchaczy Radia Campus. No i dzisiaj premiera ich singla, o którym mówił Rafał Dudkiewicz.
1: Normalnie o tej porze.
2: Jaxa to pierwszy singiel z naszej nadchodzącej płyty V. Wracamy po dłuższej przerwie wydawniczej z trochę innym planem na muzykę. Odchodzimy od akustycznego brzmienia, stawiamy mocniej na elektronikę w bardziej klubowym wydaniu. Jaxa nawiązuje do londyńskiej sceny drum and bassowej z przełomu lat 90. i 2000. Jest to wręcz pewnego rodzaju hołd złożony muzyce naszej młodości. Choć Jaxa to premierowy singiel naszej najnowszej płyty, wydaje się nam, że kontrastując zresztą kompozycji, w których znajdziemy więcej współczesnych brzmień. Sprawdzajcie utwór Jaxa, niebawem kolejne single, a premiera albumu już w listopadzie nakładem 33 Records.

0: 105. facebook.com/radiocampus.
1: Spokojnie, zaraz się rozkręć.
2: Na ojce nie jeden spał z heroiną, ale jeden tu być pać znęcał się nad rodziną.
3: I to jeszcze nadal płyną wódce, zaraz się rozkręci, nie martwcie się.
1: Ale musicie nam uwierzyć, że się rozkręci. Jak
2: włosy, ty znasz tę historię, zrozumieć je niełatwo. Mój sąsiad syna zimą w gaciach wystawiał na balkon.
4: Alternator zrobi to mail.
5: Jeden mail, jeszcze jeden mail.
1: Tu sytuacja jest dokładnie ta sama.
3: Tak, on też się rozkręci. Nie zmienia to faktu, że to jest numer 2, to jest ten typ MS1 mail i gdyby jeszcze pojawił się tu Hades, to byłyby prawdziwe wzorce krojenia się serca redaktora Michałowskiego, bo po prostu pojedynek ostrego z MS-em to jest...
1: Rozkręcił się.
3: Witamy w Alternatorze.
1: I tu w tym numerze będzie tylko lepiej. Znaczy nie było źle, ale...
3: W Alternatorze też...

0: Nie możesz tak, jak sobie zagłosują, to posłuchają, a nie, że tu fikasz, skaczesz i puszczasz pełne numery. To jest alternator.
1: Ale nie zasejwowałem tej kartki, nie mam jej kopii roboczej.
2: Alternator.
0: Proszę. Don't on me, jak to mawiają. Witamy serdecznie, ukłony po sam dół. W alternatorze reaktor Michałowski, ja, jego cień. Witamy serdecznie, zapraszamy, by się kontaktować, głosować, wybierać swoje ulubione piosenki w radiu, którego słucha cały świat i kosmos.
3: Nauczyłeś się numeru już?
0: Tego 886971971?
3: Może być.

0: debiuty.
1: Nos.
0: Nie mówimy dzień dobry po holendersku, bo to nieładne. Cześć, co tam dobrego?
2: Cześć, dobry wieczór, hej panowie, Grzybek, Svenlo, Rodowice Gdynianie, serdecznie pozdrawiam. Na tempo meczu 36 stopni, słuchajcie.
0: No to idę.
2: Lampa nie odpuszcza.
1: W Niderlandach?
2: Lampa nie odpuszcza.
0: Naprawdę?
1: Chyba w szklarni siedzisz.
2: No, naprawdę.
0: Niesamowite.
2: Nie, no naprawdę wam mówię, jutro ma być 38, ma być jeszcze cieplej.
1: Ja cię kręcę.
2: Naprawdę.
0: To od nas poszło, mniej więcej. Ale fajnie, bo przynajmniej masz tyle samo temperatury, co temperatura za oknem, więc jakby wyrównujecie się z ciałem. 36,6 i gra. Powiedz, czy głosujesz na Ostrego czy na Mesa? Co w twoim sercu, Grzybku, bardziej?
2: Jana chyba bardziej na Ostrego, jednak na Ostrego.
0: No dobrze, dobrze, dobrze.
2: Łódzkie Bałty, chociaż tam nikt nie byłem, ale...
0: No Bałty, wiesz, są takim osiedlem, kurczę, były ponurawym, jest coraz lepiej. Łódź w ogóle się rozrasta, jest fajnie w ogóle.
2: Ale wiesz co, ja też w Gdyni mieszkałem, która, na dzielnicy, która na 90. była taka średnia, a ostatnio, słuchajcie, były występy teatru muzycznego na sąsiedztwie, no, na letniej scenie, także wszystko się zmienia, nie, naprawdę.
0: To jest kozackie.
1: U mnie też tak było,
2: szkoda, że mnie nie było.
0: Właśnie dzwonili z teatru, szkoda, że cię nie było. Grzybku, odbieramy dalej, dzięki kochany, dzięki, że jesteś z nami. I zimno pozdrawiamy. Elo.
2: Rozświetlajcie ciemność, to moje hasło, rozświetlajcie ciemność, panowie.
1: Ej, co, znikł,
0: co tu się robi?
1: Nie, Lines wciśnij.
0: Gdzie to jest? Lines, tu w ogóle.
1: Lines tylko leci, ucięło. Piszą ludzie SMS-y.
0: Dobrze, witam serdecznie. Dwójka i jedynka, czyli równo po tym. A tutaj jest. Elo panowie, witam serdecznie. W ogóle po jednym głosie daję tu, po jednym głosie daję tu. Jak twój twarteczek, wuja, powiedz?
1: Ciężki, trzeba przyznać. No, tak? Dzisiaj jest jakoś tak. No, odebrałem samochód od mechanika, więc jak się domyślasz, nie ma lekko, jak śpiewali.
0: Ale ty płaciłeś, rozumiem.
1: No tak. No.
0: To dlatego.
1: Jakby mi płacili, jakbym jeździł do mechanika,
0: to... byłbyś mechanikiem, to chłopie. Bardzo proste, kolego. To łatwo sobie dodać.
1: Czym częściej tam jeżdżę, tym się bardziej zastanawiam, czy to jeszcze nie jest pora na zmianę zawodu, naprawdę.
0: No powiem ci, że mechanicy, w ogóle spawacze, to są takie prace, kurcze, które... Stolarz. To jest na przykład, teraz przyszłością jest stolarz. Wszyscy powiem ludzie, którzy robią cokolwiek u stolarzy, mówią, że
1: no
0: to...
1: No ja już mogę. Kiedyś spawałem, to już przeszłość.
0: Dobra. Halo. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Co tam, Danielu? Radość widzę w sercu. Możesz oddać głos i powiedzieć, co się do nas sprowadza.
3: Na pewno chcę zagłosować na Ostrego. Mhm. No, radość nie ma, bo drugi dzień za kierownicą w samochodzie. Ja już nie mam siły po prostu jeździć po tym kraju.
0: Nie masz siły jeździć po tym kraju. Pamiętaj, że to jest stara zasada... Tylko spokój może nas uratować. I druga, którą tato zawsze powtarza za kółkiem: kto się denerwuje, ten przegrywa. Lubię to stwierdzenie.
3: Dlatego... No, ale to ja nie wiem, jeżdżę już tyle lat już samochodem i coraz gorzej jest. Ja nie wiem, po prostu jakość jazdy kierowców jest tak, że ja już nie wiem, nie potrafię sobie wyobrazić, co oni potrafią wymyślać na tej drodze, żeby mnie jeszcze zaskoczyć. No.
0: Oni specjalnie to dla ciebie robią. My ich specjalnie wypuszczamy, szkolimy, żebyś ty, Danielu, nie przysnął. To są specjalne występy.
1: No, ja myślę, że to jest... My tam nadrabiamy to, czego nas szkoła nie uczy, wiesz? Bo w szkole nie ma za dużo miejsca na abstrakcyjne myślenie, a
0: my tam
1: na
0: po
1: ulicy
0: prostu korzystamy. Chłopie. Musisz wiedzieć,
1: ja
0: że...
1: Ja dzisiaj też tutaj jechałem, od mechanika właśnie dojeżdżałem i chłop taki manewr wykonał, że mi się w życiu nie... Ja bym tego nie wymyślił.
0: Słuchaj, ja się bardzo staram, dzięki temu nie zaśnie. Wszystko dla Danielu, dla ciebie. Robimy co możemy, wypuszczamy zawodowców na drogi w kapeluszach, w rękawiczkach, żeby tylko na starych blachach mogli cię zaskoczyć, a póki co, dzięki za telefon szerokości, dzięki za głos, jedź ze spokojem. Wszystkiego dobrego. No tak, motoryzacyjny wątek się zrobił.
1: O, zobacz, ktoś akurat jest spawaczem. Nawet nam zdjęcie wysłał, że spawa.
0: Jej, bogaci ludzie. To jest
1: wygląda
0: to...
1: jak takie, nie jak...
0: Trochę jak nurek wygląda, nie?
1: Trochę jak nurek i też
0: wiesz,
1: trzeba...
0: po co mu ten kostium do nurkowania? Bo on jak Sknerus ma kwać tych w górach pieniądzów tam skacze.
1: Nie, ale chciałem powiedzieć, że bardziej to wygląda na takie laboratorium do spawania niż taką...
0: To jeszcze razy cztery chyba.
1: Niż taką halę, jakbyś sobie mógł wyobrazić. Jak pan Mietek, co ci spawał tłumik, wiesz?
0: Mój tato jest Mietek, odczep się.
1: No to jak twój tato Mietek, co ci spawa tłumik w garażu, no. Tylko taki zakład.
0: No to jest laboratorium. No dobrze, dobry zawód napisał ktoś. Starym, wiemy, że to jest dobry zawód. Mogliśmy się uczyć, kurczę, trzeba było iść na spawacza.
1: Trzeba było nosić teczki zamiast ciągnąć woreczki. Mawiał klasyk.
0: Cicho. Everybody.

0: Ojej, 19 po 17.
1: Ej.
0: Jaka szkoda.
1: No, czemu?
0: Śmieję się.
1: No co ty? A ja się cieszyłem, że cię spotkam.
0: Chłop w masce spawacza oglądał wczoraj zaćmienie.
1: Nie, on jeden. Znaczy dobrze, że w masce spawacza. A widziałeś wykres tego, jak ludzie wyszukują ból oczu w wyszukiwarce internetowej? Nie. Tak idzie wskaźnik.
0: Hipokampus, Western Kids, jedynka. A najbardziej mi się podobał jednak pan skateboardzista, nie wiem czy widziałeś.
1: Cześć? Widziałem go na tym słoneczku.
0: Legendary. Tak naprawdę to na Księżycu.
1: Mamo, pan Twardowski. Alternator.
0: To nie ten numer miał być.
1: No ale mamy ten. Dobra. Cage the Elephant i zmienia Cry Baby się nazywa. To dzisiaj wuja zapłacił za naprawę samochodu. Tytuł dedykuję tobie.
0: Ja dzisiaj idąc spać będę tak właśnie płakał.
1: Cry Baby. Możecie zagłosować Cry Baby, żeby wuja miał co robić.
0: Jest tak źle, że gdyby ktoś chciał mnie poratować, to przyjmę nawet żetony na myjnie. To rozumiesz?
1: Tak, musiałbyś założyć Only Washa.
0: 228 27 7205. Dawaj go.
1: Dobra, dawaj, dawaj. Halo Irek, dzień dobry, cześć, bonjour, buongiorno.
0: Halo.
2: O, cudem na zaś mi się udało. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, co tam?
0: No, no, no, biadol.
1: Ale oczekiwali,
0: Irek,
1: że będziemy kwiatki rozsypywać, jak się przedstawiłeś, Irek. Dawaj, co tam z mięsem?
2: Tak, myślałem, że będziecie. Kamila rozpoznałem po głosie, ale włączyłem tak późno i nie wiem, kto jest współprowadzącym dzisiaj. Tak się domyślam, ale nie wiem.
1: Zasada jest taka, że nikt ważny. Ja jestem tym, który pociesza dzisiaj. Przyszedłem, mam zawodową rolę, jestem pocieszaczem. Mówię, jakoś to będzie, będzie.
0: Ja do niego dzwonię i ten. I on tu czasem przychodzi. Ale Irek.
2: Ale to pan Filip, dobrze.
0: Irek,
2: dobrze
0: powiem ci tak, zdziwiłbym się, jakbyście się nie znali.
1: Bardzo możliwe.
2: To pan Filip, dobrze myślę?
0: Tak.
1: Ja się nie mogę przyznać do tego.
2: Ze starych lat telegramów jest, ale to tak miliard lat temu było.
1: Dlatego możesz zagłosować. Na jeden albo na dwa. No.
2: Albo z żużla. Na jeden się chce zagłosować.
0: Albo z żużla, no przecież, bo Iraz też jest żużlista.
1: Tak, Iraz, ale komu kibicujesz? Komu kibicujesz, Iraz?
2: Parcie, no wiadomo, że komu.
0: On z Wrocławia.
1: Rozłącz go prędko. Rozłącz go.
0: Milordzie, Irek, gubię cię.
1: Ireczku, no dobrze, mamy jedynkę.
0: Czekaj, skąd się znacie?
1: Nie, no nie ma co gadać na tym, na antenie, myślę.
2: Dobrze, ci 4 gramy.
0: A, już wiem, dobra.
1: Mówiłem, że nie trzeba.
0: Już wiem. No.
1: Ireczku, co u ciebie jak popołudnie, czwartek? Masz lepsze niż wuja i my, bo my reprezentujemy taką
0: walczmercową
1: grupę. Tak? No to opowiadaj, co u ciebie.
0: A bo Irek jest z mojej strony.
2: No, co u mnie? Nie, u mnie jest kończący się pasmo sukcesów, tak żeby nie biedolić.
0: I u Irka zawsze jest niekończący się pasmo
1: sukcesów.
0: Dobra,
1: rozłącz go. Nie, no tam dobra. Ireczku, ściskamy cię, dziękujemy, powodzenia.
2: Ja
1: mamy
2: ściskam,
1: nadzieję, że spotkamy się w finale.
0: Dzwonię.
1: Pozdrawiam.
0: Jeszcze.
1: Cześć, papa. Bierz mi Damiana. Cześć, Damian, papa. Cześć, dzień dobry.
3: Halo, halo.
0: Halo, halo.
1: Cześć, Damian.
3: Siemano, Damian i Natka z tej strony.
0: Cześć.
3: Cześć, co w parze?
0: W parze jest Hippocampus, Western Kids
1: i albo... Cage the Elephant, Cry Baby.
0: Tak.
3: Tak, wiecie co, słyszę was tak tragicznie, że zagłosuję w ciemno na dwójkę i chyba zwolnię komuś linię.
1: Dobra, mamy to, dziękujemy bardzo. Taki. Cześć.
3: Pa, pa, pa.
4: No to już, na razie.
1: Dobra, weź tam, przestań pluć tą gąbkę. Dobrze, ale dwa głosy, bo skoro we dwójkę tak zadzwonili, chciałem, to po dwa głosy mniej więcej.
0: Chciałem tak zażartować trochę, no.
1: Gdyby ktoś miał dzisiaj jeszcze gorsze popołudnie, też się może z nami podzielić.
0: Jak na kolei chciałem zrobić, no. Bo jechałem kolejką dzisiaj.
1: No i jak było, dzieciaku?
4: Bardzo fajnie.
1: Nie, blem, drugim jest zawsze znaną postawą. Ale kolejka, ja zawsze jeżdżę kolejką i to jest spoko.
4: Płotnią kozową,
1: nie? Nie, nie, dobra. Dobra, nie męcz ludzi przecież. Masz się nastrój taki, że mógłbyś...
0: Nie, nie, jest git, naprawdę. To, słuchaj, to tylko pieniądze, no. Nie, wiesz,
1: no nie, nie wiem, co jest. Ja na przykład jak się zamierzam tak, wiesz, dobić, to się loguję do banku, nie? I tam jak patrzę... Be, na...
0: To ja nie mam po co dzisiaj. Hej!
1: Jest taki remix, śpiewa wiatr, mniej więcej, to
0: nie
1: jest
0: ma,
1: to.
0: Nie ma po co dzisiaj.
1: Nie o różach, nie o bratkach.
0: Tak, dobrze.
1: No, dobrze, dobrze.
0: Wyłącz tego chłopa z tą maską, bo ja nie mogę się przestać patrzeć na niego.
1: No dobrze, a, to jest, ale to jest zamy w dół.
0: Chłop nam wysłał maskę do spawania, na której ma jeszcze przyklejony podobiznę Jerzego Urbana. I tak oglądał wczoraj Zachód Słońca, bo to podobiznę Jerzego Urbana, no, dobrze zrozumiałem, tak? Taki żart.
1: On trochę ciebie też przypomina.
0: Ja mam takie uszy jak Jerzy Urban?
1: Nie wiem, bo masz słuchawki.
0: Kurczę, planowałem się na łyso walnąć w przyszłym roku.
1: O, lepiej nie, nie chłopie, pomysł. Patrząc na ten karton, to ty nie próbuj. Ale za to łatwiej ci będzie pieniądze zbierać na ulicy.
0: No ale może zostałbym w końcu naczelnym czegoś.
1: No, prawdopodobnie przymierzalni kapeluszy.
0: Miałeś powiedzieć nie.
1: A, taki świętej pamięci żart trochę, ale co tam.
0: No ale pan Jerzy się uśmiał, no.
1: Na pewno się uśmiał.
0: Mógł się uśmiać, to prawda. Ale z jego duszą nie przewrócił się.
1: I z jego duszą też się nie przewrócił.
0: Nie ma miejsca. Ani w jednym, ani w drugim przypadku.
1: Zagrajmy tego ostrego, bo on wygrywa. Drodzy
0: już?
1: Państwo, waszymi głosami.
0: Musimy
1: tak,
0: jeszcze 30 sekund pogadać, bo nam wiadomości równo nie wiadomo. A tu państwo,
1: lubisz,
0: zobacz,
1: jak wiadomości równo jadą, ale oni wyglądają dobrze. Oni wyglądają jak wiadomości, które wjeżdżają. Nigdy nie wiedziałem, jak wyglądają wiadomości w radiu. Hmm? Ja mam, drodzy słuchacze, tę możliwość, że widzę te wiadomości. Wy jeszcze nie, ale
0: państwo
1: super.
0: Państwo nie zobaczą.
1: No nie, nie, ale usłyszą. I to jak w ogóle? Wyglądacie doskonale, wiadomości.
0: Czy to dobrze, czy nie, to się przekonamy za jakieś 4 minuty. Aha, spokojnie, rozkręci się.
1: Słuchajcie, to jest tylko udeczka. To chwilę potrwa, ale będzie dobrze.
0: A kto przynosił film?
1: No jak to kto?
0: No kto?
1: Bolec.
0: Nie! Bolcowi kto film przynosił? Anna Mucha.
1: Myślałem, że Czajka z kaktusiem.

0: Marcel Schneider, 17:30.
1: Akademickie Radio Campus.
0: Newsy z Eurowizji, Andrea Bocelli w Warszawie, a zaczniemy od wycieku danych po cyberataku.
1: Wiadomości.
0: Ministerstwo Cyfryzacji potwierdziło informację o cyberataku na firmę MyDR, w wyniku której wyciekły dane 19 milionów Polaków, m.in. o lekach i receptach. Firma ta jest dostawcą systemu do prowadzenia m.in. elektronicznej dokumentacji medycznej. Wyciek dotyczy 12 tysięcy podmiotów medycznych.
2: Najważniejsza rzecz jest taka, że dzisiaj nie ma w przestrzeni publicznych tych danych, to znaczy nie są one wystawione nigdzie na sprzedaż, ani nie są elementem z żadnej gry i to monitorują służby. Więc uspokajam wszystkich, którzy troszczą się o swoją wiedzę o danych, czy o informacji o tym, czy to nie ich recepty wyciekły. Możecie, obywatele, być spokojni. Jesteśmy w kontakcie z firmą, z której to firmy wyciekły dane, ale ona była podmiotem przetwarzającym. Postanowienie, które jest niezbędne, to działania prokuratury w tej sprawie.
0: Mówił na konferencji prasowej Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji. Do podobnego incydentu rzekomo doszło w ostatnich dniach w Kazachstanie. Miało dojść do wycieku danych 15 milionów obywateli, co bada tamtejsze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Dwuetapowe uwierzytelnianie, silne hasła i zastrzeżenie numeru PESEL to podstawowe mechanizmy bezpieczeństwa, przypominają eksperci. Zastrzec swój numer PESEL możecie w aplikacji mObywatel. Do piątku do godziny 8 rano, czyli o dalszych 6 godzin, przedłużono zamknięcie lotniska w Katanii na Sycylii z powodu aktywności wulkanu Etna. To kolejny w ostatnich dniach komunikat spółki zarządzającej tym największym portem lotniczym na wyspie. Kryzys w ruchu lotniczym w Katanii przypadł na okres największej w roku liczby pasażerów, czyli w tygodniu poprzedzającym sobotnie włoskie święto Ferragosto, uważane za szczyt wakacyjnych wyjazdów. Jeszcze dzisiaj ma zostać wydany kolejny komunikat po analizie sytuacji na Etnie. Bułgarska Telewizja Narodowa podjęła dzisiaj decyzję w sprawie nowego miasta gospodarza Eurowizji 2027. Kolejny finał konkursu odbędzie się w maju przyszłego roku w Burgas, mieście położonym nad Morzem Czarnym. Za organizację koncertów odpowiadać będą Europejska Unia Nadawców i Bułgarska Telewizja Narodowa. Prawo do prowadzenia wydarzenia Bułgaria otrzymała dzięki zwycięstwie piosenkarki Dary, która reprezentowała ten kraj podczas poprzedniego finału w Wiedniu. Będzie to pierwsze w historii Eurowizji edycja, której gospodarzem jest Bułgaria. Dwa półfinały 71. finału konkursu piosenki Eurowizji będą miały miejsce 11 i 13 maja. Zgodnie z zapowiedziami, finał zapowiedziano na 15 maja. Już w tą niedzielę na Narodowym zagości Andrea Bocelli. W związku z tym, aby ułatwić dojazd do domu po koncercie, miasto zapowiada dodatkowe kursy tramwajów, autobusów i pociągów linii metra M2. Pamiętajmy też, że z powodu remontu torowiska na Poniacie na koncert nie będzie można dojechać z centrum tramwajami. Zastępują je autobusy linii Z9. Po koncercie około godziny 22 policjanci czasowo zamkną most Poniatowskiego wraz z wiaduktem od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle oraz Aleję Zieleniecką. Po więcej informacji o utrudnieniach i zmianach w ruchu w dniu koncertu przeczytacie na um.warszawa.pl.

0: Jeśli mnie pamięć nie zawodzi, klip do tego numeru nakręcił niejaki Kuba Łubniewski.
1: Nie wiem, ale klip do tego numeru jest jednym z najpiękniejszych teledysków, jeśli chodzi o cofanie w czasie, bo to jest maszyna do tyłu, serio. Lepsza niż Edyta Bartosiewicz, która chwytała za wskazówkę.
0: Tak, jeśli chcielibyście z Kubą Łubniewskim czegoś posłuchać, to parę tygodni temu gościł Suwaka u nas na antenie. Radiocampus.fm, tam do odnalezienia, a ten klip z Heavy Metalu, który jest numerem 1, chyba jakiś, no nie wiem, na pewno jakąś jedną dużą nagrodę zgarnął, a chyba nawet i więcej.
1: No jak nawet jak nie to powinien. Fisze Made, Heavy Metal, naprawdę.
0: Mówię to z głowy, nie sprawdziłem jedynka tego, więc mogę też się mylić.
1: Jakby ale co powinien, możemy wręczyć mu jakąś nagrodę. Imienia Czwartku wręczamy od razu i już ma jakąś. No, bo

0: płyty?
1: Absurd i nonsens chyba.
0: Chyba tak. Ty bądź uprzejmy mieć wątpliwość, gdy już wierzysz, że twoja perspektywa jest
1: jedyną perspektywą. Ty bądź uprzejmy mieć wątpliwość. Masz wosk?
0: Nie, nie.
1: Mam.
0: Mam ten niebieski. A ty słuchasz i zanim
1: skończę już przeczysz, bo w tym co to jest numer dwa jakby to.
0: Chcesz jeszcze pogadać coś?
1: Nie mi nic już, bo strasznie bełkoczysz przez te pianę na pysku.
0: Wierz mi, trudno zaufanie, gdy tak pięknie bez grzesznych chwytasz. Pan Adam i pan Andrzej, duet AA. Wczoraj
1: mogłem to jest chwalić, zespół Łona i Weber.
0: Duet.
1: Zespół.
0: Duet.
1: Zespół.
0: Just duet. Bo rozróżnianie barw jest jedną z zalet licznych, gdy świat, który widzisz,
1: jest monochromatyczny. Alternator. Ciężko. Ciężko,
0: ciężko, ciężko, no. Ale przynajmniej wiadomo, jakie buty mogłyby ich sponsorować. 228-27-7205.
1: Paprykanki,
0: ale nie będą, ponieważ panowie już nie współpracują.
1: Szkoda trochę.
0: Nie, no chyba jeszcze kiedyś coś zrobią, nie? Bo to nie jest tak, że...
1: Ale dobra, już nie ma co dziedować, kiedyś to było. Więc jest pierwszy głos.
0: Z PZ-em, że już nigdy never.
1: No, ale tam w ogóle ta płyta to zniknęła z jednej z PZ-em. Gadaliśmy kiedyś o tym, że ich w ogóle, to jest w ogóle tak, że żaden koncert, nie wiem czy wiesz, się nie odbył z tej płyty. Tam taka kosa chyba poszła na grubo. Cała trasa spadła. Nie było żadnego koncertu, tak? Poza jeżeli był promocyjny, to może był jeden, ale nie było żadnego i ta płyta poszła w zapomnienie. Długo i nie było na streamingach.
0: Ciekawe swoją drogą, bo to w tamtym czasie naprawdę było coś...
1: Nie, w ogóle.
0: Jak ja to, uważam... jak to mówią, mówi młodzież, czasem fresh.
1: Wiesz, to było fresh być może, ale dziś jeżeli obiecaj, nie, że no sprawdzisz było. To, jak odpalisz to w domu, te bity się tak okropnie, nie, ten sygnał się tak zestarzał, bo obrzydliwie, jeżeli chodzi o tę produkcję, no, to nie do zniesienia.
0: Nie, w ogóle ta płyta się zestarzała. Nie, w ogóle dlaczego o tym rozmawiamy?
1: Bo mniej wątpliwość to numer
0: Radio PZ ta płyta się nazywała, tak?
1: Tak, Radio PZ. No, a Heavy Metal to pierwszy numer. 886971971 to jakby co? Można pisać SMS-y, można dzwonić i ten numer, którego ja nie znam jeszcze, daj.
0: 228-27-7205. Nie jest trudny jakby co.
1: Trudny, ja zawsze no, jak tak słyszę jak w radiu, to nie wiem co dzwonić. Za szybko to się dzieje wszystko.
0: Można też ewentualnie, a nie, nie można, bo nie mam ustawionego. Ale jakbyście bardzo chcieli na WhatsAppie zadzwonić, to też już pamiętam jak to przeklikać, żeby szybko was odebrać w razie czego, no. Żeby
1: dzisiaj
0: nie
1: taka nostalgia trochę nam towarzyszy z okazji tego czwartku, ale nie.
0: Trochę jest... tak, bo ten czwartek jest trochę piątkiem.
1: Jutro jeszcze są czynne rzeczy, ale w sobotę już nie są
0: wszystkie.
1: Czynne.
0: Nie wszystkie jutro są czynne
1: ale
0: rzeczy,
1: ale te najbliższe
0: ponieważ...
1: sklepy z owadami no chyba
0: tak,
1: znośnie, nie?
0: Tak,
1: i gadami.
0: Tak, one to wszystkie duże sklepy będą pewno pootwierane, ale biura na przykład, wiesz, i takie rzeczy to już ludzie jutro...
1: Czyli korki na wyjeździe. No dzisiaj Wisłostrada to tak zapchana, chłopie, bo tam są... Tak. W ogóle nie mówiłem ci tego, że ja mieszkam dość niedaleko tej wielkiej parady, zresztą wojska, która będzie się odbywać
0: ja
1: tutaj. I u mnie, widzisz, nie wiem czy ty słyszysz, ja mam taki dźwięk pielgrzymkowy, jak ty myślisz na dworcu, ten taki z falią. I oni w nocy ćwiczą i tam jest takie
0: ale
1: nauczycielskie...
0: Ale w tym roku jest o wiele ciszej.
1: Ale jest, proszę te dwa czołgi, proszę do tyłu, co wy robicie? To jest w ogóle niesamowite, że ktoś krzyczy na czołgi. Tam, proszę się cofnąć. Co tam ma być?
0: Ale nie, muszę przyznać, że w tym roku jest o wiele lepiej. W zeszłym roku i dwa lata temu te próby koszmarne w nocy,
1: ale
0: a w tym roku jest jakoś tak...
1: Niesamowite, że to jest taka wielka impreza lepiej. Z pompą. Naprawdę, duma, wiesz, wielu Polaków nie, no tu
0: fajnie.
1: Przyjeżdża,
0: ja
1: ale
0: lubię.
1: W nocy te próby są takie najbliższe serduszku, nie?
0: No tak jak kapel w szkole, no.
1: Dokładnie, dokładnie. I tam są ci niepokorni, ci co nie słychali, te czołgi pojechały, ten został.
0: No tak, tak.
1: Matko jedyna, fajnie.
0: To nie może być proste, wiesz, tak. Defiladą to...
1: W ogóle niesamowicie, jak jesteś specjalistą, na przykład organizujesz defilady. Mówimy, że zawód spawacza, zawód stolarza, ale pomyśl, że jakiś specjalista od defilad. I on przylatuje z jakiegoś innego kraju, bo ściągają z zagranicy. Takiego
0: nie,
1: z NBA defiladziarstwa.
0: Nie, to musi być.
1: Mamy swoich,
0: nie,
1: musi być nasz.
0: Słuchaj, no, jeśli chodzi o wojsko, to my jesteśmy naprawdę, wiesz, topka.
1: Rozumiem, że interesowałeś się defiladziarstwem.
0: Wiesz co, nie, ale promotor mojej pracy licencjackiej...
1: Wow, widzę, że karty na stół, boom, na golasa wszyscy.
0: Tak jest.
1: No.
0: Były... No, może nie będę zdradzał szczegółów. Jak ktoś
1: bez
0: będzie,
1: nazwisk.
0: Jak
1: mu
0: ktoś będzie chciał
1: oczywiście,
0: przeczytać to, moją pracę licencjacką,
1: nikt nie
0: to sobie
1: chciał.
0: A to była bardzo ciekawa praca
1: o czym
0: licencjacka.
1: To było? Odbierzmy telefon, dzwoni Irek. Na szczęście ja będę musiał słuchać twojej pracy licencjackiej. Irek, cześć, co tam cię sprowadzę znów?
2: A jest to wada płyta Radio PZ.
1: Co z tym
2: radiem? Jeśli mieliście nostalgicznie, to chciałem tylko powiedzieć, że tam był świetny featuring z Kano, który wyszedł. Bo ta płyta w założeniach miała być grime'owa.
1: No, no chyba była trochę grime'owa, bo ten Sydney ponakupował różnego rodzaju sprzętu, ale te bity są okropne dzisiaj.
2: Są okropne, zwłaszcza tam do tej, co mam powiedzieć, przy piwie i trawce, jak on się nazywa ten utwór. Taki dziad idzie z takim wąsem siwym.
1: Co mam powiedzieć się chyba nazywa?
0: No ale umówmy się, że wtedy jest. Było okej. Okay, no.
1: Nie, nie, wtedy tak.
2: Nie
1: tak.
2: było, nawet wtedy
0: było,
2: to nie było okej.
0: Okay. Irek, nie,
2: nie,
0: Irek,
2: nie, nie, nie, nie.
1: Dwa do jednego.
2: Wokal tego typa masa za nisko. Featuring z Kamilem Bednarkiem, tragedia. No nie, no było tam bardzo dużo złych rzeczy.
1: Ale zobacz,
2: ta płyta, no...
1: moim zdaniem
0: aż
1: to jest...
0: Aż sobie odpalę tracklistę.
1: Ale muszę, co mam powiedzieć, jeszcze z gitarą się broniło, bo to było na patencie, bo to nie było grajmowy, tylko tam na końcu tego utworu taki bridgeik był, ale muszę ci powiedzieć, że PZ zdecydowanie dobrą robotę robi, to jest zawsze efekt porównania, jak wszyscy mówią, a to słaba płyta, bo reszta jest bardzo dobra dzięki temu, że ta jedna była słaba, moim zdaniem. Zresztą on chyba najlepiej, nie, szczerze mówiąc, on chyba najlepiej nie wspomina, żaden z nich, zresztą
0: ja
1: myślę, że...
0: Ten Slang 2 zobaczyłem.
2: Slang 2 jest dobry, ale...
0: Się kompletnie nie zgadzamy w niczym z tą płytą. No.
1: WTS,
2: tak. Były rzeczy podczas tej płyty, ale pamiętam, że utwór Kano był na przykład świetny i nie zastanawiam się, dlaczego on nie wszedł, bo przecież to na tamte czasy to mogło być, tak jak ostatnio sobie wspomniałem, że na przykład Butcher, taki artysta, to życie miał featuring Lil Wayne.
0: Ty, ale ten Charlie Sheen to nie był zły numer.
2: Charlie Sheen był dobry, ale wokal Messa tam był w ogóle przesunięty albo za nisko, no nie wiem, podobno u Sydney to zrobił, bo go nie lubił.
1: Nie, w ogóle oni... nieważne. Co do Butchera, to w ogóle widzę, że algorytm jest niezły. Wyskakuje ten Butcher, mówi różne ciekawe rzeczy i faktycznie jest ten numer z Lil Wayne'em, Butchera.
2: Butcher z Lil Wayne'em albo Tatiana Okupnik na przykład z Wyclefem Zanem. Czy kojarzycie taki utwór?
1: Valentine? Nie, ale kojarzę Leroya z kim?
0: Dobra, już za dużo, panowie. Umówmy się...
1: Przepraszam.
0: Umówmy się,
1: Leroy był z Lionelem Richie.
0: Umówmy się i tak...
2: Leroy z Lionelem, hello, bardzo dobrze.
0: Ja bardzo przepraszam, panowie. Żeby tu...
2: na świecie mogło w tym Leroy. No.
0: Żeby tu jakby postawić zgodę między wszystkimi i wszystkim. Umówmy się, że królowa jest tylko jedna, ponieważ tylko Kai na Supermance faktycznie gigantyczna gwiazda zapowiada klip. I jakby nie zapraszam do dyskusji. Proszę sobie sprawdzić.
1: Nie, no powiedz, co będziemy sprawdzać. No dzwoni, słuchaj.
2: Kai na Supermance nie
1: no kto? To jesteś ty albo kto?
0: Nie,
1: promotor twojej płyty licencjackiej.
0: No. Panowie.
1: Nie, no powiedz wszystkim słuchaczom.
0: Już mówię. Już mówię, ale i żeby nie było, jak nie wierzycie, to sprawdźcie.
1: No, kto?
0: Klip do Supermanki zapowiada Ice-T.
1: Naprawdę?
0: Dziękuję. Cześć, Irek. Trzymaj się.
2: Naprawdę. Pa. Na dwójkę.

0: 105. facebook.com/radiocampus.
1: To już powoli zima, drogi panie.
2: Przestań w ogóle, gdzie zima. W portfelach. All my peeps spent
1: part of their life in fresh water and part of their life. The Chemical Brothers, The Salmon Dance, jedynka. Wow. Very interesting. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć czegoś o łososiach. Then we

0: Jeśli natomiast potrzebujecie rozbić jakiś stragan,
1: roznieść coś, tak. Ja dzisiaj bym nie mogę głosować, wiadomo, bo siedzę tutaj, ale bym głosował na zdecydowanie późny tempo, zwany ja mama Fatboy Slimo, bo też bym chętnie...
0: Możesz. Posłuchajmy.

0: 228 27 72 05. Tu już się bardziej nie rozkręć. Aha, puścimy Państwu ten.
1: Chciałem tylko powiedzieć, pochwalić się wszystkim słuchaczom, że miałem obie płyty na kasetach jeszcze. I Chemicalsów miałem.
0: Myślałem, że Kai.
1: Nie, Kaję też miałem chyba. No ale posłuchajmy Kaję, bo wuja jakby się pochwalił, kto zapowiada teledysk Supermanka, pozdrawiając Kaję.
0: No to nie było chwalenie się, tylko...
1: No chciałeś się pochwalić tą wiedzą, popisać. Dobra,
0: wiedza.
1: Puścić już?
0: No puszczaj.
1: Proszę bardzo.
2: Hello, this is your special news correspondent from Warsaw, Ice-T. We have a news bulletin. Super Kaya has just protected the Palace of Culture from attack from King Kong.
0: No i tak to było, drodzy Państwo. No.
1: Tak to było.
0: Zachęcamy
1: wiecie,
0: do słuchu we własnym zakresie.
1: Jak to brzmi? Co? Nie, to zwolę tak, że słuchajcie, bo kanapki we własnym zakresie, reszta jest opłacona.
0: Ale tak, szczerze, no... Jeszcze za wcześnie, no.
1: Tak, na takie numery, dobrze.
0: Nie, no myślę, że tak obiektywnie rzecz ujmując, stary. Mm-hmm. Czy jeszcze z 5 lat. I myślę, tego, że tak? Żeby Supermanka, a myślę, że na spokojnie.
1: Ja w ogóle uważam, że Supermanka jest spoko. Są dobrze wyprodukowane płyty.
0: Nie, no pewnie, że
1: Kaja ma w ogóle dobrze wyprodukowane płyty, muzycznie, tak zupełnie. Nawet jeżeli nie lubisz coś, to trudno nie docenić tego, jak to jest produkcja. Jest naprawdę uczciwie, stary, zabrana się robota. Miksologiczna.
0: My robiliśmy kiedyś ranking taki tutaj wewnętrzny, znaczy głównie ja sobie robiłem ranking.
1: Bardzo mi się podoba, robiliśmy taki ranking wewnętrzny, ja.
0: Te damskich polskich głosów. Kaja jest tam bardzo wysoko u mnie.
1: A Mariczka, jak wysoko jest tam?
0: Marika? Mhm. Nie za wysoko. Lubię, ale w top 5.
1: A pani Edyta, gdzie jest mniej więcej?
0: Pani Edyta jest w top 5.
1: A Anita Lipnicka?
0: Nie, poza
1: top 5. A Justyna Steczkowska?
0: Też poza top 5. Mogę ci powiedzieć, kto jest w top 5.
1: Tam 3 mi starczą. Jest
0: tak?
1: Kaja, no. Nie, dobra.
0: Jest Kaja, jest Edyta i...
1: No nie wiem. Kasia
0: Kowal. Anna Maria Jopek.
1: A wiesz, że nie ma nigdzie w necie jej piosenki Niech ktoś zatrzyma wreszcie świat, ja wysiadam w ogóle?
0: No
1: nie
0: prawda?
1: Ma, zaginęła w akcji, no.
0: Ty, 30. rocznica kamienia już była? Ale no,
1: minąłeś, nie świętowałeś.
0: Minąłem,
1: no.
0: Bo ja nie lubię kamienia, lubię skałę. Widzisz, podobne nazwy po prostu.
1: Chodzi ci o numer małpy?
0: Skała. Mm-hmm. Co, małpy?
1: Małpa ma taki numer Skała na bicie Donatana.
0: Nie, mówiłem naprawdę o płycie Skała Kai. To jest to naprawdę bardzo dobra płyta.
1: 886-971-971, niech ktoś zadzwoni i mnie uratuje.
0: Z tego,
1: bo
0: tak?
1: Ja już nie mogę słuchać takiego dziadowskich.
0: Sam zacząłeś, stary. No.
1: Trochę tak, ale ty masz później takie. Dobra, głosujemy. Powiedzieć. Ktoś chciał poprosić. Dwójka.
0: A ktoś pisze, że to Ice Cube. Nie, to nie był Ice Cube, to był Ice-T.
1: Okej, no był, no.
0: Ice Cube to it was a good day, ale on tu raczej
1: it was
0: nic,
1: a good day.
0: Nic nie zapowiedział.
1: Ale to też niesamowita przewózka, że jest Ice-T. Grubo, tak powiem. Jakby doktor Dre coś zapowiedział.
0: A gdybyście mieli wątpliwość jeszcze czemu, to nie, my nie wiemy. Trzeba pani Kaja.
1: Ciekawe, zapytać. Czy Kaja pamięta w ogóle o tym.
0: Nie, no bo ona w ogóle tam w tym numerze chyba się pojawia Ice-T, nie? W sensie, że coś tam jak Ice-T.
1: To była reklama po tej piosence,
0: nie,
1: pomyliłaś
0: nie,
1: się.
0: Nie, na 100% stary.
1: Dobrze.
0: Że w Supermance w tekście
1: ale
0: jest...
1: Ale Stevie Wonder sprzed lat też
0: no,
1: tak,
0: tak
1: się Stevie Wonder?
0: No.
1: A, czy oni wszyscy są w tym klipie.
0: I co
1: to jak u Patryka Teksasa w ogóle. Powiedziałem, żeby dzwonili i nikt nie zadzwonił.
0: Nie ufasz mi.
1: Nie, bo ty gadasz dużo. No Boże, jedyny. Kochani, pamiętajcie, Chemical Brothers, Sam on Dance to numer jeden i prowadzący Fatboy Slim z głosami. Czemu on ciągle dzwoni? Dzień dobry, kochany. Witamy serdecznie.
3: I jeszcze raz ja, żeby was uratować, dzwonię. No. Tak, w numerze był taki fragment i polskim Ice and D. Tak,
1: tak.
3: Właśnie tak było. Ale
1: ja to... myślałem, że to jest Ice and D. Tam.
0: Byłam kiedyś spełnieniem ice marzem Bogusiem Lee no. I polskim Ice and D.
1: Okay.
3: Tak było.
0: A
3: ale
0: potem jest jak Steven. Wszystko w tej samej zwrotce.
3: Nie warto... Tak? No. I rzeczywiście was słabo słychać przez radio.
0: Naprawdę? Ale,
3: no tak, nie wiem, może przez mój telefon też słabo słychać.
0: Dziwnie.
3: Ale chciałem wam powiedzieć, że IC się wsławił zapraszając HP-je przecież na scenę.
1: Faktycznie, to też jest w ogóle chyba tajemnica Polishinella. Tu taka krąży taka historia o tym, że Rychu nie znał w ogóle angielskiego, ale znał całe płyty,
3: nic,
1: miał na pamięć Ice-T. I faktycznie Ice-T go wtedy, słuchasz wuja?
0: Słucham.
1: I zaprosił go na scenę i on rapował z nim numery, nie znając ni wzom w ogóle żadnego słowa po angielsku. To jest w ogóle kot.
3: Namaścił go na rapera.
1: Rychu go namaścił, czy namaścił Ice-T Rycha w ogóle.
3: Namaścił Ice-T Rycha.
0: Myślałem, że
3: a jest też ciekawostek, który napisałem tutaj wuj na opie. To mój przyjaciel Tomek, jeszcze jakiś miał zespół Presidents of Noise, to grał support przed Bodycountem w Warszawie I poznałeś jego? Bardzo sympatyczny człowiek.
1: Dużo więksi regrali support przed Body Christem, także to wiesz, jakby...
3: Przed Body Christem? Chyba ten. Body Christ jest jakimś super fanem tego, Michała Wiśniewskiego, tak?
1: Tak, totalnie, no. No dobra, ale już nie róbmy off-topów.
0: No dobra, wiecie, zapisujemy głos. Kto grał support przed Michaelem Jacksonem? Już jak tak wracamy?
1: Kto?
3: Michaelem Jacksonem? The Spice?
1: No kto?
0: Wydaje mi się, że był to zespół Leszcze.
3: Zespół Leszcze, o Boże. Mam bardzo złą anegdotę z zespołem Leszcze, nie wiem, czy mogę...
1: Za tydzień, Irek. Za tydzień, dobra. Trzymaj się, Irku.
0: Bo dzwonią, że mamy grać. No,
1: dobra, nie, czekaj, daj mi jeszcze Bartka. No. Bartek, halo, cześć.
4: No siemanko.
1: Witam cię,
4: tak, Bartek. Słucham. Ja już mówię, zadzwonię. Moje uszanowanie. Chciałem powiedzieć, że tutaj w czwartku na czwartej się robi ciekawiej. Muszę powiedzieć, że pan prowadzący, stary, nowy prowadzący, tutaj się dobrze rozkokosił w tym programie. Bardzo miło słyszeć.
0: Tak, bardzo nawet nie wiem, o którego chodzi.
1: No ciebie cały czas, to jest laurka dla ciebie przecież, wiadomo.
4: Nie, bo już weź, proszę cię, Filip, weź, daj mu trochę oddechu, już daj mu tutaj spokój. Udusisz człowieka na wizji, znaczy na folii.
0: No dobra, to Chemical Brothers czy Fatboy Slim?
1: Dawaj, Bartas, od razu głosu i lecimy, już musimy...
4: Ice tea, mordeczko, ice tea, zawsze ice tea. No pozdrawiam serdecznie.
1: Trzymaj się, Barciu.
0: Zawsze to Łona i Weber.

0: 105. facebook.com/radiocampus.
1: Przepraszam, ja pomyliłem zespoły. Bardzo przepraszam, zespół Leszcze.
2: Tak, bo faktycznie supportem, bo to słuchaczka uratowali
1: to
2: nam.
1: To była formacja nieżywych schabów, a nie zespół Leszcze. Bardzo przepraszam.
2: I jest też wszystkich pytanie, fanów jeżeli zespół Leszcze. Może ktoś z was wie, co słuchacie Anny Marii Opek, bo ja nie mam numeru i nie mogę zadzwonić. Zastanawiałem się tu z Michałem Michałowskim.
1: Ja się nie zastanawiałem, szczerze mówiąc.
2: Ja się zastanawiam.

0: powiem tak, na social mediach nieaktywna od 27 października 2019 roku.
1: Piękny numer Flum, by the way, chciałem powiedzieć.

0: Ale jedna z pierwszych rzeczy, jakie wyskakują, jak wpiszesz w tej takiej znanej aplikacji, to jest zdjęcie ze Stingiem, o czym rozmawialiśmy.
1: Niesamowite to jest. Niesamowite.
0: Alternator. Wielka scena, autografy.
1: Wielbiciele. Mniej więcej, ponie ognisko w lesie. Witam serdecznie, to wciąż Radio Campus, to wciąż Alternator. Mamy już 6 minut po godzinie 18. Mamy nadzieję, że macie się świetnie.
0: Mamy nadzieję też, że już jesteście w trakcie odpalania długiego weekendu. Bo to już można, nie? Dzisiaj tak o 15 wyszedłeś z roboty. Już odpaliłeś, już wrotki odpalone, już grille dzisiaj palone.
1: Jest, myślisz, że dociskanie ketchupem pewnie. Z kwiarczonko?
0: Tak.
1: Pozdrawiamy serdecznie grille.
0: Klasyczna polska giętka.
1: Ja to szanuję jednak, że my lubimy tą grillę, że ludzie się spotykają ze sobą. To jest w ogóle bardzo ważne.
0: To jest ważne, to prawda. No i też... No i...
1: Ja na przykład nie chciałem, a musiałem ciebie zobaczyć. No.
0: Pomidor. Tak, 5 minut po godzinie 18. Co tam, kto tam jedzie?
1: Wiesz co, no Ostrów z Łodzią jedzie.
0: Ale to druga liga, tak?
1: To się nazywa druga Ekstraliga.
0: Ekstraliga, przepraszam. No. Mhm. Czyli, a pierwsza jest pierwsza?
1: Jest Ekstraliga i druga Ekstraliga.
0: Okej, okay, no mhm. Czyli tak naprawdę to pierwsza, że nie Ekstraklasa, tylko pierwsza liga.
1: To druga od góry, jest łatwiej powiedzieć, przetłumaczyć wszystkim.
0: To. A w Łodzi jadą?
1: Nie, w Ostrowie widzę, że tutaj.
0: A, to daleko. Jakby w Łodzi jechali, to mogliśmy pojechać.
1: Zapraszam cię bardzo serdecznie, piękny obiekt.
0: Zapraszasz mnie do tej Łodzi od przynajmniej 3 lat i jeszcze.
1: Słuchaj, Ostry cię od 16 płyt zaprasza do Łodzi, jakoś też nie możesz dotrzeć.
0: Byłem ostatnio.
1: I jak?
0: Na Audi River byłem, fajnie było.
1: A, faktycznie, no, wiesz, że fajnie, dobrze.
0: Nawet cię zapraszałem, żebyś pojechał ze mną.
1: Tak, to wtedy ja po prostu cię
0: ograłem. Drodzy Państwo...
1: Grasz to Push the Tempo, czy nie?
0: Flux Pavilion i... Nie, Push the Tempo, czy Salmon Dance?
1: No stary, jest Push 100 do 1.
0: A, to przepraszam.
1: Jesteś gotowy na wygraną Salmon Dance chyba wewnętrznie, bo jest takie zwycięstwo Fatboy Slima. No dzisiaj wiele osób widocznie próbuje coś... Chciałoby coś tak zniszczyć lekko. No jesteśmy przemęczeni. No ja bym coś rozwalił, no co ci mam powiedzieć.
0: No to lepiej było, jakbyś stąd wyszedł, bo...
1: Nie, no nie stać mnie na rozwalanie cudzych rzeczy.
0: No to bym nie polecał, szczerze.
1: No wiem.
0: Ale mam gazetę, jakbyś chciał podrzeć gazetę, to nie wypada, ale... No ja już nie mogę patrzeć. Mogę podziadować trochę?
1: Nie. Ale proszę cię, nie dziaduj. Dziadujemy tu od godziny. Już daj tym słuchaczom żyć. To są też studenci, młodzi ludzie. Nadzieja narodu. Przestań bajadużyć.
0: Mój kolega Filip dzisiaj, nie ty, tylko inny Filip.
1: Dzięki, że powiedziałeś, że nie ja.
0: No inny, taki też fajny.
1: Z włosami, no.
0: Włosy ma. Ma.
1: No, dobra, no i co?
0: I kolega Filip dzisiaj wrzucił, dlaczego, gdyby tylko portale wiedziały, dlaczego ludzie nie chcą wchodzić na duże portale. I wrzucił takiego screena z takiego bardzo znanego portalu, wirtualnego portalu, gdzie jest praktycznie pół strony zawalone reklamami.
1: No.
0: Gdyby tylko ludzie wiedzieli. No więc ja mam to samo z gazetami, bo przychodzą do nas czasem gazety i nie mogę na te okładki ze jajów, naprawdę.
1: No w ogóle, wiesz co, byłem teraz, miałem przyjemność w pracy spotkać ludzi, którzy byli na Mistrzostwach Polski w puzzlach, który też Kękę brał udział.
0: O, widziałem.
1: I bardzo mi się podoba, słuchaj, to, że tam są puzzle, te takie konkursowe mistrzowskie, są takie, że nikt ich nie widział. Firma produkuje puzzle ze zdjęciami.
0: Tylko na konkurs.
1: Tylko na konkurs, ale co jest ważne, bo w zeszłym roku były obrazki z AI i wszyscy byli niezadowoleni. Słuchaj, jest warunek i to mi się bardzo podoba, że nie może być AI.
0: Super.
1: To jest w ogóle coś, bo my już takie obrzydlistwa, fajnie, które tu, wiesz, latają po tym necie wykreowane, są naprawdę męczące i wydaje mi się, że to jest super, super. Naprawdę. I w ogóle mistrzostwa w puzzlach. Kękę całkiem niezły wynik. Imponuje mi gość, czy ma takie hobby. Imponuje mi w ogóle.
0: Fajnie.
1: Duży.
0: Znaczy Kękę w ogóle imponuje, nie?
1: Tak, to prawda. Dużo, dużo ruchów do naśladowania. Ja nie do końca go słucham, ale jako człowiek mi się wydaje, że dużo przykładu może dać młodym ludziom.
0: A poleciał mi ostatnio tak randomowo na playliście, jak sobie biegłem. No, przyjemne. Tak. A może coś zagramy? Zrzucimy do pary. O, ja mam taki numer.
1: Dobrze, dobra.
0: To co, ja mama, tak?
1: Ja mama, drodzy Państwo, jedźmy.

0: No a widzisz, mówiłem, że ten Kamki cesarz, on to kiedyś święcił triumfy.
1: Widzę tutaj po głosach na jedynkę, że
0: przypał od kurzyle. Święty bass, daj znać.
1: To też piękny wujka. Utwór w ogóle, taki sentymentalny trochę.
0: Alternator 228277205 na końcu.
1: Można dzwonić do wyboru, można pisać do koloru. Jak ktoś lubi, to bardzo. My w każdej sprawie poradzimy, doradzimy, pomarudzimy.
0: No. A jak nie, to będziemy znowu ciekawostkami rzucać.
1: Ja mamy trochę ciekawostek. To też śmieszne, że ty też zbierasz ciekawostki, ja też.
0: Ja lubię, tak.
1: Obowiązkowo jedynka. Dobra. Proszę bardzo. Kolejny głos. Strasznie idzie do przodu ten cesarz. Jestem w szoku. Ale ja.
0: Szybko pozamiatamy.
1: Wychodzi na prowadzenie mocno. Fajnie. Sam bym zagłosował, bo mi się tak przypomniał ten Kęki w ogóle. Ten cesarz, zresztą fajny klipek, wesoły, taki domowy.
0: O, nie widziałem chyba.
1: To pandemiczny chyba, w domu kręcony, wiesz, u niego.
0: Nie, no gdzie pandemiczny.
1: Nie wiem, czy to nie było pandemii. Nie, jesteś pewny?
0: Nie, wcześniej.
1: To zobaczymy, sprawdzimy.
0: Wydaje mi się, że wcześniej.
1: W ogóle jest tak, że my z wujem dosyć często rozmawiamy, zdarza nam się i wszystko musimy weryfikować. To jest w ogóle niesamowite. Nie ma tutaj przepychania, jest weryfikacja natychmiast.
0: No...
1: Do waru i cyk.
0: No to zdrowe jest, no.
1: Ja uważam, że tak. Tym bardziej, że lubimy się spierać. W ogóle jak ludzie się spierają, to jest bardzo ciekawe, bo jest różnica zdań. Ważne jest to, żeby umieć przyznać komuś rację, jak się jej nie ma.
0: A głównie spieramy się w tematach muzycznych, żeby nie było.
1: Ty nie znasz utworów, o których ostatnio mówisz, że znasz i ich nie znasz.
0: To prawda, ale bo przesłuchałem tą płytę, co mi podrzuciłeś, Mediuma, tą z pszczołami. A coś jest tam...
1: Dobra, ale ja ci wysłałem jeden numer, nie płytę.
0: A, bo ja całą płytę przesłuchałem.
1: No wiem, ale ten numer, co ci wysłałem, to przyznaj.
0: No dobra, okej, okay, tak, ale płyta cała to taki...
1: Nie, tam nie wszystko
0: taka
1: się
0: taka francuska, no.
1: Tam jest dużo też odrzutów ze starych bitów, które ty lubiłeś jeszcze, to słychać,
0: ale
1: że to są stare numery.
0: Słychać, że to nie jest stary on, w sensie, że ten sposób na wiki jest zupełnie inny niż przy tych pierwszych dwóch płytach.
1: Tak, to prawda, ale bity są stare. Tu ktoś pozdrowił, patrzy z parataksówki w ogóle, z Radomia też mamy i też jest odgląd. Serdecznie pozdrawiamy w pracy, mam nadzieję, że aby wszyscy tipowali na maksa, bądź uśmiechaj się do ludzi, proszę bardzo, ale ten kręka idzie. Ale też są głosy na święty bejs, żeby nie było.
0: Będę niedługo pod Radomiem.
1: Naprawdę, już samolotem leciał?
0: Nie, zupełnie nie. Zupełnie w drugą stronę, bardzo naziemnie, ponieważ trzecia runda driftingowych mistrzostw Polski
1: Mogę
0: na torze Jastrząb, który bardzo blisko Radomia.
1: Bardzo blisko w ogóle trasy głównej chciałem przy okazji powiedzieć, że mam trasę. Jakbyś chciał, mam półmaratonik tam wyznaczony, bo ja obiegam miasta i mam też w Radomie taką trasę wyznaczyłem. Fajną, koło lotniska też się biegnę.
0: O, ja też z Radomia zapraszam na kawę. Słuchaj, no.
1: Musimy się spotkać w Radomiu.
0: Będzie czasowa, to może podjadę. Albo ty podjedź na tour, to się spotkamy na turze.
1: Na turze się spotkamy.
0: Ale dużo ludzi z Radomia.
1: Bardzo serdecznie was pozdrawiamy.
0: A jutro wy do nas przyjeżdżacie na kawę, z tego co słyszałem.
1: Wszyscy przyjeżdżają w ogóle. Ale to też jest ciekawe, że jak są lotnicze pokazy, to wszyscy lecą do Radomia, a jak są wojskowe, to wszyscy do Warszawy, akurat jak jest parada czołgowa, nie?
0: A nie, chodziło mi, że chyba jutro z Radomiakiem Legia gra.
1: A, to przyjacielski meczyk jest, panie.
0: No, tak. Jutro chyba 20.
1: Kiedyś byłem na meczu Legii z Radomiakiem i wyszedłem w 75 minucie, bo było nudno i było 0-0.
0: I skończyło tak, się 2-2.
1: Nie tam, 3-1 czy coś w ogóle. Ale ja jestem, prawda, noszę znamiona radości. To nie jest wybór.
0: 20:30 jutro, fajnie. Przy Łazienkowskiej 3.
1: Piątek jutro.
0: Legia mierzy się z Radomiakiem, Radom dokładnie.
1: Ja lubię mecze, mało kiedy już teraz meczy takich, że jest sztamka. To są zawsze najprzyjemniejsze mecze.
0: No, szczególnie na Legii to odkąd ze Szczecinem jest kosa, to już...
1: Ale pamiętasz mecze jeszcze z Pogonią, jak była sztamka? To była sama przyjemność.
0: No, to prawda. Ale byłem w zeszłym roku z synem na Legia 2 Olimpia Elbląg. Chłopie, ale był festyn na trybunach. Super
1: bardzo chciałem przekazać, że żużel najlepszy. Nieważne, co z tą piłką. Tylko żużel, drodzy
0: Państwo. To prawda. No i też kibice na żużlu fajni, nie?
1: Fajni. W mniejszych miastach, słuchaj, tym są fajniejsi, mam wrażenie.
0: O nie!
1: Nie, ale w sensie nie mówię, że źle, tylko że...
0: A w Lublinie?
1: W Lublinie jest ciężko dostać w ogóle bilet.
0: No ale super kibice w Lublinie, nie?
1: To chyba jest trochę mit, wiesz? Nie, żebym zabierał, tylko że to nie jest tak, jakby się... Ja najbardziej lubię kibiców jednak małych miast, bo oni najbardziej żyją tym, wiesz? Takie Gniezno jakieś, wiesz, Piła. To są ludzie, którzy kochają to robić, nie? Bo to całe miasto tym żyje. Pani w sklepiku, pani w warzywniaku, pani sprzątaczka, wszyscy.
0: A jak w temacie Ekstraklasy, to gracie w...
1: Nie.
0: Fantasy S-a. Tak.
1: Ja nie wiem, co to jest.
0: Ja gram na prywatnym serwerze, u Tetrików gram.
1: Znaczy, ja nie wiem w ogóle, o co chodzi.
0: Może trochę za dużo powiedziane.
1: Ale jestem dziadem.
0: No ale jak masz fantazy żużlowe, masz fantazy żużlowe.
1: Nie, gram w symulator taki żużlowy, ale zawsze stary.
0: To jest też fantazy ekstraklasy, że wybierasz swoich zawodników i...
1: A nie, to mam, to menadżer to się nazywa. No, to tak, to mam.
0: To kiedyś też grałem żużlowego. Ale
1: i to
0: teraz...
1: jestem, w każdej lidze mam inną drużynę, bo można mieć w Polsce w każdej lidze inną drużynę. Naprawdę, w sensie wiesz, zawodników z tej ligi.
0: A to jest... szwedzkiej też masz?
1: Nie ma szwedzkiej. Szwedzka jest w ogóle trudna, bo tam, no ja tam się jeździ. Dobra, słuchajcie, my nie o sporcie, jeżeli uczciwie podejmując kwestię, my już mówiliśmy tyle o sporcie, że jak nie chcecie, nie musicie dzisiaj uprawiać sportu, jest dzisiaj długi weekend się zaczyna, nie trzeba.
0: No, no ale tak do niedzieli to dobrze było coś zrobić.
1: Coś, no podnieść nogę lewą, podnieść nogę prawą. Gramy tak, zwycięzcy, co
0: spacer
1: my teraz
0: może
1: robimy?
0: Chociaż?
1: Spacerek to no, nie jest sport. Tak. Ruch, pamiętaj, czy może inaczej źle powiedziałem. Sport nie, ale ruch tak. Ruch jest najważniejszy, niekoniecznie sport.
0: Amen.

Detonator. Okay.

0: 18.30, Marcel Schneider.
1: Akademickie Radio Campus.
0: Stolica w rytmie defilady, pogoda na najbliższe dni, a na początek obniżki cen paliw.
1: Wiadomości.
0: Premier Donald Tusk poinformował na konferencji, że zostanie przywrócona część programu CPN w postaci obniżonego podatku VAT na paliwa, co powinno obniżyć ceny od 90 do groszy do ponad złotówki za litr.
2: Koncerny paliwowe nie tylko w Polsce, w Stanach Zjednoczonych też, osiągają rekordowe zyski. Bo tak zawsze jest w sytuacji kryzysowej. Kiedy brakuje paliwa, kiedy to paliwo jest droższe z powodu wojny, klęsk naturalnych czy innych wypadków, to koncerny paliwowe zarabiają, a ludzie tracą.
0: Skomentował Donald Tusk. Obniżone ceny paliw będą obowiązywały od następnego poniedziałku do końca sierpnia, a rozporządzenie ministra finansów i gospodarki już zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. W ostatnich miesiącach koncern Paramount Skydance zaczął omawiać możliwość utworzenia rady redakcyjnej dla CNN, aby rozwiać obawy dotyczące niezależności stacji po przyjęciu jej spółki matki Warner Bros. Discovery. Obecnie sam proces przejęcia został wstrzymany, czego powodem jest pozew antymonopolowy złożony przez Kalifornię i 11 innych stanów, który przechodzi przez kolejne etapy postępowania przed sądem federalnym. Rozprawa dotycząca tej kwestii została zaplanowana na marzec. Powodowie twierdzą, że połączenie Warner i Paramount dałoby jednej firmie zbyt dużą władzę nad dystrybucją filmów kinowych oraz telewizją kablową. Transakcja miałaby objąć dwa duże studia filmowe, platformy streamingowe oraz kanały telewizyjne, m.in. wspomniany wcześniej CNN oraz polski TVN. Najbliższy weekend upłynie w stolicy pod znakiem obchodów Święta Wojska Polskiego. W sobotę o 12 na Wisłostradzie rozpocznie się coroczna uroczysta defilada wojskowa, w której będzie można zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt polskiej armii. Natomiast w godzinach 10-18 na terenie Cytadeli Warszawskiej przy Muzeum Wojska Polskiego będzie można zobaczyć sprzęt, uzbrojenie i wyposażenie wykorzystywane przez żołnierzy podczas służby. Poza defiladą zaplanowano również koncerty, rodzinne pikniki, imprezy sportowo-rekreacyjne i seanse w kinach plenerowych.
1: Pogoda.
0: Jak informuje IMGW, piątek będzie w całej Polsce pogodny i ciepły. Termometry pokażą od 24 stopni na wschodzie do nawet 31 na zachodzie. W Warszawie 26 stopni. Noc z piątku na sobotę będzie bezchmurna. Temperatura spadnie do około 13 stopni w stolicy. W sobotę zrobi się jeszcze cieplej. W centrum i na południu kraju będzie około 30-32 stopni, a na zachodzie nawet 35. W Warszawie termometry nie przekroczą 30 stopni.

0: Ja już mam łzę w kąciku od oka, naprawdę.
1: Teraz to ci z radia przesadzili. Nie ma skróconych dróg gramatik. Miejsce drugie.
0: Gdzie łza się pojawia?
1: W kąciku.
0: W epikantusie.
1: Naprawdę się zapisał.
0: Epikantus, tak to się nazywa.
2: Czekasz na swoją szansę, ale nikt ci jej nie da, dopóki nic nie zrobisz. I sam sobie...

My nie wiemy, co tu się wydarzy, drodzy Państwo. Przez 3 minuty zastanawialiśmy się, czy jest cokolwiek, co będzie miało podjazd do Ja to Ja. Nic lepszego nie wymyśliliśmy.

0: się lepszy dni. One przyjdą z czasem. Wystarczy ruszyć telefon i pokazać klasę. Radek, dzień dobry, witamy. Cześć Radeczku, co tam w czwartek?
1: Cześć. Dobrze, wszystko dobrze. Ja bym poprosił tego zespół tego pana, co ten rymował dla prezydenta.
2: Dobrze.
0: Dobrze, mamy to.
2: Dobrze, dobrze.
0: Dobrze.
1: Piękna sprawa.
0: Piękna sprawa.
2: No to nie my wyciągamy.
1: Kończą się wakacje, jakby się gdzieś na rybę poszedł albo jakiś. Polecicie jakąś fajną miejscówkę na Bugien, gdzie można sobie usiąść.
2: Wiem, że zjeść byś poszedł.
0: Słuchaj, wydaje mi się, że poszedłbym tam, gdzie biorą. No. Także to jest ta rada.
2: A ja jutro. A ja nie wiem, czy jutro jest urząd otwarty. Ja chciałem sobie, myślałem o tym, bo zaczynam urlop pojutrze i pomyślałem sobie, żebym odnowił kartę wędkarską.
0: To tylko nie mówimy o karasiach.
1: Urlop?
2: Co?
1: Urlop?
2: No urlop, no i bym sobie rybki połapał.
1: A to nie lepiej
0: ten,
1: na staw, bo na
0: stawu
1: możemy kartę,
0: nie? No widzisz? Nie, wujo podobno już bez stawu, także spoko.
2: Ja prawilnie.
0: No także ten.
2: Karta musi być.
0: Dawę odbieramy dalej. Radku,
2: dobra,
0: będziemy odbierać dalej, dziękujemy.
1: Ale tu nie macie nic żadnej tej, żeby widowno gdzieś gdzieś iść?
0: Nie mamy nic.
2: Nad Bugiem to ja nie wiem.
0: Nie, nic w ogóle.
2: Nie wiem. Jak chcesz... Tak. Ja myślałem, że chcesz zjeść rybkę, to bym ci polecił, ale...
1: Nie, jakiś widoczek ładny,
2: posiedzieć. Słuchaj, powiem ci tak, zastosuj moją metodę z Norwegii.
0: No jaka jest twoja metoda?
2: Siadasz do auta i jedziesz przed... Nie odpalasz żadnej mapy i jedziesz przed siebie. Polska jest takim krajem, że na pewno dojedziesz do jakiejś ładnej wody. Gwarantuję.
0: Nad Bugiem? On chciał nad Bugiem.
2: Ale co masz rzeką jechać? Zostaw ten Bug.
0: No. Co to jest za pan samochód?
2: Po prostu jedź.
0: Słuchaj, nie słuchaj go. Pójdzie lepiej.
2: Jedź wzdłuż rzeki.
0: Radek, nie słuchaj go i tak będzie lepiej.
2: Dobra,
0: naprawdę.
2: Dzięki Radek.
0: Naura. Cześć, cześć. Mamy głos oddany, ale się ruszyły te głosy w ogóle totalnie.
2: Tak, tak.
0: No.
2: A ty to zapisujesz gdzieś?
0: Tak.
2: To dawaj, ja odbieram, ja pogadam, a ty będziesz zapisywał.
0: Dobra. Proszę
2: Halko.
0: Bardzo. Halo, dzień dobry.
3: Aleczko, dzień dobry.
2: No co tam, co
3: to
2: tam?
3: Ja, Bartłomiej. No, gra gitara. Rozumiem, że ty, to ta karta jest, a karta upoważnia się do w morzu łowienia? Merlina?
2: Nie wiem.
0: No nie, on jest, czy faktycznie jest tak stary, że mógłby na morze po Merlina wypłynąć, to fakt.
2: Inaczej.
3: Prawda?
2: Inaczej. Ja dawno nie łowiłem, a jak łowiłem kiedyś, to trzeba było mieć kartę, więc jakbym chciał połowić, to bym chciał mieć kartę.
0: Ale na stawie prywatnym, nie wiem, czy Radek nie miał racji, że jak jest staw
2: zamknięty. Ale ja jadę nie na staw prywatny, tylko jadę do...
0: To ja ci dam lepszą radę. Jedź na wprost, tam jak będzie woda, to sobie tam możesz...
2: Ale przyjdzie potem taki smutny pan ubrany na zielono, każe płacić jakąś karę. Ja nie lubię, jak jest sprawiedliwe.
0: No dobra, ale
2: wszystko.
0: Tak tego nie zrobisz. Wszystko będzie pozamykane.
2: A czemu nie
0: zamknięte? PZW to
2: zrobię.
0: Na pewno będzie zamknięte.
2: Ale to nie w PZW się robi teraz.
0: A gdzie?
2: Bo ja już mam kartę.
0: A to gdzie?
2: Tylko muszę
0: przedłużyć?
2: Duplikat w Urzędzie Ochrony Środowiska chyba.
0: Dobra.
2: Bo się w zeszłym roku dowiadywałem. Tylko
0: dobrze,
2: nie wiem, czy jutro jest otwarte.
0: Na co głosujesz?
3: Bo to ja już... może być w pracy, to nie jest w ogóle, wiesz, czy już nie masz systemu, że nie musisz tego mieć przy sobie.
2: No właśnie muszę. Muszę iść, bo muszę to wznowić.
3: Aha, no dobrze.
0: To jest wędkarski W-obywatel. Bartek, jeden albo dwa.
2: Aha,
0: dawaj.
2: Pytanie, czy zdjęcia nie muszę mieć?
3: Eldo, to jest jeden czy dwa?
0: Dwa.
3: Zimna Zaba, nie, to na jeden.
0: Dobra. Dzięki.
2: Dzięki, cześć. Będzie ciekawostka, halo.
4: Czemu ciekawostka?
2: No nie wiem.
0: No liczymy na ciekawostkę, gościu.
2: Z Wrocławia było...
4: Ciekawostka wuja jest taka, że miałem kupić od ciebie coś, a kupiłem ponton. I mogę ci pożyczyć, to jest super sprawa, ten kart.
2: Ponton kupiłeś?
4: No taki duży, no nawet gdzieś tam mogłeś go widzieć już. Taki silnikiem taki, wiesz.
2: Naprawdę?
4: Naprawdę.
2: A pożycz mi na ten...
4: No właśnie, w tej sprawie dzwonię, ale to już się odezwę na ofię.
2: A mogę w niedzielę przyjechać?
4: Radio.
2: W niedzielę przyjadę.
4: No, dogadamy się.
2: Dobra.
4: A jeżeli chodzi o kwestie muzyczne, to zdecydowanie na pana z Bemowa chciałem.
0: Dobra, zapisane. Bardzo ciekawe, dzięki Irek, pozdrawiamy. Bardzo ciekawy SMS.
2: Bardzo ciekawe, że pan ten kupił.
0: Bardzo ciekawe. Nie, w ogóle na mnie, ja byłem kiedyś...
4: Muszę wam... kiedyś podpalił backstage 1500 metrów do wynajęcia. Pamiętam, byłem na tym koncercie.
0: Mamo, dziękujemy bardzo.
4: To ciekawostka?
0: Ciekawostka bardzo.
2: Bardzo ciekawa.
0: Pirotechniczna taka.
2: Ja też mam ciekawostkę o 1500.
0: Chciałem powiedzieć, że ktoś napisał, pamiętam jako dzieciak, że w tle myślałem, że śpiewają Łysy Łysol. Ja też to nie otworzysz drzwi, dopóki nie otworzysz zasów. Długo dochodziłem, co to jest. To jak PL Motyw tam jest też do rozwiązania. Nie jest to taki prosty tekst wcale w tym refrenie. A jaka jest twoja ciekawostka o 1500 metrów?
2: Ciekawostka 1500 jest taka, że znalazłem ostatnio, przeglądałem, syn mi wyciągnął jakieś takie, wiesz, pudełko, jak to się mówi ładnie, kapsułę czasu, tak zwaną. Gdzieś tam, wiesz, skitraną po tych pudełkach, pudełek. I tam był bilet, którego używam aktualnie jako zakładki do książki i był to premierowy koncert pierwszego Chaosu.
0: Co ty gadasz?
2: W 1500.
0: 1500, 1500 rok. Magda, halo. Dzień dobry, cześć, co tam?
5: Cześć! Boże, macie mnie już wpisaną.
0: Nie, nie, po prostu telepatycznie dowiedzieliśmy. Myślisz,
2: to jest,
0: że co?
2: Przekaz myśli.
0: To jest przekaz.
5: Jaka pełna chwila, Jezus, jestem wzruszona. Ja dzwonię...

0: branży i chyba jest fajnie, bo już tam jest dużo i się cieszy powodzeniem w to miejsce. Jest przepięknie, bo tam chodzę na spacery.
1: Nowa Wieś, Serock.
2: Bardzo, i tam są wędkarze, oni mają karty. Madziu, jesteś złotem. Chcesz jedynkę czy dwójkę na koniec, powiedz?
0: Dwójkę chcę.
2: Dwójka, dwójka, super. Dwójka. Jedź, kochana, dobrze. Szerokości pięknego weekendu. Pa, pa, pa.
1: Pa, pa, pa. Dwójkę musisz wcisnąć, jak dobra. Chcesz inną linię odebrać.
2: Tu.
1: Rozumiesz już teraz?
2: Nie, nie rozumiem. Cześć, witam serdecznie.
3: Cześć i czołem.
2: Cześć, witam.
3: Miło się was słucha w trasce.
2: Dziękujemy bardzo. Ciebie też w ogóle, też miło się ciebie słucha. Chciałbyś jedynkę czy dwójkę, opowiadaj jak twój czwartek.
3: Jedyneczka paktofonika, tak?
2: Tak? Tak jest.
3: To jedyneczkę, bo proszę. Zdecydowanie. A czwartek jadę na Olsztyn właśnie. O, o. Weekend.
1: Czyli już zacząłeś długi weekend.
3: Na jeden dzień. No tak.
1: Fajno.
2: A giętą masz? Giętą masz ze sobą? To jest bardzo ważne pytanie.
3: Czy to mam?
1: Giętą.
3: Giętą? No. Znaczy jadę na giętą.
2: A, no dobrze.
1: No to czekam. Okay, no.
2: A, czekaj już, proszę.
1: Słuchaj, a, bo powiedziałeś, że dobrze się słucha, ale w takiej skali...
2: Co on ma powiedzieć, jak tu dzwoni? Co ty jesteś w ogóle?
3: Jaka skala?
1: No, nie, no bo lubimy się, szanujemy, nie? W sensie w skali takiego...
2: I co my później mamy powiedzieć?
1: Nie, poczekaj, no poczekaj, daj że spokój. No.
3: Chociaż nie wiem, a właśnie a propos stamy i lubienia się. No
1: słuchaj, to jest ważne pytanie i teraz musisz poważnie odpowiedzieć. Jest takie polskie słowo, gdzie jak ktoś za dużo gada, to się mówi, że na py, że jest za dużo tego na py, nie? I my w skali takiej od 1 do 10, gdzie my jesteśmy? Że już za dużo.
3: No takie mocne 7.
2: No to nie jest źle wcale.
1: To nie jest źle.
2: To nie jest, jesteś piękny, jest dziękuję ci w ogóle. No też jesteś super sympatyczny.
1: Jak mawiał
2: słuchacza.
1: Klasyk z nadmorza, to dzięki.
2: Dzięki.
3: Jeszcze fun fact jeden, a propos tam pogoni z Legią.
2: No.
3: No to chodziłem na pogoń, jestem ze Szczecina i byłem na Legii, a teraz chodzę na Legię, na trybunę warszawską, jako kibic pogoni, na mecze pogoni. I nie ma przypału.
1: No wiadomo, że nie ma, bo to...
2: To nie jest kosa, nie ma sztamy, nie znaczy, że jest kosa. Ale no, fajnie, tak, dziękujemy. Tak. Grunt, żeby kibicować.
3: Fajnie.
2: No, trzymaj się. Miłej giętej, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
1: No dobra, słuchajcie.
2: Wiesz, że... A, nie mam jeszcze nie mówić, dobra. Czy już mówić?
1: Możesz powiedzieć, bo my już będziemy zeszli stąd chyba.
2: Słuchaj, wiesz, że dwoma gramatik? Dwoma.
1: No. No. Trochę się nie spodziewałem, a trochę się jednak spodziewałem.
2: Dwoma, ale patrz ile głosów.
1: A wiesz dlaczego? Bo gramatik o wiele rzadziej się pojawia.
2: A myślałem, że jednak to prezydencki strzał tak zadziałał.
1: No, już spokój, już naprawdę. Daj chłopu pożyć.
2: No dobra, ale gdyby miał, nie możesz głosować, ale z tej dwójki, gdybyś miał wybrać tak serio, co najbardziej wpłynęło na twoje życie, to bardziej nie ma skróconych dwóch, czy bardziej ja to ja?
1: Nie, ja to ja, definitywnie.
2: Co ty gadasz? Mm-hmm. Ja opozyt w ogóle. Totalnie naprawdę? Nie ma skróconych dróg, było dla mnie przełomowym w polskim rapie.
1: Dobra, dawaj ostatni i lecimy na Lodgersa.
2: Co to jest dawaj ostatni?
1: Telefon ostatni.
2: A,
1: daj,
2: dobrze, daj, niech będzie. Halo, dzień dobry, witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
2: Cześć.
4: Tam usłyszałem, że dwa na gramatyk, wezmę dwa na PSK.
2: Dwa na gramatyk, dwa na jak to zrobiłeś?
1: Że chcę na jeden głos
4: nie,
1: na jeden.
4: To jest... Nie, dwa głosy.
1: A to musi drugi się odezwać.
2: Musi się.
4: Dina, odezwij się. Będzie remis, będą dwa kawałki na raz puszczone.
2: Ty, ale to jest niezłe, żeby dwa na raz puścić.
4: To,
1: słuchajcie, nie mogę, ale mogę go po 19 wcisnąć.
4: No to gitarka.
2: Dobra, Maciek, Salomonowo, dziękujemy. Pozdrówki dla was, najlepszego.
4: Dziękuję, hejko, dobrego.
2: Cześć, pa, pa, pa.
1: Dzięki,
2: no. Bardzo mi się podoba patent, puśćcie na raz z remis. Genialne to jest.
1: Dobra. Czyli co, będziemy, godzimy wszystkich, tak?
2: Godzimy wszystkich, drugi umieszczamy po godzinie 19, więc zostańcie z Radiem Campus, bo będzie dla tych, którzy będą czuli pewien niedosyt, a i dobrze, bo niedosyt lepszy niż przesyt.
1: No, przez następne 15 minut dużo polskiej muzy, a raczej dużo polskiego rapu. Kęki, Cesarz, cóż, do usłyszenia...
2: To był Kamil Michałowski, dziękuję bardzo.
1: Był też James Bond. Do usłyszenia we wrześniu, pa!

DMC DJ's Day już 20 i 21 sierpnia w Warszawie w Fabryce Norblina. To dwa dni święta twórców, artystów i technologii muzycznej. Przygotowaliśmy dla Was trzy strefy: edukacyjną, warsztatową oraz DJ Market. Zwieńczeniem wydarzenia są finały DMC Poland 2026. To tutaj technologia staje się narzędziem w rękach najlepszych praktyków w kraju. Dołącz do nas. 20 i 21 sierpnia, Warszawa, Fabryka Norblina. Szczegółowe informacje na dmcdjchamps.pl.

Akademickie Radio Campus.

trzymam je blisko, powierzam sekrety w ich usta. Lubię orzekać, że tylko ideę. Już mnie nie wierzę i wolę być w świecie. Wychodzę z myśli i wchodzę na ziemię. Łączę tu niebo i moje twierdzenie. Lubię doświadczać i czytam ludzi częściej niż książki w tych konwersacjach.

0: 97,1 FM.
1: Ej. Ona, ja i hotelowe lobby. W życiu chodzi o to, żeby o nic się nie prosić. A dzięki Bogu za obranie takiej drogi. Chłopaki, żeby zarobić na skoki, robią skoki. Ona, ja i hotelowe all black i na sobie same rzeczy nowe. All in wchodzę, czarne, czerwone. Kasa na stole, miałeś to moment. Ciągle mordo, jestem pełen pasji. Chociaż chcieli mnie wyksać z tej zajawki. Za plecami

pytają grubych. Mówią bądź duży, chłopaku bądź duży. Sorry, ale z wami to ten czas mi się dłuży. Obiecałem, że rodziny tu nie zjedzą długi, nigdy. A historie na ciele piszą blizny. Kawrót, nigdy więcej naiwny. Do czego dążę? Do tego, żeby na jednym koncie mieć więcej niż dwa.

You're locked into the sounds. Sound. 108.9.

Możesz mnie skancelować, wykasować, zeskrolować, zhejtować i zwyzywać. Chłopcze, wszystko po mnie spływa. Do. Pa. Mi. Na.

0: Witamy, witamy. Zaczynamy Kipkop Campus 22, chociaż powinniśmy się bardziej przywitać w stylu ahoj, dobry den, bo to audycja, która wiąże nas z Kipkop Campem dawno.
1: Czeski film.
0: Tak, czeski film. Czeski film, czeskie żarty, wszystko czeskie.
2: Michał Procent nadaje z namiotu.
0: Tak jest, nasz czeski, praski korespondent.
1: Ze smażonym syrem w ręku.
3: No prosto z namiotu tutaj, polsko-czeska audycja muzyczno-słowna. Chłopaki na dobrej przygotowują się na kemping i dzisiaj akurat mamy taką godzinę wspólną studencką zajawkę polegającą na tym, że niczym harcerze spotykamy się na polu kempingowym, żeby posłuchać muzyki, która będzie
2: przy ognisku
3: wybrzmiewać.
0: No, bo może nie przy ognisku w lesie.
1: Czwórka to dobra ilość na jeden namiot.
3: No, zależy, kto ile potrzebuje przestrzeni, jaki jest krostok potrzebny.
1: Tak, ale
2: natomiast to masz duży namiot.
3: Są upały, także nie będziemy teraz wzniecać ogniska, natomiast mały grillik jak najbardziej, lodóweczka przenośna. No i Hip Hop Camp, czyli powrót festiwalu, który do 2019 roku odbywał się włącznie pod Hradec Kralowy na lotnisku, na terenie, który jest lotniskiem.
1: Tak, i w hangarach teraz część było scen i atrakcji.
3: A teraz będzie bardziej kosmicznie, bo festiwal wraca w innej lokalizacji, pod Pilznem. Konkretnie to miejscowość Plasy, między Pilznem a Pragą. Od Pragi mniej więcej godzina jazdy, a z Pilzna 20 minut. I to jest, kochani, była baza rakietowa, także to się nazywa Cosmo Intergalactic Base. I to jest taki teren, no jestem bardzo ciekaw, bo jeszcze tam nie byłem, ale zapowiada się intrygująco. I tam właśnie odbędzie się w tym roku festiwal w takiej może mniejszej odsłonie niż nas przyzwyczaił Kemp w dawnych latach, bo teraz to będzie dwudniowy festiwal, piątek, sobota. No ale koncerty jak najbardziej, wydaje mi się,
1: krótsze, ale bardziej intensywne.
3: No tak.
1: I
3: tak,
1: zamiast tak, hangarów będą liczymy pewnie silosy.
3: No ma być, ta główna scena się nazywa Reunion Stage, przepraszam, i tam są główne koncerty, tam wystąpią headlinerzy, czyli no poleciał przed momentem kawałek Alchemista, który poza tym, że stoja nieźle bity, to jeszcze fajnie nawija, który jest jednym z headlinerów, razem z nim Freddie Gibbs. No będzie też Conway the Machine, dla miłośników old schoolu na pewno Digable Planets, ja na przykład czekam na koncert Digable Planets na Maxa. No i Kalendarz Majów na przykład, numer raz, Mielski i cała tam plejada różnych artystów z Czech, z Niemiec, ze Stanów, z Polski, także fajne wydarzenie się szykuje. Wy byliście na Hip Hop Campie w poprzednich latach, panowie?
1: No ja byłem, z tego co pamiętam, 3 razy, albo 4.
2: Ja nie byłem.
0: Ja też nie byłem, także...
3: No to teraz jesteście, więc fajnie. To pierwszy raz jesteście na kempie dzisiaj w audycji. Owczar jest pierwszy raz i Norix też. A Quentin, ty byłeś kiedy ostatni raz, pamiętasz?
1: Oj, no, na pewno jak się odbywał w Hradec Kralowy, ale wydaje mi się, że to były jakieś lata 2000.
3: No, na pewno, bo wtedy właśnie cały czas mamy tak naprawdę lata. Aha,
1: że no, ale 2000 w sensie
3: piątego, po... tam szósty. I ostatni raz wtedy byłeś? Dopiero jeszcze przed 2010?
1: Myślę, że tak.
3: No to ja byłem od 2010 10 razy z rzędu do 2019, czyli ty, Quentin, byłeś pierwszy. Trochę jak nasza audycja, że się zmieniają, tak pewnie w przyszłości to
1: Ale na pewno co najmniej raz byliśmy też w tym samym roku.
3: No, Anusz, którego dzisiaj z nami nie ma fizycznie, ale jest mentalnie, też był na kempie przecież, pamiętam. To był w ogóle super kemp, bo wtedy grał Pit Rock. No, zawsze dobry koncert na kempie. My dzisiaj będziemy do 23 puszczać muzykę, taką właśnie selekcję tegorocznego Hip Hop Campu, żebyście mniej więcej poczuli klimat. Jakby co, to kochani, jeszcze jest czas, żeby tam pojechać, żeby taką podróż sobie zaplanować. Na stronie hip-hop-camp.cz można sobie zobaczyć różne możliwości dojazdu, można jechać samochodem, można przez Pragę pociągiem, także...
1: Autokary pewnie też są.
3: No właśnie, nie wiem.
1: Nie ma już tych autokarów?
3: No już jeszcze wesołych? Nie ma, bo pewnie muszą odbudować tę infrastrukturę organizatorzy. Na razie to jest taka, jakby to powiedzieć, inicjatywa...
1: Zajawka. Trochę.
3: No zajawka, taki zryw. Taki zryw, no po tylu latach postu tempowego już ci najbardziej związani z festiwalem ludzie nie wytrzymali widocznie. Musieli to zrobić ku uciesze całej reszty takich ananasów jak my chociażby. Także to teraz lecimy z... No, trzeba jakąś muzykę puścić. Może Conway the Machine.
1: Conway the Machine jako jeden z headlinerów.
3: No, Griselda.
1: Griselda. The Black Sopranos.
2: Trzeba się przygotować na dużą dawkę onomatopei w tych... udawania maszyny, karabinów maszynowych.
3: Tak. Zdecydowanie.
1: I krzywej szczęki.
3: No ale tutaj jeszcze ja bym chciał zwrócić uwagę na obecność w kawałku Scatterbrain Ludacrisa, który no, pokazuje, bo to wiecie, jest wyzwanie dla Ludacrisa jednak u Conwaya the Machine'a pokazać klasę. No i sprostał.
1: No i oprócz Ludacrisa jeszcze młody kot podopieczny J-Cola, J.I.D.
3: No. Także to będzie mocny numer i teraz właśnie go puszczamy.

0: Piekło za nami, a przed nami Hip Hop Camp. Jesteśmy tutaj we czterech. Jest Procente, jestem ja, jest Owczar, jest Quentin.
1: Witamy.
0: I czujemy się już jak pod namiotem praktycznie.
1: Ahoj właściwie.
2: Poleciał Gruby Mielski, tak?
1: Tak,
2: Gruby Mielski będzie grał na głównej scenie, z tego co czytałem.
3: Tak, Mielski gra w sobotę o godzinie 18:30 na głównej scenie, czyli na scenie Reunion. A w ogóle to sporo polskich artystów gra, bo...
2: Dawaj, kto gra?
3: No w piątek o godzinie 15:15, czyli w zasadzie początek, po DJ-u Werdzie z USA wjeżdża Kalendarz Majów, czyli my.
2: O proszę.
3: Procente, Łysąży, Okoliczny Element, Skorup. Z nami też Cascade Flow, DJ Jazzy M. I będzie świetnie. DJ
0: Jaca też.
3: No i Jaca oczywiście. No, bardzo trafna uwaga.
1: A Ninja?
0: Ninja, tak, Ninja Okoliczny Element.
1: Okoliczny Element.
3: Tak, no cały skład Jaca na bicie i poboczne. Także mamy w ogóle 75 minut dostaliśmy od organizatorów.
2: Wow. Jest to
0: Ninja z Majem może być ciekawy występ.
3: Nikt na głównej scenie nie dostał więcej niż my. No, oczywiście o 15:15, powiedzmy sobie szczerze, do Cosmo Area.
1: O tej godzinie ludzie się dopiero budzą.
3: No nie, to nie jest problemem. Problemem jest to, że ci, którzy w piątek wyruszą rano z Warszawy, to muszą wyruszyć o 6 rano, żeby zdążyć, bo 8 godzin się ponad jedzie. Trzeba liczyć 9, bo jeszcze jakiś postój, tankowanko. A przecież jeszcze jak ktoś dojedzie na miejsce, to musi rozbić ten namiot nieszczęsny, załatwić wszystkie sprawy formalne, pójść do łazienki.
1: Ale jak pamiętam z kempów, na których ja byłem, to nie wszystkim się udawało rozbić ten namiot przed nocą.
3: No wiem, chodzi ci o Bożkowian. Bożkowianie zawsze gdzieś tam właśnie byli nie do końca rozbici.
1: Byli rozbitkami.
3: Tak, na kempie się dzieją ciekawe rzeczy i tu można by opowiadać, książki pisać, filmy kręcić, ale mieliśmy mówić o polskich artystach.
1: Ale najlepiej to jest to przeżyć.
3: Tak, najlepiej jest to przeżyć. No, ci co nie przeżyli, to nie opowiedzą. To jest tak, kto się, że można wygrać wojnę nuklearną, ale komu się pochwalisz, nie? Także...
2: A to jest tak? Strefa rakietowa w ogóle?
3: Tak, tak. To jest w ogóle na terenie byłej bazy rakietowej. Tam się odbywa festiwal. W piątek o 17:15 na scenie Barak, B-Barak, to jest taki też portal hip-hopowy czeski, więc myślę, że to jest jakoś tam powiązane z nimi, gra VBS z Polski i też tak, a w sobotę gra Gruby Mielski, wspomniany o 18:30 na scenie głównej.
1: Kto jeszcze?
3: To są tylko na scenie głównej, to tylko gra Gruby Mielski i my.
2: Wow.
1: A numer gra na jakiej scenie?
3: Numer gra na scenie halowej i to jest, tam też gra Bijak Kuzyn i to będzie w sobotę numer o 17, Bijak Kuzyn 20:45, a jeszcze jest scena Barak w sobotę i tam będzie grać Miły ATZ o 19:45 w sobotę.
0: A jeszcze słyszałem, że ma być Tymon.
3: Tak.
1: Gdzie ten Tymon z Wrocławia?
3: W piątek na scenie halowej, faktycznie, o 18:15. Czyli jak ktoś chce na polskie koncerty tylko chodzić, to w piątek Kalendarz Majów, potem VBS i potem Tymon, a w sobotę Gruby Mielski. Najpierw numer raz, potem Gruby Mielski, a potem Miła TZ. Można tak sobie chodzić. I potem Bijak Kuzyn. Ale na scenie głównej... No, kto gra na scenie głównej, się zastanówmy.
2: Kalendarz Majów już powiedzieliśmy.
3: No tak, no ale to tak, no to powiedzmy, my jesteśmy takimi warm-upowcami.
1: A kto gra po was?
3: No tak, no to tak. Headlinerem w piątek będzie The Alchemist, przed nim Masta Ace i Marco Polo, a wcześniej Lub Trupy. Jeszcze wcześniej będzie James Cole i Idea, to jest czeski skład, ale bardzo fajny. I jeszcze Niemcy grają Megaloch.
1: James Cole.
3: To jest czeski raper, ale ma faktycznie ksywkę, która być może przypomina inną ksywkę.
1: I być może niektórzy z tego powodu pójdą na tę scenę.
3: Nie sądzę, żeby to był ten powód, ale być może też z tego powodu. Ale jeszcze trzeba zauważyć, że na scenie Barak o 22:30 gra Onyx, nie? Gra Onyx. No i to...
1: Staruszki.
3: No, ej, dobra, ja bym teraz... przepraszam, że w takim momencie, ale bym postawił chyba kropkę i puścił Onyx, bo inaczej się umawialiśmy, ale teraz myślę, że jest dobry moment na Onyx.
2: Bardzo dobry moment na Onyx, tak.
0: Czyli stawiamy na kropkę Onyx i puszczamy Onyx no. Last Days.
3: Tak, to, na koncercie Onyx w Pradze 2 lata temu, albo 3 już nawet.
2: Dają
3: i
2: radę?
3: To było o tyle zajebiste wydarzenie, świetnie zagrali, ale w ogóle nie mieli DJ-a z gramofonami. Był DJ z gramofonami, ale tylko jako support, jako rozgrzewka i potem po prostu się zawinął z gramofonami, a oni nie potrzebowali. Ich DJ nie potrzebował gramofonów.
2: To z czego DJ puszczał muzykę?
1: Realizator puszczał.
3: Z czegoś tam puszczał, no miał jakiś tam. Z komputera na czego miał puszczał. Miał laptopa, laptop miał. Miał laptop.
2: DJ laptop.
0: DJ laptop, tak.
3: DJ laptop. I skreczował zębami.
0: Znak czasu.
2: Grał na grzebieniu i...
0: To on wyparł słynnego DJ-a winyla.
3: Nie, dobra, słuchajcie. Moje zdanie nie
2: puszczaj Onyx, puszczaj Onyx, puszczaj krzykaczy.
3: Wspomniałem sobie, jak wyglądał ten DJ Onyxów, jakby on słyszał, jak sobie żartujemy i po prostu...
1: Sticky fingers by nas...
3: Byśmy musieli go przepraszać na kolanach. Okej, to lecimy z Onyxem i to nie byle jaki kawałek poleci, a mianowicie...
2: Last Days
0: poleci.
2: Z drugiej płyty days, All We Got Is Us, to naprawdę kultowa płyta, jak dla mnie.
3: No, to... Tam po prostu ich style błyszczały wspaniale. I my teraz będziemy mogli być tego świadkami naucznie.
1: Jako anegdotę ja pamiętam, że Sticky Fingers grał w serialu razem z Brandy. Taką inną artystką.
3: No tak, no bo on sporo tam miał rolę na swoim koncie. W różnych grał, w filmach też występował. Zresztą, kto jeszcze występował tak w filmach? Ice Cube, Method Man.
1: Świętej pamięci DMX.
3: DMX, no oni wszyscy bardzo dużo mieli fajnych ról. No i Tupac też przecież występował w filmach, nie? Tak jakby już idąc całkiem na sam szczyt legend hip-hopowy.
1: Ale to może czas dobry, żeby kończyć z tym i posłuchać Onyxów. Onyx.
3: Tak jest.
0: Hip-hop Campus na 97.1 FM, zostańcie z nami do 23.00.
3: Albo i dłużej.
4: South Suicide Queens, all niggas, gather up all your arms, get ready for this new world order, shit is about to change, motherfucker.

0: No i widzicie, to najpierw ten Marco Polo dotarł do Chin, a teraz dotrze na Hip Hop Camp.
1: Tak jest, dokładnie. A teraz będzie set czeski i tutaj procent nas wyedukuje, miejmy nadzieję, w czeskim rapie.
2: Dokładnie, jak
1: czekamy na to procencie.
2: O czeskim rapie, co w tej chwili jest tutaj na topie, albo kto wystąpi na tym kempie z Czechów, czyli gospodarzy, powiedz nam procencie, bo ja znam tylko Penery, Stryczka, Homeboye i na tym się zatrzymałem, na czeskim rapie.
3: No i bardzo słusznie, bo to taka czeska ekipa Molesta, można rzec, PSH, czyli ekipa, o której wspomniałeś. Natomiast ich nie będzie w tym roku na kempie. Zamiast tego inni artyści z Czech, będzie James Cole, o którym wspominaliśmy, i IDEA. Będzie też z takich artystów, których warto na pewno sprawdzić, no to Prago Union, to jest taka bardzo też klasyczna ekipa i ona rozpocznie sobotę na głównej scenie z zespołem koncertowym, czyli to będzie takie Prago Union i Live Band. No i też myślę, że fajny będzie koncert Resta, to jest popularny artysta teraz w Czechach, mimo że Słowak, to przede wszystkim scenę czeską reprezentuje w takim kontekście rynkowym. Patrzę, kiedy on... Aha, chyba scena Barak, sobota 18.30. Tak, wtedy będzie Rest grał. No i tam inne też zespoły, których nie znam za dobrze, bo jest Michajlow w sobotę na przykład, z Czech również.
0: Ja jeszcze pamiętam z takich klasyków, co były oprócz Penery, Stryczka, Homeboye, były Indie and Wich.
3: No, tak. DJ Witch, o nim mówimy. DJ Witch jest bardzo popularnym generalnie twórcą w Czechach i też w zeszłym roku bardzo duży koncert zorganizował tutaj na O2 Arenie w Pradze. Można to porównać chociażby do tych takich koncertów na Torwarze typu 30-lecie Dilgangu, czy tam powiedzmy urodziny Hembgru. W każdym razie była to duża impreza. I DJ Witch ciągle tutaj wypuszcza różne fajne rzeczy. To jest też taki podróżnik. Warto sobie polubić jego Instagram, bo jego takim klasycznym zagraniem instagramowym jest, że kręci dronem, jak gdzieś siedzi, potem ten dron latuje w powietrze i się okazuje, że jest na przykład na jakichś takich pawelach albo gdzieś, kurczę, na tym, na statku, na jakimś Mekongu, czy w jeszcze bardziej egzotycznej miejscówce. No ale to tyle z mojej strony, jeśli chodzi o czeskie koncerty. Ja jednak się koncentruję na sobocie, bo wydaje mi się, że to będzie bardzo mocny dzień koncertowy, bo patrzcie, będzie tak. O 20:00 Digi Bull Planets w sobotę, potem Conway the Machine, a potem Freddie Gibbs. No myślę, że to jest mocny zestaw tak po sobie, nie? Będzie naprawdę, będzie, kurczę, targa. Liczę na to, że będę wtedy stał pod sceną. A my co, teraz lecimy z Czechami i mam taki, kurczę, dla was kawałek właśnie Prago Union, czyli to będzie taki klasyczny rap, zresztą na pewno to też wychwycicie, że to jest w takim klasycznym stylu składane hip-hopowe rzemiosło. Z płyty HDP kawałek się nazywa Sklep, czyli nie, bo sklep po czesku to jest obchod, a sklep to jest piwnica, czyli ten kawałek się nazywa piwnica. Sklep.
2: Czy jak się płyta nazywa? HDP?
3: HDP.
2: I to ano? Coś tak jak po polsku, czy...
3: No to nie ma litery W po H, tak?
2: No gdyby
3: była litera,
2: ale...
3: W po H, no to mógłbyś po polsku, a tak to oznacza to zupełnie coś innego.
2: O, myślę, szkoda.
3: To już następnego.
2: Rozczarowany jestem.
3: Tak?
2: Trochę tak.
0: No. Ale za to wiesz już, jak brzmi piwnica po czesku.
2: Jak tak ktoś jest. Mnie zaprosi do sklepu, to w Czechach, jak będę w Pradze, to wtedy będę wiedział, że jak mi chce kotki w sklepie pokazać, to nie chodzi wcale o...
1: No, bardzo cenna uwaga.
0: To może być wujek Fritzel wtedy.
3: Zarówno słuchacze, jak i my prowadzący wychodzimy mądrzejsi po prostu z tych audycji.
1: Hip Hop Campus bawi i uczy.
3: Hip Hop Campus bawi, uczy.
0: W każdy czwartek.
3: Nie, to
1: o po 22.
2: Dawaj tak, ten sklep.
3: Tylko dla prawdziwych ananasów.
1: Jedziemy z tym sklepem czeskim.
0: Łeb jak sklep.
1: Tak jest.
4: Dobrý den.
5: Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep?
4: No jistě.
5: A mohla by ho vidět.

Warszawski deszcz ciągle pada. Gadam, tak się składa. Nigdy

0: Swoje ślady zaprezentowali numer raz i Molesta.
1: Bardzo fajne ślady. Są te bity.
2: I numer raz będzie w sobotę na Kępie, tak?
3: Tak, numer gra o godzinie 17.
1: Na scenie?
3: Na scenie Indoor Stage, z tego co. Chyba tak, Indoor Stage. Na scenie Indoor Stage, jeszcze to sobie sprawdzę. Tak, na Indoor Stage. To jest trzecia scena, bo jeszcze jest czwarta, Corner Stage. I na tej scenie występują też artyści z Polski, na przykład Stare Białe Kiksy, czyli Bartek Koko z Sensim, albo Matis, albo też...
0: I Sensi. Sensi, Sensi.
3: No to Sensi mówię z tym, właśnie z Bartkiem Koko.
0: Tak jest.
3: Matis też tam występuje właśnie i... No i tam też będą grać, także no, jak zwykle na Kępie będzie tutaj kalejdoskop zdarzeń, a my generalnie jeszcze, to jest uchylę rąbka tajemnicy, wpadliśmy na taki pomysł majowy, mimo że mamy sierpień, i wymyśliliśmy kawałek Kemping pod beat Jaca Beats i tutaj do tego kawałka coraz to kolejne zwrotki spływają od różnych raperów, którzy będą na Kępie i będziemy do tego robić teledysk.
1: Na Kępie.
0: Na
1: Kempingu.
2: Przy rozbijaniu namiotu.
3: Na Kępie. No,
0: będzie tutorial z rozbijaniem namiotu by procentę przy okazji.
3: No, zrobimy ujęcia, mamy już spisane różne, no na pewno trzeba na koncertach ponagrywać materiał naszych i też kolegów, którzy rapują. Na pewno jakiś cypher zrobić na polu kempingowym. Zdecydowanie też uchwycić w przebitkach aktywności kempowe. No przecież będzie też jak zwykle scena b-boyowa. Tam się będą dziać różne rzeczy związane z tańcem i pewnie będą graffiti ludzie robić. Coś tam jeszcze innego.
1: Wszystkie elementy.
3: No tak, no to jest festiwal dla dziadów. Nie bądźmy tutaj też osobami, które uciekają przed prawdą, która kole w oczy.
1: To jest taka podróż sentymentalna.
0: Dokładnie tak.
3: Takie gniazdo pająków. No, nawet po artystach widać, że to jest muzyka jednak mające swoje korzenie już od dłuższego czasu.
1: Tak, dlatego zostali nam teraz główni headlinerzy chyba z soboty, tak?
3: Tak, lecimy z głównymi headlinerami z soboty. No mimo, że Conway już poleciał The Machine dzisiaj w audycji, to został nam Freddie Gibbs. I tutaj lecimy z kawałkiem, w którym gościnnie pojawia się Anderson .Paak. Swoją drogą chcę zwrócić uwagę na to, że jest to jeden z pięciu na pewno najlepszych moim zdaniem koncertów, jakich byłem świadkiem na Hip Hop Campie. Jeszcze taki, nazwijmy to, aspirujący do mainstreamu wtedy artysta, taki underdog w czwartym
1: Anderson.
3: Headlinerem, pamiętam na Kępie, Anderson .Paak i no, rozwalił mnie totalnie, bo pokazał tę swoją wszechstronność, bo przecież on gra na perkusji, na gitarze, tańczy, śpiewa, rapuje,
0: recytuje,
3: no naprawdę człowiek orkiestra w 100%, także ciekawe w ogóle połączenie Freddie Gibbs na bicie Alchemista i Anderson .Paak na refrenie z płyty Alfredo 2, no czekam na ten koncert, a na koniec, no i teraz mamy zagwozdkę, co leci na koniec? Loop Troop Rockers,
2: Loop Troop Rockers i
1: Digable Planets.
3: Digable Planets, albo Digable Planets, tak, no. Ja jestem fanem Digable Planet większym, bo to jednak jazz hip-hop, no to mi się kojarzy.
1: No i jest to zespół, który przez wiele lat nie grał koncertów. Wrócili to chyba ze 2 lata temu starymi materiałami. Potem mieli jakieś tam solowe, niezbyt udane chyba w projekty.
3: No tak, a ten klimat, który robili w latach 90. jest niepodrabialny. No to jest taki klimat właśnie Spike'a Lee pierwszych filmów, nie? To jest taki klimat. Ale Szwedzi, no co za Szwedzi? No
1: Szwedzi też są już praktycznie też są rezydentami kempu, bo oni chyba grali już ze 4 razy na hip-hop kempie.
3: No tak, no właśnie takich artystów też organizatorzy w tym roku zaprosili, takich powiedzmy wyjadaczy, żeby przywrócić ten klimat, tę energię wydarzenia. A jak to najlepiej zrobić? No tak jak na Jasnej Górze, no zaprosić tych wszystkich wariatów w jedno miejsce i po prostu niech to
0: Więc dzieje, jeżeli nie? teraz zakończymy nasze wejście, to uda nam się puścić te trzy kawałki i...
3: Tak?
0: Tak, tak.
2: No, trzy. Perfekty. Wow.
3: Czyli poleci najpierw
0: Ensalada, potem Digable Planets i na końcu zakończymy Loop Troop Rockers.
3: Ej, no to jest...
1: W ogóle... To niech poleci.
2: No, wymyśliłeś.
3: Ja pierdziele, ale ty jesteś...
1: Jak się pożegnać po czesku? Procent.
2: Ahoj.
3: No, damy a panowe, uwidzimy sechnet, pojedziemy do pilzeńskiego kraje. Na kolik kilometr od Pilzna, na hip-hop campu, letos to na Hazji w Areal Cosmo, je to mezi Prachu a Pilzno, to je miasto plasy.
1: To je koniec.
3: To jest chwili czas, no. Najlepsi hudba, artysty z całego świata. No,
2: ahoj.
3: Cieszymy się na to moc.
0: Płyta procentę w całości po czesku już w przyszłym roku. Także już kupujcie teraz
1: W dobrych sklepach muzycznych.
0: Dokładnie tak.
3: Dobrych i w tych gorszych też.
0: Nie będziemy się...
1: W dobrych namiotach.
2: W dobrej piwnicy.
3: No i co? Jak wam się podobało na naszym polu kempingowym w kampusie?
1: No fajny cypher. To już tradycja.
2: No ja cały czas rozbijam namiot i nie mogę sobie poradzić z tymi śledziami.
3: No rozumiem. No po śledziach, namiot po śledziach, to wiesz jak to jest.
1: Ale to... Jedzie śledziem.
3: Jedzie śledziem. Pamiętajcie, że Marco Polo dopłynął do Chin w XIII wieku.
0: I z taką ciekawostką was zostawiamy. Zróbcie z tym, co chcecie. Słuchajcie nas za tydzień.
3: No nie, no 100 lat przed bitwą pod Grunwaldem, no trzeba sobie to uświadomić z całą powagą.
1: Tak. Wychowany przez Mongołów.
0: Tak, tak jest.
3: Jak Mongoł, między Chinami a Rosją. No, tak jest.
1: Z palcem na spuście.
0: Do usłyszenia.

0: Radio Campus.
1: Let me show you about balls.

Od dzieciństwa słyszę, że nic nie osiągnę. Jestem zwyrodniałym dzieckiem wszystkich wad. Moja przyszłość to kopanie rowów za na drobne drama, a nie tygiel towarzyskich hype. Zdolna, ale leniwy, tak mówili w szkole o mnie, że nie mam predyspozycji, by iść w świat. A to no przez które zarywam wciąż kolejne noce, to nie muzyka, a oczywisty flam. W sumie nikt nie wierzył we mnie. Z perspektywy czasu nie wiem, czy to było mi potrzebne. Nie chcę propsów, litości też nie.

naprawdę pomóc. Jak to ująć w słowo? Byli młodsi niż ja teraz, a i tak za długo z sobą. Skończyłem edukację, mam fart, nie kwalifikacje. Dyplom pewnie dawno zgnił gdzieś w sekretariacie, patrząc gdzie byłem na starcie i co udało się stworzyć. Chyba spoko jak na kogoś, co miał skończyć kopiąc rowy.

0: nie osiągnę, jestem zwyrodniałym dzieckiem wszystkich wad. Moja przyszłość to kopanie rowo w zerna, nożne drama, a nie tygiel towarzyski hype. Zdolna, ale leniwy, tak mówili w szkole o mnie, że nie mam predyspozycji, by iść w świat. A to przez które zarywam wciąż kolejne noce, to nie muzyka, a oczywisty flam.
1: Mam nadzieję, że ty też chcesz.
2: Thank you.

Zaszczepiona w głowie myśl jak narkotyczny wiral. Najpierw miałem o tym sny, a później los mi sprzyjał. Kopię coraz głębiej w tym, już zaraz będę w Chinach. Gdy zamykam oczy, widzę czasem jak na skrzydłach.